0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Prezes NBP daje nadzieję kredytobiorcom. Cięcie stóp procentowych w tym roku jest możliwe, jeśli parametry się nie zmienią, przekazał Adam Glapiński. Rada Polityki Pieniężnej czwarty miesiąc z rzędu pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie. Obniżka, jak słyszymy, wchodzi w grę, ale kluczowe będą dane z gospodarki.
1: Ja nie wykluczam, że jeśli sytuacja będzie taka jak teraz, załóżmy, że jest konstans. Ja oczywiście będę na bieżąco, każdego dnia się zaznajomiam z materiałami. Nie wykluczam, że złożę wniosek na posiedzeniu po wakacjach o obniżkę o 25. Nie wiem, czy ona znajdzie akceptację.

0: Natomiast o dwóch tor nie ma mowy raczej.
1: Mówił szef Banku Centralnego. Pod lupą będą przede wszystkim dane dotyczące inflacji. Ta w czerwcu według szybkiego szacunku GUS-u wyniosła 2,5% rok do roku.
0: Dzisiaj inflacja w Polsce jest niższa niż w strefie euro i niższa niż w Stanach Zjednoczonych. W ostatnich tygodniach z zagranicy napływały głównie pozytywne informacje. Polsce obecnie nie grozi ponownie istotny wzrost inflacji. Taki, jaki miał miejsce w czasie kryzysu energetycznego wywołanego rosyjską agresją w 2022 roku.
1: Obecnie główna referencyjna stopa NBP wynosi 3,75%. W tym roku Rada obniżyła wskaźniki tylko raz, w marcu, o 25 punktów bazowych. Ograniczenie, zarówno jeśli chodzi o stawkę, jak i liczbę maksymalnych godzin pracy medyków. To zdaniem zarządzających szpitalami powinno zostać wprowadzone. Maksymalnie 240 zł na godzinę. Rząd zamierza wprowadzić maksymalne stawki godzinowe dla pracowników medycznych. Ogłosiła to minister zdrowia Jolanta Sybierańska-Grenda. Co sądzą o tym dyrektorzy szpitali? Odpowiedział nam m.in. Jarosław Maroszek z Wojewódzkiego Szpitala Specjalisty.
2: Myślę, że jest to odpowiedź na bieżące problemy, które wyniknęły z różnych sytuacji związanych z, można powiedzieć, nieprzyzwoitymi wynagrodzeniami w ochronie zdrowia. Nie wiem, czy kwota 240 zł jest adekwatna, ale myślę, że oczekiwanie w szczególności kadry zarządzającej szpitali jest taka, żeby to ograniczenie było, tak? I to nie tylko ograniczenie kwotowe co do wynagrodzenia godzinnego, ale także ograniczenie ilości godzin.
1: Dyrektor Maroszek ma wątpliwości, czy takie limity nie skurczą kadry w szpitalach, ale uważa, że kierunek jest dobry w obliczu panujących oszustw. 7 lat więzienia dla Igora R. i 3 lata więzienia dla jego żony Iriny. Taki wyrok wydał Sąd Okręgowy w Sosnowcu w sprawie dwojga Rosjan oskarżonych o szpiegostwo. Młode małżeństwo było oskarżone o udział w działalności rosyjskiego wywiadu oraz przekazywanie wiadomości szkodzących Polsce. Igor R. był także oskarżony o nadanie paczki z bombą kumulacyjną.
3: Brał udział w działalności obcego wywiadu i na jego rzecz, to jest Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej w ten sposób, że gromadził dane dotyczące m.in. charakterystyk i czynności podejmowanych przez znanych mu ustalonych rosyjskich działaczy opozycyjnych, gromadził dane dotyczące osób, instytucji i organizacji świadczących pomoc rosyjskim działaczom opozycyjnym.
1: Mówi sędzia Ewelina Pałgan-Witek. Para szpiegów wpadła w ręce polskich służb w lipcu 2024 roku. Od tego czasu przebywali w areszcie. Ich proces ruszył w styczniu 2026 roku. Ze względu na ważny interes państwa i tajemnice wojskowe, całe postępowanie toczyło się za zamkniętymi drzwiami. Radni zdecydowali. Od września prohibicja w Krakowie będzie wydłużona. Decyzją Rady Miasta zakaz sprzedaży alkoholu pod Wawelem będzie obowiązywał nie od północy do 5:30 jak do tej pory, ale od godziny 22 do 6 rano. W mieście przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące prohibicji. Wzięło w nich udział prawie 1000 osób. Przekazał Tomasz Popiołek z Urzędu Miasta Krakowa.
4: Z tego 67% opowiada się za tym, aby wydłużyć nocny zakaz sprzedaży napojów alkoholowych. Pozostały procent jest przeciwny.
5: Dyżurni Straży Miejskiej odnotowują spadek nie tylko zgłoszeń, ale też liczby samych interwencji jest po prostu spokojniej. To jest przynajmniej 40-kilkuprocentowy spadek w porównaniu z tym okresem, kiedy tej nocnej prohibicji nie było.
1: Komentuje Michał Drewnicki z PiS. Za wydłużeniem zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach zagłosowało 27 radnych, 2 było przeciw, a 7 wstrzymało się od głosu. Osoby pokrzywdzone, na przykład w wyniku przemocy domowej, będą mogły tam uzyskać pomoc terapeutyczną. Na Dolnym Śląsku powstanie specjalna placówka dla dzieci i młodzieży.
6: Bezpieczna przystań to projekt DOPS-u, który ma działać dla dzieci i młodzieży i też rodzin, dzieci pokrzywdzonych poprzez przemoc, czy fizyczną, czy przemoc psychiczną. Ponad 2000 dzieci wiemy, że jest udokumentowane przez policję, które ulega takim sytuacjom.
1: Mówi wicemarszałek województwa Wojciech Bochnak. Wielonastolatków nie zgłasza problemów domowych i nie przychodzi po pomoc. Dzięki takim ośrodkom ma się to zmienić.
7: Będziemy stosować metodę pracy tak zwaną Barnhouse'a. Jest to europejski system jakości pracy z ofiarą i świadkiem przemocy i dążymy do sytuacji, w której w jednym miejscu osoba poszkodowana będzie mogła liczyć na pomoc.
1: Mówi Ewelina Kisztelińska, dyrektorka Ośrodka Polityki Społecznej. Projekt dostanie 3 miliony złotych dofinansowania z Funduszu Pomocy. Kamera w każdym nowym samochodzie. To efekt unijnych przepisów, które mają ograniczyć liczbę wypadków spowodowanych przez rozkojarzonych kierowców. Od 7 lipca wszystkie nowe rejestrowane samochody osobowe i dostawcze w Unii Europejskiej muszą być wyposażone w kolejne systemy wspomagające bezpieczeństwo. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
8: Oprócz automatycznego hamowania awaryjnego, utrzymania pasa ruchu czy rozpoznawania znaków drogowych, obowiązkowy staje się także system ostrzegania o zmęczeniu i rozproszeniu kierowcy, czyli system ADDW.
9: ADDW wykorzystuje kamery i czujniki do analizy zachowania kierowcy.
8: Tłumaczy Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego. Jeśli system wykryje oznaki senności lub utraty koncentracji, wówczas wyświetla się komunikat i zachęca do zrobienia przerwy.
9: To jest rozwiązanie, które ma duży potencjał, bo zmęczenie i rozproszenie uwagi należą do najczęstszych przyczyn wypadków.
8: Komisja Europejska szacuje, że te rozwiązania pomogą uratować ponad 25 tysięcy istnień i zapobiec co najmniej 140 tysiącom poważnych obrażeń do 2038 roku.
1: Relacjonował nasz reporter Krzysztof Płowecki. Miasto po kilku latach przerwy znowu będzie właścicielem areny. Poznańscy radni podjęli decyzję, która ma w końcu odblokować remont legendarnej hali na Łazarzu. O szczegółach Bartosz Łojewski.
10: Przyjęty przez urzędników plan zakłada wymianę. Miasto umarza swoje udziały w międzynarodowych targach poznańskich, by odzyskać budynek areny. To czysto księgowy zabieg, który w praktyce nie zmienia nic w strukturze właścicielskiej targów, ale zwalnia je z ciężaru przebudowy hali. Teraz miasto będzie starać się o pieniądze na remont, skromniejszy niż początkowo planowano.
11: Docelowo arena zyska nowy standard technologiczny i funkcjonalny. Zależy nam na tym, by jednocześnie zachować charakterystyczną zabytkową bryłę i dostosować arenę do współczesnych wymagań. Według wstępnych założeń ten budynek powinien pomieścić od 3,5 do 4,5 tysiąca osób.
10: Mówi Paulina Nowicka-Szefer z PIM-u. Jak tłumaczą urzędnicy, targi nie były w stanie udźwignąć kosztownej rozbudowy i modernizacji obiektu. Dlatego konieczny był powrót do poprzedniego właściciela.
1: Relacjonował nasz reporter Bartosz Łojewski. Muszą znać miasto na wylot i każdą drogę w mieście. Poznań po raz kolejny szuka najlepszego taksówkarza roku. Zdaniem mieszkańców taki kierowca powinien mieć określone cechy.
12: Powinien się znać na mieście, wiedzieć, gdzie w każdy zaułek zajechać, a mówić to zależy, jakiego pasażera spotka.
13: Punktualny, nie? I jechać na krótszą drogę, a nie objazdy jakieś tam robić.
14: Powinien wiedzieć o wszystkich takich zakamarkach, przejazdach łatwiejszych i tym podobne, nie?
1: Zdaniem pani Małgorzaty, która taksówką po Poznaniu jeździ od 6 lat, kurs staje się dla pasażerów okazją do wyrzucenia żalów, a auto często zmienia się w mobilny gabinet terapeutyczny.
15: Są klienci tacy, którzy lubią sobie porozmawiać, wyrzucić żale. Ja się śmieję, że taksówka jeszcze trochę jak psycholog musi wysłuchać, nie dawać rad, w jakiś sposób też pomóc, w sensie chociażby takim właśnie wysłuchania i nie narzucania czegokolwiek.
1: Swoich ulubionych kierowców można zgłaszać do 27 sierpnia. W 2025 roku w stolicy Wielkopolski jeździło około 6,5 tysiąca taksówkarzy. Jadąc nad Bałtyk, zabierzcie cieplejszą kurtkę. W Trójmieście najbliższe dni będą chłodne. Do tego należy się nastawić na opady deszczu.
16: W ciągu najbliższych kilku dni w Trójmieście będziemy mieli zachmurzenie przeważnie umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu, ale burz się nie spodziewamy. Jeśli chodzi o porywy wiatru, to wiatr ogólnie będzie miał tendencję słabnącą. Dzisiaj w nocy, jutro oraz pojutrze jeszcze możliwe okresowe porywy, ale takie maksymalnie do około 40-45 km na godzinę.
1: Mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczyk. Nieco lepszej aury można spodziewać się dopiero w przyszłym tygodniu.
16: Jeśli chodzi o temperaturę, tutaj przez najbliższe kilka dni będzie ona dosyć stabilna, przeważnie około 20 stopni, natomiast takie delikatne ocieplenie do około 24-25 stopni spodziewane jest we wtorek.
1: Mimo że pogoda nie zachęca, i tak nie można skorzystać z większości kąpielisk w Trójmieście. Powodem wywieszenia czerwonych flag są nadal wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne. Wracamy do Krakowa. Na co dzień niedostępne dla odwiedzających, teraz otworzą się dla mieszkańców i turystów. Przy klasztorne ogrody. Kiedyś służyły modlitwie i pracy. Zakonnicy uprawiali warzywa, zioła, dbali o sady, dzięki czemu byli samowystarczalni. Jeden z takich ogrodów znajduje się w centrum Krakowa, tuż za kościołem Bernardynów.
17: Trzeba jeszcze do tego dorzucić chlewik, gdzie były zwierzęta, krówki, koniki. Dzięki temu było też jakieś utrzymanie. Przychodzimy też tutaj do ogrodu. Często widać braci odmawiają ruszaniec. Jest w tym ogrodzie też kapliczka Matki Bożej.
1: Mówi Barnaba Olszewski, gwardian klasztoru ojców Bernardynów w Krakowie. Zajrzeć za krakowskie klasztorne mury będzie można w lipcu i sierpniu w ramach letniej szkoły miejskiej ogrodników, a zorganizowanej przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Czekają cztery ogrody: ojców Bernardynów, bazyliki świętego Floriana, karmelitów na piasku i cystersów w mogile, powiedziała Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
18: Krakowianie będą mieli możliwość spotkać się z opowieściami zakonników, którzy oprowadzą nas po tych ogrodach klasztornych. Opowiedzą wiele ciekawostek, pokażą miejsca, w których funkcjonowały stawy, młyny. Krakowianie dowiedzą się na przykład, kto sprowadził do Polski taką odmianę jabłka, jaką jest szara ryneta.
1: Obowiązują zapisy. Rejestracja na najbliższe spotkanie jest już zamknięta, ale kolejne spotkanie zaplanowano na 25 lipca. Warto więc śledzić stronę internetową Zarządu Zieleni Miejskiej. Lekarze z Poznania wyjadą do Afryki naprawiać słuch. Specjaliści z Uniwersytetu Medycznego już we wrześniu ruszą do Kamerunu, by pomóc dzieciom w szkole prowadzonej przez polskie misjonarki.
19: Rozpoczynamy diagnostyką, potem dopasowanie i dobór aparatów słuchowych.

0: szkolenie kadry, a od pewnego czasu również wyposażenie miejsc, do których jedziemy, w sprzęt diagnostyczny.
1: Mówi profesor Dorota Chojan-Jezierska. Poznańscy naukowcy zabierają cały niezbędny sprzęt diagnostyczny oraz aparat słuchowy ze sobą z Polski. Na miejscu będą musieli stawić czoła ekstremalnym upałom i tropikalnej wilgotności. Wyzwaniem też są wierzenia tamtejszej ludności.
2: Nadal animizm, kult ciemnej magii akurat w Kamerunie jest bardzo silny. Myśmy też chcieli, troszeczkę dostarczając sprzęt, żeby Afryka stanęła na własne nogi, i to się już dzieje. My kwalifikujemy stąd, czy pacjent wymaga opieki laryngologa na miejscu, czy ma czekać na nasz przyjazd.
1: Dodaje dr Olgierd Estielar. Sprzęt, który zabierą ze sobą naukowcy, jest warty blisko 500 000 zł. Punkt podparcia to hasło pleneru rzeźbiarskiego, który odbył się w Szczecinie.

0: własne nogi i to się już dzieje. My kwalifikujemy stąd, czy pacjent wymaga opieki laryngologa na miejscu, czy ma czekać na nasz przyjazd.
1: Dodaje dr Olgiert Estielar. Sprzęt, który zabierą ze sobą naukowcy, jest warty blisko 500 000 zł. Punkt podparcia to hasło pleneru rzeźbiarskiego, który odbył się w Szczecinie, Warszawie i Gdańsku. Przyjechali tu, żeby tworzyć w Piaskowcu.
2: Robię taką rzeźbę, gdzie jest dwóch zmagających się zapaśników. Człowiek się szarpie ze sobą i się zmaga z różnymi rzeczami.
3: Rzeźbię dwie postaci wspierające siebie nawzajem.
4: Robię część kręgosłupa. To są dwa kręgi. To jest ten kor, który nas trzyma.
1: Mówili studenci SP, którzy sami przyznają, że szczecinieckie okoliczności przyrody sprzyjają twórczej pracy. A to już nie pierwszy plener rzeźbiarski w Szczecinku. Jego efekty staną w zabytkowej części miejskiego parku. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości. Vox FM.

0: Między nami dzieciakami.
1: Co grozi w czasie pożaru?
2: Możemy się zatruć z tym dymem.
1: Bardzo dobrze, możemy się dymem zatruć. Co jeszcze może nam się stać?
3: Możemy się mocno poparzyć.
1: Zagrożenie pożaru. Co może się stać?
3: Możemy się mocno poparzyć.
1: Możemy się mocno poparzyć, tak. Potruć dymem, poparzyć. Co jeszcze może się stać?
2: Możemy mieć zawroty głowy.
1: No, pewnie tak, jeśli nadychamy się bardzo dużo tego dymu. Tam koleżanka na samym końcu.
4: Możemy osłabnąć.
1: Możemy tak. Osłabnąć, zasłabnąć. Przy takiej dym, kolega.
3: Mogą nam się ubranie podpalić i bardzo mocno się poparzymy.
1: Można się bardzo mocno poparzyć, a co najgorsze, to można niestety stracić.

0: widzicie, moi kochani, podczas pożaru.
1: Chronimy drogi oddechowe i staramy się jak najszybciej opuścić to pomieszczenie, tak? Jeśli jest taka możliwość. A co zrobimy, jeśli zauważymy taki pożar?
2: Dzwonimy na straż pożarną.
1: Bardzo dobrze, dzwonimy na straż pożarną.
3: Najpierw mówimy rodzicom, a potem rodzice zadzwonią po straż pożarną.
1: Po straż pożarną, ale można, moi kochani, zrobić jeszcze tak, że na przykład zapukamy do tego sąsiada. Bo może być taka sytuacja, że w innym pokoju jest, na przykład rozwija się jakiś pożar, gdzieś jakiś dym się wydobywa. I oni nie wiedzą nawet w pierwszej fazie, że coś złego w domu się dzieje. I na przykład pukamy do tego sąsiada, żeby ich ostrzec, że coś złego się tam u nich dzieje. Jak są na przykład domki jednorodzinne, kto mieszka w domku jednorodzinnym, to często dochodzi do takich sytuacji, że ogień na przykład wybucha na poddaszu. I mieszkańcy, którzy są w tym domu, nie wiedzą o tym, że coś złego się dzieje w pierwszej fazie. Więc warto by było ich powiadomić, ostrzec, że jest coś złego. I oczywiście dzwonimy po straż pożarną i to straż pożarna zajmuje się gaszeniem pożaru. Jeśli zostawimy taki garczek z olejem podłączony na gazie, zobaczycie, jak szybko może nam się zapalić raz, że ten olej, a dwa, ogólnie całe pomieszczenie może zostać objęte pożarem. Zobaczcie, tu jest przyspieszony czas. To jest około 1 minuty już. Zobaczcie, jak pali się już na górze. Zobaczcie, dym gromadzi się od góry i schodzi do dołu. Więc w sytuacjach, gdybyśmy byli w pomieszczeniu zagrożonym pożarem, w którym by było bardzo dużo dymu, musicie wiedzieć, że najlepsza widoczność będzie na samym dole. Ponieważ ten dym będzie się układał od sufitu do samego dołu. Więc gdybyście byli w takim pomieszczeniu, jak byście się poruszali?
3: Byśmy się czołgali?
1: Bardzo dobrze. Można się czołgać, można chodzić na czworakach. Zobaczcie, jeśli dym jest na samej górze, a ja wtedy będę się poruszał w ten sposób, będę miał największą widoczność i będę widział, co tutaj się dzieje, tak? A jak będę stał wyprostowany, to ten dym będzie mi przesłaniał wszystko. Nie będę nic widział. Widzieliście, jak pali się olej w garczku? A powiedzcie mi, czym byście ugasili tak? Rzeczami, które mamy w domu, moi kochani. To jest takie podchwytliwe trochę pytanie. Próbujemy was tutaj przygotować na taką sytuację. Marta?
3: Najpierw trzeba włączyć gaz.
1: To bardzo dobre stwierdzenie. Najpierw trzeba wyłączyć gaz.
2: Można zasypać piaskiem.
1: No można. Tylko, że piasek pewnie jest na dworzu i zanim go przyniesiemy, to może się skończyć tak jak na tamtym pierwszym obrazku.
4: Nagrywką na garczek.
1: No bardzo to jest, słuchajcie, bardzo dobra odpowiedź, moi kochani. Zobaczcie, co się stanie, jakbyśmy to gasili wodą, a za chwilę Piotrek wam opowie. Jeżeli byśmy próbowali zrobić to wodą, powstanie nam, tak jak widzimy na filmie, wielka kula ognia. I pewnie zastanawiacie się, czemu tak się dzieje, prawda? Czy ma ktoś jakiś pomysł? Ktoś może już słyszał, skoro wiecie, jak należy postąpić i jak byście to ugasili, to może ktoś wie, czemu tak się stało. Olej nagrzewa się do znacznie większych temperatur niż woda, prawda? A woda grzeje przy jakiej temperaturze?
2: 100 stopni?
1: Dokładnie, w okolicach 100 stopni woda zaczyna nam intensywnie parować, tak, zaczyna wrzeć i w momencie, gdy tą wodę wlewamy i ona tak paruje, tak, i tak wrze, zabiera ze sobą tak jakby drobinki oleju, tak, czyli wyrzuca nam ten olej, powoduje nam wyrzut tego oleju tą parą wodną z tego garczka i ten olej zapala się nam w całej objętości i dlatego właśnie mieliśmy taki efekt, jak widzieliśmy, tak, że powstała jedna wielka kula ognia, która wypełnia, ogarnia nam całe pomieszczenie. Czyli zapamiętajcie sobie, że nie gasimy wodą nigdy. Olej nie wolno gasić wodą. Natomiast to, co powiedział Grzegorz, tak, to, co powiedział nam kolega przed chwilą, możemy ugasić w najprostszy sposób, czyli przykryć taki palący garczek przykrywką, zwykłą pokrywką. To poprosimy was teraz o powstanie i przejdziemy do kuchni, pozwiedzamy sobie kuchnię, zobaczycie, jakie tam mamy wyposażenie. Tak wygląda nasza kuchnia. Przypuszczam, że w większości domów, w większości mieszkań takie wyposażenie się znajdzie, prawda? Mamy tutaj, zobaczcie, lodówkę. Wentylator może niekoniecznie, on służy do innych celów, a do jakich to przekonacie się później. Mamy oka, kuchenkę, piekarnik, zlew, czyli standardowe wyposażenie każdej kuchni. Jako niespodziankę wstawimy sobie taką pizzę do piekarnika, a teraz wracamy wszyscy na swoje miejsca. Zobaczcie, taką mamy łazieneczkę, czyli standardowe wyposażenie, prawda? Jest umywalka, jest kabina prysznicowa, jest pralka. I jest takie urządzenie tu na ścianie. Mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, co to jest. Każdy ma takie urządzenie w domu?
3: Nie.
1: Nie każdy. A co to jest? Kto wie? To jest piecyk gazowy, słuchajcie.

0: I jak myślicie, co jest związane, co nam może powstać tutaj? Co nam ten piecyk daje? Może tak, zacznijmy od początku. Co dzięki niemu mamy? Do czego służy?
1: Ciepło.
0: Daje nam ciepło, a konkretnie dzięki niemu mamy ciepłą wodę, tak? Nie wszyscy mają ciepłą wodę z miasta, tak, z wodociągów, tylko w niektórych mieszkaniach są zamontowane piecyki gazowe. Czasem zdarza się tak, że na skutek awarii, na skutek niesprawnego piecyka lub na skutek niewłaściwego się obchodzenia z nim może zacząć powstawać nam bardzo niebezpieczna, bardzo groźna substancja, która nazywa się czad. Jest to tlenek węgla, inaczej zwany czadem. Również często spotyka się nazwę, mówimy o nim cichy zabójca. A dlaczego jest tak niebezpieczny, to za chwilkę wytłumaczę. Zobaczcie, jak ten piecyk wygląda. Wychodzi od niego taka rura, prawda? Tą rurą odprowadzane są spaliny na zewnątrz. Natomiast ta krateczka z boku, którą tu widzimy, służy nam do wentylacji. Jeżeli się odwrócicie, tam na drzwiach na dole, zobaczycie takie otwory. Są to otwory cyrkulacyjne, służące właśnie do prawidłowej tutaj cyrkulacji powietrza w łazience, do prawidłowej wentylacji. I nie wolno popełnić błędu, który niestety dorośli często wykonują, tak? Czyli nie zaklejamy kratek wentylacyjnych, bo wasi rodzice, dziadkowie czasem, żeby było zimą cieplej w łazience, zaklejają właśnie kratki wentylacyjne, jak również zasłaniają te otwory przy drzwiach. Niestety wówczas nie ma tej prawidłowej wentylacji, tak? Nie ma tej cyrkulacji, o której mówiłem na początku. I wówczas w niekorzystnych warunkach, jeżeli bierzemy prysznic, jeżeli bierzemy gorącą kąpiel i w łazience powstaje troszkę pary wodnej, tak? To zaczyna nam to powolutku wypierać tlen z łazienki. Tego tlenu jest po prostu troszkę mniej. I wówczas powstają korzystne warunki do powstania tlenku węgla. A teraz powiem wam, czemu on jest tak niebezpieczny. Z racji tego, że jest bezbarwny. Jest bezbarwny, czyli my nie możemy go zobaczyć, tak? Dym z ogniska widzimy, prawda? Widzieliście na filmach dym, miał różną barwę. Możemy go poczuć, czujemy dym?
1: Tak.
0: Czujemy, tak? Bo specyficznie pachnie. A jak dostaje nam się do oczu, jak przechodzimy blisko ogniska, to co się dzieje?
1: Trochę szczypie.
0: Tak, szczypie w oczy, oczy nas zaczynają zawić. Dusi nas troszeczkę w gardełko, tak? Ogólnie odpieramy go, możemy go zauważyć i wyczuć każdym jednym zmysłem. Możemy go zobaczyć, możemy go poczuć. Natomiast tlenkiem węgla jest niestety inaczej. Tak jak mówiłem, jest bezbarwny, czyli nie możemy go zobaczyć. Nie ma również zapachu. Nie dusi nas w gardło i nie szczypie nas w oczy, więc w żaden sposób nie możemy go wykryć, słuchajcie. Dla nas jest kompletnie niewykrywalny. I do tego jest bardzo trujący. Słuchajcie, no to skoro my nie możemy go wykryć, my go nie możemy zauważyć, to jak się przed nim bronić, skoro to jest tak niebezpieczna substancja? Proszę bardzo, kto ma jakiś pomysł?
1: Nie zakrywać tych krateczek?
0: No to jest podstawa. Tego nie wolno robić, ale w sytuacji, gdyby piecyk był niesprawny i ten tlenek węgla zacząłby nam się wydostawać, tak? Zacząłby nam powstawać ten czad. Tak, są takie specjalne czujniki, są to czujki tlenku węgla i jeżeli w danym pomieszczeniu zacznie ten czad powstawać, taka czujka da nam specyficzny sygnał. Sygnał dźwiękowy, który za chwilkę usłyszycie. To była tylko próba, to był tylko test, ale gdyby faktycznie teraz zaczął tutaj się tlenek węgla wydostawać, to ta czujka by nas w ten sposób ostrzegła. A teraz słuchajcie, w formie przypomnienia jeszcze i utrwalenia, cała klasa niech przeczyta od góry, jaki jest tlenek węgla. No ten czerwony napis, jaki jest?
2: Bezwodny.
0: Jaki jeszcze?
2: Trujący.
0: I?
2: Bezbarwny.
0: Właśnie. Chciałbym, słuchajcie, żebyście sobie to mocno zapamiętali, że ten czad jest bardzo niebezpieczną i bardzo trującą substancją, która może pozbawić nas życia. Więc warto się zabezpieczyć i poprosić rodziców, żeby zakupili czujnik tlenku węgla.
3: Między nami dzieciakami.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Prezes NBP daje nadzieję kredytobiorcom. Cięcie stóp procentowych w tym roku jest możliwe, jeśli parametry się nie zmienią, przekazał Adam Glapiński. Rada Polityki Pieniężnej czwarty miesiąc z rzędu pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie. Obniżka, jak słyszymy, wchodzi w grę, ale kluczowe będą dane z gospodarki.
1: Ja nie wykluczam, że jeśli sytuacja będzie taka jak teraz, załóżmy, że jest konstans. Ja oczywiście będę na bieżąco, każdego dnia się zaznajomiam z materiałami. Nie wykluczam, że złożę wniosek na posiedzeniu po wakacjach o obniżkę o 25. Nie wiem, czy ona znajdzie akceptację. Natomiast o dwóch to nie ma mowy raczej.
0: Mówił szef Banku Centralnego. Pod lupą będą przede wszystkim dane dotyczące inflacji. Ta w czerwcu według szybkiego szacunku GUS-u wyniosła 2,5% rok do roku.
1: Dzisiaj inflacja w Polsce jest niższa niż w strefie euro i niższa niż w Stanach Zjednoczonych. W ostatnich tygodniach z zagranicy napływały głównie pozytywne informacje. Polsce obecnie nie grozi ponownie istotny wzrost inflacji. Taki, jaki miał miejsce w czasie kryzysu energetycznego wywołanego rosyjską agresją w 2022 roku.
0: Obecnie główna referencyjna stopa NBP wynosi 3,75%. W tym roku Rada obniżyła wskaźniki tylko raz, w marcu, o 25 punktów bazowych. Ograniczenie, zarówno jeśli chodzi o stawkę, jak i liczbę maksymalnych godzin pracy medyków, to zdaniem zarządzających szpitalami powinno zostać wprowadzone. Maksymalnie 240 zł na godzinę. Rząd zamierza wprowadzić maksymalne stawki godzinowe dla pracowników medycznych. Ogłosiła to minister zdrowia Jolanta Sybierańska-Grenda. Co sądzą o tym dyrektorzy szpitali? Odpowiedział nam m.in. Jarosław Maroszek z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego.
2: Myślę, że jest to odpowiedź na bieżące problemy, które wyniknęły z różnych sytuacji związanych z, można powiedzieć, nieprzyzwoitymi wynagrodzeniami w ochronie zdrowia. Nie wiem, czy kwota 240 zł jest adekwatna, ale myślę, że oczekiwanie w szczególności kadry zarządzającej szpitali jest taka, żeby to ograniczenie było, tak? I to nie tylko ograniczenie kwotowe co do wynagrodzenia godzinnego, ale także ograniczenie ilości godzin.
0: Dyrektor Maroszek ma wątpliwości, czy takie limity nie skurczą kadry w szpitalach, ale uważa, że kierunek jest dobry w obliczu panujących oszustw. 7 lat więzienia dla Igora R. i 3 lata więzienia dla jego żony Iriny. Taki wyrok.

0: Wydał sąd okręgowy w Sosnowcu w sprawie dwojga Rosjan oskarżonych o szpiegostwo. Młode małżeństwo było oskarżone o udział w działalności rosyjskiego wywiadu oraz przekazywanie wiadomości szkodzących Polsce. Igor R. był także oskarżony o nadanie paczki z bombą kumulacyjną.
1: Brał udział w działalności obcego wywiadu i na jego rzecz, to jest Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej w ten sposób, że gromadził dane dotyczące m.in. charakterystyk i czynności podejmowanych przez znanych mu ustalonych rosyjskich działaczy opozycyjnych, gromadził dane dotyczące osób, instytucji i organizacji świadczących pomoc rosyjskim działaczom opozycyjnym.
0: Mówi sędzia Ewelina Pałgan-Witek. Para szpiegów wpadła w ręce polskich służb w lipcu 2024 roku. Od tego czasu przebywali w areszcie. Ich proces ruszył w styczniu 2026 roku. Ze względu na ważny interes państwa i tajemnice wojskowe, całe postępowanie toczyło się za zamkniętymi drzwiami. Radni zdecydowali. Od września prohibicja w Krakowie będzie wydłużona. Decyzją Rady Miasta zakaz sprzedaży alkoholu pod Wawelem będzie obowiązywał nie od północy do 5:30 jak do tej pory, ale od godziny 22 do 6 rano. W mieście przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące prohibicji. Wzięło w nich udział prawie 1000 osób, przekazał Tomasz Popiołek z Urzędu Miasta Krakowa.
2: Z tego 67% opowiada się za tym, aby wydłużyć nocny zakaz sprzedaży napojów alkoholowych. Pozostały procent jest przeciwny.
3: Dyżurni Straży Miejskiej odnotowują spadek nie tylko zgłoszeń, ale też liczby samych interwencji jest po prostu spokojniej. To jest przynajmniej 40-kilkuprocentowy spadek w porównaniu z tym okresem, kiedy tej nocnej prohibicji nie było.
0: Komentuje Michał Drewnicki z PiS. Za wydłużeniem zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach zagłosowało 27 radnych, 2 było przeciw, a 7 wstrzymało się od głosu. Osoby pokrzywdzone, na przykład w wyniku przemocy domowej, będą mogły tam uzyskać pomoc terapeutyczną. Na Dolnym Śląsku powstanie specjalna placówka dla dzieci i młodzieży.
4: Bezpieczna przystań to projekt DOPS-u, który ma działać dla dzieci i młodzieży i też rodzin dzieci pokrzywdzonych poprzez przemoc czy fizyczną, czy przemoc psychiczną. Ponad 2000 dzieci wiemy, że jest udokumentowane przez policję, które ulega takim sytuacjom.
0: Mówi wicemarszałek województwa Wojciech Bochnak. Wielu nastolatków nie zgłasza problemów domowych i nie przychodzi po pomoc. Dzięki takim ośrodkom ma się to zmienić.
5: Będziemy stosować metodę pracy tak zwaną Barnhouse'a. Jest to europejski system jakości pracy z ofiarą i świadkiem przemocy i dążymy do sytuacji, w której w jednym miejscu osoba poszkodowana będzie mogła liczyć na pomoc.
0: Mówi Ewelina Kisztelińska, dyrektorka Ośrodka Polityki Społecznej. Projekt dostanie 3 miliony złotych dofinansowania z Funduszu Pomocy. Kamera w każdym nowym samochodzie. To efekt unijnych przepisów, które mają ograniczyć liczbę wypadków spowodowanych przez rozkojarzonych kierowców. Od 7 lipca wszystkie nowe rejestrowane samochody osobowe i dostawcze w Unii Europejskiej muszą być wyposażone w kolejne systemy wspomagające bezpieczeństwo. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
6: Oprócz automatycznego hamowania awaryjnego, utrzymania pasa ruchu czy rozpoznawania znaków drogowych, obowiązkowy staje się także system ostrzegania o zmęczeniu i rozproszeniu kierowcy, czyli system ADDW.
7: ADDW wykorzystuje kamery i czujniki do analizy zachowania kierowcy.
6: Tłumaczy Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego. Jeśli system wykryje oznaki senności lub utraty koncentracji, wówczas wyświetla się komunikat i zachęca do zrobienia przerwy.
7: To jest rozwiązanie, które ma duży potencjał, bo zmęczenie i rozproszenie uwagi należą do najczęstszych przyczyn wypadków.
6: Komisja Europejska szacuje, że te rozwiązania pomogą uratować ponad 25 tysięcy istnień i zapobiec co najmniej 140 tysiącom poważnych obrażeń do 2038 roku.
0: Relacjonował nasz reporter Krzysztof Płowecki. Miasto po kilku latach przerwy znowu będzie właścicielem areny. Poznańscy radni podjęli decyzję, która ma w końcu odblokować remont legendarnej hali na Łazarzu. O szczegółach Bartosz Łojewski.
8: Przyjęty przez urzędników plan zakłada wymianę. Miasto umarza swoje udziały w międzynarodowych targach poznańskich, by odzyskać budynek areny. To czysto księgowy zabieg, który w praktyce nie zmienia nic w strukturze właścicielskiej targów, ale zwalnia je z ciężaru przebudowy hali. Teraz miasto będzie starać się o pieniądze na remont, skromniejszy niż początkowo planowano.
9: Docelowo arena zyska nowy standard technologiczny i funkcjonalny. Zależy nam na tym, by jednocześnie zachować charakterystyczną zabytkową bryłę i dostosować arenę do współczesnych wymagań. Według wstępnych założeń ten budynek powinien pomieścić od 3,5 do 4,5 tysiąca osób.
8: Mówi Paulina Nowicka-Szefer z PIM-u. Jak tłumaczą urzędnicy, targi nie były w stanie udźwignąć kosztownej rozbudowy i modernizacji obiektu. Dlatego konieczny był powrót do poprzedniego właściciela.
0: Relacjonował nasz reporter Bartosz Łojewski. Muszą znać miasto na wylot i każdą drogę w mieście. Poznań po raz kolejny szuka najlepszego taksówkarza roku. Zdaniem mieszkańców taki kierowca powinien mieć określone cechy.
10: Powinien się znać na mieście, wiedzieć, gdzie w każdy zaułek zajechać, a mówić to zależy, jakiego pasażera spotka.
11: Punktualny, nie? I jechać na krótszą drogę, a nie objazdy jakieś tam robić.

0: powinien wiedzieć o wszystkich takich zakamarkach, przejazdach łatwiejszych i tym podobne, nie?
1: Zdaniem pani Małgorzaty, która taksówką po Poznaniu jeździ od 6 lat, KUS staje się dla pasażerów okazją do wyrzucenia żalów, a auto często zmienia się w mobilny gabinet terapeutyczny.
2: Są klienci tacy, którzy lubią sobie porozmawiać, wyrzucić żale. Ja się śmieję, że taksówka, że trochę jak psycholog, musi wysłuchać, nie dawać rad, w jakiś sposób też pomóc, w sensie chociażby takim właśnie wysłuchania i nie narzucania czegokolwiek.
1: Swoich ulubionych kierowców można zgłaszać do 27 sierpnia. W 2025 roku w stolicy Wielkopolski jeździło około 6,5 tysiąca taksówkarzy. Jadąc nad Bałtyk, zabierzcie cieplejszą kurtkę. W Trójmieście najbliższe dni będą chłodne. Do tego należy się nastawić na opady deszczu.
3: W ciągu najbliższych kilku dni w Trójmieście będziemy mieli zachmurzenie przeważnie umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu, ale burz się nie spodziewamy. Jeśli chodzi o porywy wiatru, to wiatr ogólnie będzie miał tendencję słabnącą. Dzisiaj w nocy, jutro oraz pojutrze jeszcze możliwe okresowe porywy, ale takie maksymalnie do około 40-45 km na godzinę.
1: Mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczyk. Nieco lepszej aury można spodziewać się dopiero w przyszłym tygodniu.
3: Jeśli chodzi o temperaturę, tutaj przez najbliższe kilka dni będzie ona dosyć stabilna, przeważnie około 20 stopni, natomiast takie delikatne ocieplenie do około 24-25 stopni spodziewane jest we wtorek.
1: Mimo że pogoda nie zachęca, i tak nie można skorzystać z większości kąpielisk w Trójmieście. Powodem wywieszenia czerwonych flag są nadal wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne. Wracamy do Krakowa. Na co dzień niedostępne dla odwiedzających, teraz otworzą się dla mieszkańców i turystów. Przy klasztorne ogrody. Kiedyś służyły modlitwie i pracy. Zakonnicy uprawiali warzywa, zioła, dbali o sady, dzięki czemu byli samowystarczalni. Jeden z takich ogrodów znajduje się w centrum Krakowa, tuż za kościołem Bernardynów.
4: Trzeba jeszcze do tego dorzucić chlewik, gdzie były zwierzęta, krówki, koniki. Dzięki temu było też jakieś utrzymanie. Przychodzimy też tutaj do ogrodu. Często widać braci odmawiają ruszaniec. Jest w tym ogrodzie też kapliczka Matki Bożej.
1: Mówi Barnaba Olszewski, gwardian klasztoru ojców Bernardynów w Krakowie. Zajrzeć za krakowskie klasztorne mury będzie można w lipcu i sierpniu w ramach letniej szkoły miejskiej ogrodników, a zorganizowanej przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Czekają cztery ogrody: ojców Bernardynów, bazyliki świętego Floriana, karmelitów na piasku i cystersów w Mogile, powiedziała Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
5: Krakowianie będą mieli możliwość spotkać się z opowieściami zakonników, którzy oprowadzą na po tych ogrodach klasztornych. Opowiedzą wiele ciekawostek, pokażą miejsca, w których funkcjonowały stawy, młyny. Krakowianie dowiedzą się na przykład, kto sprowadził do Polski taką odmianę jabłka, jaką jest szara reneta.
1: Obowiązują zapisy. Rejestracja na najbliższe spotkanie jest już zamknięta, ale kolejne spotkanie zaplanowano na 25 lipca. Warto więc śledzić stronę internetową Zarządu Zieleni Miejskiej. Lekarze z Poznania wyjadą do Afryki naprawiać słuch. Specjaliści z Uniwersytetu Medycznego już we wrześniu ruszą do Kamerunu, by pomóc dzieciom w szkole prowadzonej przez polskie misjonarki.
6: Rozpoczynamy diagnostyką, potem dopasowanie i dobór aparatów słuchowych, szkolenie kadry, a od pewnego czasu również wyposażenie miejsc, do których jedziemy, w sprzęt diagnostyczny.
1: Mówi profesor Dorota Chojan-Jezierska. Poznańscy naukowcy zabierają cały niezbędny sprzęt diagnostyczny oraz aparat słuchowy ze sobą z Polski. Na miejscu będą musieli stawić czoła ekstremalnym upałom i tropikalnej wilgotności. Wyzwaniem też są wierzenia tamtejszej ludności.
7: Nadal animizm, kult ciemnej magii akurat w Kamerunie jest bardzo silny. My też chcieli troszeczkę, dostarczając sprzęt, żeby Afryka stanęła na własne nogi, i to się już dzieje. My kwalifikujemy stąd, czy pacjent wymaga opieki laryngologa na miejscu, czy ma czekać na nasz przyjazd.
1: Dodaje dr Olgiert Estielar. Sprzęt, który zabierą ze sobą naukowcy, jest warty blisko 500 000 zł. Punkt podparcia to hasło pleneru rzeźbiarskiego, który odbył się w Szczecinku w Zachodnim Pomorskiem. Studenci ZSP w Warszawie i Gdańsku przyjechali tu, żeby tworzyć w piaskowcu.
8: Robię taką rzeźbę, gdzie jest dwóch zmagających się zapaśników. Człowiek się szarpie ze sobą i się zmaga z różnymi rzeczami.
9: W rzeźbie dwie postaci wspierające siebie nawzajem.
10: Robię część kręgosłupa. To są dwa kręgi. To jest ten kor, który nas trzyma.
1: Mówili studenci ESP, którzy sami przyznają, że szczecinieckie okoliczności przyrody sprzyjają twórczej pracy. A to już nie pierwszy plener rzeźbiarski w Szczecinku. Jego efekty staną w zabytkowej części miejskiego parku. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Dzisiaj zapraszam Was na wycieczkę do Bytomia, do najszybciej wyludniającego się miasta w Polsce.
2: Jest bardzo ciężko, człowiek pracuje i za bardzo go nie stać na nic. Bieda.
3: Ciężko się żyje, bardzo.
4: A dlaczego ludzie wyjeżdżają z Bytomia?
5: Ludzie mówią, tacy i starsi, i też młodsi tutaj mieszkają, że patologia i bieda po części, ale to jest naprawdę cudowne miasto. Staroświeckie też poza tym.
6: To miasto straszy. Po zmroku, jeśli chodzi o tą dzielnicę, nie, to niektóre ulice po prostu lepiej nie odwiedzać. Nie? Po nocy lepiej nie, dla waszego dobra. Tu słuchać gościa, który używa słów takich, drugich, kogoś ten, z brechą albo z siekierą goni. Nie?
7: My mieszkamy od rodzenia w Bytomiu i nie zamierzamy stąd uciekać. No, jakoś tak przywiązani jesteśmy do tego miasta.
8: To wszystko stoi puste, nie? Wszyscy uciekają. Nie ma nigdzie świateł, nie w oknach. No, tam naprzeciwko już ma pan taki dom, że chyba 1/3 jest puste.
9: Ponad 50 tysięcy ludzi wyparowało.
7: Może, że wrócą. Ja mam taką nadzieję, bo ja na przykład lubię mój Bytom.
1: Bytom wymiera. Jeszcze w okolicach 2000 roku mieszkało tam ponad 200 tysięcy ludzi. Teraz to już tylko niecałe 150 tysięcy. Przez 20 kilka lat wyparowało z Bytomia tylu ludzi, ilu mieszka w całym Bełchatowie czy Raciborzu. Dlaczego ludzie wyjeżdżają z miasta? Dlaczego nie rodzą się tam dzieci? Od

0: dzisiaj w Co ludzie powiedzą. Serdecznie zapraszam.
1: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
0: Zaczynamy gdzieś w okolicy kopalni Bobrek. Dzielnica też Bobrek się nazywa. Kiedy tam dojechaliśmy, powoli się już ściemniało. A to jedna z tych dzielnic Bytomia, gdzie lepiej nie zapuszczać się po ciemku.
2: To jest jedno w ogóle z takich najszybciej wyludniających się miast w Polsce. Poprawia się coś? Jak wygląda sytuacja?
3: Czy miałbym kogoś zachęcić? No, nie, żeby się sprowadzić z portem? Nie. Sam bym pojechał, gdybym miał możliwość.
2: Czego brakuje? Żeby się dzieci rodziły w Bytomiu, żeby...
3: Zacznijmy od inwestycji, które są, nie? Tutaj, kamienice. Tam się wszystkie walą, burzą to.
2: A z robotą jak jest?
3: Znaczy, nie narzekam, bo jestem budowlańcem, nie? Robię wykończenia i sansurowy, więc ja na pracę nie narzekam, ale...
2: No ale co, pan został w Bytomiu. Tak. Urodził się w Bytomiu.
3: Jest tu, córka tu jest też i do szkoły chodzi, no więc nie chciałbym tego zmieniać na razie. Ale nie zachęciłbym nikogo na pewno, żeby się tu przeprowadzić z powrotem.
4: Ja tutaj jestem przyjezdny, ja mieszkałem po polu przez całe życie, przyjechałem tutaj, poznałem tutaj kobietę, tutaj żyję, pracuję, wychowuję dzieci i patrząc na to wszystko mam w planie kupić działkę w górach i sobie tam postawić dom, żeby mieć święty spokój od tego wszystkiego, co tu się dzieje. Po zmroku, jeśli chodzi o tą dzielnicę, nie, to niektóre ulice po prostu lepiej nie odwiedzać. Nie? To nie jest to, co było parę lat do tyłu, że tutaj, jak tu mówili, że na Bobku, jak się jedzie samochodem, to tam na zakręcie koło odkręcają, nie? Bo takie było takie powiedzenie, nie? Bo tak kradli kiedyś tutaj, nie? Teraz już tego nie ma, ale tamte rejony, tu w okolicy Huty, to wiadomo, Huta, są sprzęty tego, to szabrownicy.
2: A to co mówi pan, żeby tam gdzieś w te rejony się tam nie...
4: Po nocy lepiej nie. Dla waszego dobra.
2: No ale co, pan przyjechał do Bytomia. Z Opola pan mówi.
4: To było tak, że przyjechałem tutaj, to miasto było brudne. To było, jak wiatr nie pozamiatał śmieci, to Piłsudskiego ulica to bardzo zasypiała. Jak była wichura, to było czyściutko. Teraz zaczyna się coś dziać powoli. Zaczynają z tą infrastrukturą tutaj coś robić, nie? Ale to miasto straszy. To człowiek przyjedzie, to zobaczy, że to jest komuna, nie? Familoki, nie familoki, no to nic nie jest ten, no... Tu słuchać gościa, który używa słów takich, długich, kogoś ten, z brechą albo z siekierą goni, nie? Bo i takie sytuacje widziałem tutaj. Bo to jest logiczne, że normalnie myślący człowiek, nie? Nie będzie się pchał coś takiego, bo... Jeszcze planując rodzinę, nie?
0: Ostatnie kilkanaście lat to było wygaszanie Bytomia. Zamknięto 5 kopalń i 2 huty. Kopalnia Bobrek to już ostatnia czynna kopalnia węgla kamiennego w mieście, ale i ona niedługo będzie zlikwidowana. Rozmawiałem tam z górnikami, którzy wciąż fedrują w Bobrku. Co oni zrobią, kiedy zamkną im ostatnią kopalnię?
1: Co ludzie powiedzą?
5: Pracą jeżdżą, za pieniądzmi każdy uciekł.
2: No, ale to co, tu nie ma pieniędzy?
5: A co, to ta koksownia, takie... Grosze płacą, to co?
2: Tu w koksowni?
5: No, wszędzie, tu i tu i... No. I na kopalni, już się też ukróciło się na kopalni.
2: Przez kilkanaście lat padło 5 kopalni, 2 huty.
5: No i ta też padnie do końca roku, do następnego. No,
2: ale co, nie pojawia się nic tutaj w zamian?
5: A, chyba nie. No są takie różne szkolenia.
2: Szkolenie można zrobić.
5: Tak, i na tej podstawie można w tej dziedzinie się zatrudnić, no ale to gdzieś.
2: A pan się przekwalifikował?
5: Nie, już nie muszę, bo już tyle tu robię na starych śmieciach. To... Gdzie pójdę na starość?
2: No. Pan jest górnikiem takim fedrującym?
6: No tak, tak. Ścianowo-przódkowym, tak się wyrażę.
7: Sytuacja mieszkaniowa tak jak była, tak jak jest, czyli ogólnie jest beznadzieja.
6: Tutaj na przykład ten budyneczek. Tutaj stoi, był remontowany zaraz z tego, że on się zaczął gdzieś na którą stronę przechylać.
2: Co, bo pan tu fedruje gdzieś tu pod spodem, tak?
7: Nie, to już absolutnie, to już jest, nie, tu jest, co miało być wybrane, tutaj już wybrane.
2: A z robotą jak?
7: Też jest właśnie za przeproszeniem do dupy, pracuję tutaj na węglokoksie, kończy mi się praca. Co będzie dalej? Do końca grudnia zobaczymy.
2: Dalej co pan planuje?
7: Pan co? Najbliższe kopalniaka może być poproszony.
2: Są jakieś kursy, szkolenia?
7: Niby racja, ale nie patrzyłem, jeszcze na ten temat nie myślałem. Na razie tylko zostajemy przy kopalni, zobaczymy co z tego będzie. Na jak długo. Tak. Żeby do emerytury dotrwać i jakoś w końcu musi się położyć na plecach i jeszcze gdzieś wszystko. Bo górnik o tym marzy całe życie. Od pierwszego dnia pracy na kopalni, żeby te 25 lat i albo 15, zależy jak tam, jak się tam komu uda. Jednak odpocząć sobie, bo jednak to jest ciężka robota.
2: Widzi pan jakąś przyszłość dla Bytomia jeszcze?
7: Wie pan co, tak, bo tu jest wiele zakładów pracy, które się dopiero stworzą. Będzie to działać, tylko po prostu, no...
2: Tak musi to się przetransformować.
7: To się musi przegryźć.

0: się wyrażę brzydko, żeby właśnie górnicy, bo oni też muszą się tak to przetrawić, żeby ewentualnie się przebranżowić na inny zakład. A to z górnikiem jest pomyślę, że ciężko.
1: Kiedyś to na pewno co, no, tętniło to życiem wszystko tutaj.
0: Jak jeszcze huta działała i tak dalej, odlewnia, no to tu były ponoć zabawy co tydzień, kurczę, tu jakieś nawet na tym miejscu, gdzieś tylko tej lampy, coś tam dalej, tutaj. Śpiewy. Tak, gdzieś jakieś śpiewy, coś tam, jak wszyscy sąsiedzi opowiadali starsi, tu było fajnie. No teraz to się po prostu wymiera, to się już skończyło raczej, no. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że no, Bytom jakoś tak się troszeczkę dźwignie, nie? Po tym wszystkim.
2: Nawet jak praca w przemyśle w Bytomiu jeszcze jest, to jest za najniższe stawki, narzekała kobieta, która spieszyła się na drugą zmianę do pracy w koksowni.
3: Jest bardzo ciężko, człowiek pracuje i za bardzo go nie stać na nic. No. Bieda. Jest ciężko. Jest ciężko. Za mało zarabiamy. No, ale się żyje jakoś.
1: Co to się tak dymi?
3: Koksownia.
1: No rzeczywiście.
4: Huta działała, kopalnie działały, teraz wszystko zamykają. Ludzie wolą lepsze życie. Wyjeżdżają.
1: No właśnie.
4: Ale... Do Niemiec szczególnie. Po najniższych stawkach nikt nie będzie pracował. Życie drogie. Czynsze, opłaty, światło, gaz, wszystko drogie. Ciężko się żyje, bardzo. Tylko tu by to mi 7 kopalń było. Została tylko jedna. Tak, no, kiedyś był ruch. Więcej ludzi, było wszystko lepiej. No, po prostu było lepiej. Kiedyś. Ja już jestem za stary, żeby mieć nadzieję. Jeszcze tylko patrzę, żeby do emerytury wziąć i... Dzieci już kombinują co innego. Czy może gdzieś wyjechać, jakiś zawód zdobyć, wyjechać, gdzieś coś. No, a tak, no. Nie wiem.
2: W najlepszych czasach w Bytomiu mieszkało ponad 250 000 ludzi. Potem ludzie zaczęli wyjeżdżać. Wiele osiedli popadło w ruinę. Jest takie osiedle, Kolonia Zgorzelec się nazywa. Jeszcze niedawno całkiem zrujnowane.

0: Teraz odrestaurowane budynki z mieszkaniami socjalnymi, place zabaw. Bardzo elegancko to wygląda. No i powoli wraca tam życie.
1: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
2: Pan tutaj od dziecka, od takiego małego...
3: urodzenia.
2: No jak to wyglądało kiedyś?
3: Wesoło było. Dobry.
2: Dzień dobry.
3: O, ta pani też tu od początku mieszka.
4: Kiedyś tak, jak te starsze takie wszystkie... Chlewy były, w każdym chlewie świnka, kurki. Mm-hmm. Coś pięknego.
3: Latali po placu, mieszkania otwarte, pora obiadu, to się nie pytało w to, co ma na obiad i no, sąsiadka piekła placki, to wszyscy my jedli placki. Nie? Teraz, kiedy się już tu wprowadziło kilka rodzin z tymi dziećmi tego, no to jest...
2: jest reaktywacja tego klimatu. A na placki pan zaprasza do siebie?
3: Chyba, żeby mnie w ktoś zaprosił.
4: Tu się urodziła, tu by chciała umrzeć, bo by stąd nie chciała nigdzie iść.
2: Ale poprawiło się właśnie tutaj, wyremontowane wszystko, elegancko.
4: Super. No. To jest super. To jest super.
3: Kiedy weźmą się za tą resztę, nie?
2: Tu jeszcze kilka zostało takich z dawnych lat. Czy tu są jeszcze plany, żeby to dalej wszystko po kolei, te budynki zdewastowane jeszcze, żeby odnowić jeszcze te, co zostały?
3: Około 10 jeszcze jest do zrobienia.
4: Kiedyś nie było tego, co teraz jest porobione. Mnie się podobało kiedyś, teraz nie. Kiedyś, chociaż to było, te domy były takie też zaniedbane, ale podobało mi się lepiej, no, panu powiem, bo inne życie było, inny jakiś świat, a teraz to wszystko takie, było dużo ludzi, było fajnie. Teraz już mi się nie podobało.
2: No co, tak pusto trochę?
4: No bo pusto, dużo jest, będzie lokatorów takich innych, obcych, a wszystko to, co było, wyjechało, poumierało, no i to tak jest.
2: Ale przyjeżdżają nowi, tak?
4: Przyjeżdżają, zasiedlać te pustostany, nie? Odremontowane, no, już tam jest pozajmowane kilka domów, no.
2: Czemu ludzie wyjeżdżają?
4: No ale kaj wyjeżdżają, za granicę?
2: No trochę za granicę, trochę gdzieś
4: tam. A co tam lepiej mają? Polska też jest piękna i no to trzeba też, wie pan, wyjeżdżać, zobaczyć, mieć forsa, bo Polska jest piękna, a kto tego nie widział, to nie wie, nie?
2: No, no i Bytom też ładny tutaj, o, na przykład bardzo elegancko się prezentuje.
4: Teraz jest poremontowane, to jest... Te domy, to one na coś wyglądają, tak? A reszta wszystko będzie okej.
5: Okay. Na pewno coś się zmieniło. No jak widać, jak tu wyglądało, jak wygląda teraz, no. Na pewno coś na lepsze się zmieniło. No ale no, takie czasy, myślę. Ludzie, którzy tu przyjechali tam, powiedzmy, za młodych, te 30 lat temu, dorobili się emerytury, wyjechali w swoje rodzinne strony. To widać, jak ja się wychowywałem, jak wyglądały podwórka, jak teraz wyglądają, tak? Za naszych czasów, jakby mieli takie place zabaw, takie to by było zupełnie co innego.
6: My mieszkamy tu akurat z sąsiadką od maja.
7: Tak, od maja.
2: Od niedawna, w tych nowych wyremontowanych właśnie. No jak? Się żyje?
6: No dobrze się żyje. Dobrze. Fajnie, spokojnie. Sąsiedzi fajni.
2: To co tu zrobić, żeby się więcej dzieci rodziło? Czego to trzeba?
6: Prądu. Jak kiedyś. Kiedyś nie było prądu tyle.
2: A, żeby odciąć.
0: No to jedziemy teraz na bytomski rynek. Ładnie się prezentuje. Sporo tam wokół eleganckich, odrestaurowanych kamienic, ale no sporo też stoi prawie pustych. Niektóre zamieszkane są może w połowie.
1: Co ludzie powiedzą?
2: Najszybciej wyludniające się miasto. Dlaczego tak jest? Czy jest jakaś nadzieja, że się to będzie zmieniać właśnie? O, tak.
8: Małe prawdopodobieństwo. Wszystkim, cały przemysł zamknięty tutaj. I się młodzież wyludnia, po prostu wyjeżdżają.
9: Myślę, że trzeba mieć nadzieję, że wszystko...

0: Wiele jest takich miast, nie tylko Bytom. Nie, że się wyludniają gdzieś tam.
1: No ale Bytom najszybciej wyludniające się.
0: A najszybciej kopalnie padły.
1: Ponad 50 tysięcy ludzi wyparowało z Bytomia w 20 lat.
0: Może, że wrócą. Ja mam taką nadzieję, bo ja na przykład lubię mój Bytom. Dziękuję bardzo.
1: Dlaczego tak się dzieje, że ludzie wyjeżdżają z Bytomia?
2: A nie wiem, nam się tu podoba, dobrze nam się mieszka.
3: Kiedyś było 6 kopalń, 2 huty, nie ma gdzie pracować, ludzie stąd muszą wyjechać chyba.
1: Ale co, właśnie nie zmienia się tak na lepsze, że zamiast tych kopalń coś tu powstaje jednak, że...
3: Jeśli chodzi o przemysł, to nie ma nic. Wszyscy pracują poza Bytomiem w większości.
2: No, my mieszkamy od rodzenia w Bytomiu i nie zamierzamy stąd uciekać, no jakoś tak przywiązani jesteśmy do tego miasta.
3: Ze starości, nie? To wszystkie miasta w Polsce.
1: A dlaczego te dzieci się nie rodzą? Nie, no rodzą się, jak widać. O.
4: No rodzą się, no. Ale i tak większość ucieka, nie?
2: Są przypadki, tak jak my na przykład.
3: To został też chyba pozytywnie, myślę. Nie
2: mam najtańsze mieszkania na Śląsku, dlatego tu zostaliśmy. To taka prawda, no. Patrzeć na Katowice, na Sosnowiec, no to ceny są...
3: Musieli wieczorem być, zobaczyć ile tych... Wszystko stoi puste, nie? No, ze względu, że się wyludnił Bytom.
1: Te mieszkania, tak? Tutaj?
3: Mienice, to wszystko stoi puste, nie? Wszyscy uciekają. Nie ma nigdzie świateł, nie w oknach. No, tam naprzeciwko już ma pan taki dom, że chyba 1/3 jest puste.
1: Bytom najszybciej się wyludniające miasto w Polsce. A dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ludzie stąd się zawijają gdzieś do innych?
5: Trzeba popatrzeć po dzielnicach, jak to wygląda wszystko.
1: Ale co, jak wygląda?
5: No jak wygląda? Właśnie przejdź i zobacz, no. Jak się jeszcze drugi budynek zawala, no to tak jest, nie? Jeszcze się zawala, nie? Pękają budynki, nie?
1: To co, pod spodem tutaj wszędzie kopalnie?
5: No, wszystko kopalnie były, tak. Wszystko kopalnie były. Pracy tutaj nie brakuje, tylko że no, miasto się sypie.
1: Ale dobrze, odnawiają nie też, nie? Gdzie nie, gdzie tu widzę, o, tam jakiś remont.
5: No, ale to tylko w centrum się dzieje. A obrzeża?
1: Najszybciej wyludniające się miasto Bytom. I czemu to tak uciekają ludzie? I czy wciąż tak jest?
6: Umierają, nie uciekają. No, umierają ludzie, nie uciekają.
1: Ale...
6: Mało się rodzi, dużo umiera. Część wyjeżdża za granicę, mało się rodzi. Ja zostałam babcią. No.
1: A, no to gratulacje.
6: 18 lat czekałam od pierwszej wnuczki i teraz wczoraj minął miesiąc. O. Jak mi się wnusia urodziła. No ale mówię, ludzie muszą się zastanawiać, czy dadzą radę wychować te dzieci. To nie sztuka, że jest, wie pan, 800 ileś tam, że dają. Państwo daje? Nie jestem za tym. Żłobki za darmo, przedszkola. Kasy nie, bo jak ktoś jest głodny i mnie prosi o jedzenie, to ja mu pójdę do sklepu i kupię. Pieniędzy nie dam, bo na piwo trzeba sobie zapracować. No niestety.
1: O, no. To tak chodzę, pytam, dlaczego tu ludzie wyjeżdżają z Bytomia? Dzień dobry.
7: Jacy wyjeżdżają? Ja przyjechałem i co?
1: O.
7: Generalnie, no wiadomo, że tu w Bytomiu tam nie ma jakichś tam kokosów, no ale są znowu w miastach ościennych, nie? Katowice, Gliwice.
1: Można dojechać.
7: Dlatego przyjeżdżają ludzie tutaj. Są same pozytywy, ludzie, którzy, młodzi, którzy tam szukają jakichś mieszkań, wiadomo, w takich tych klatkach zamkniętych tam, jakichś tam osiedlach dziwnych. No to tutaj jest tyle po prostu w otwartych przestrzeniach, że nie do opowiedzenia, nie?
1: Czy co, że tutaj można takie mieszkanie...
7: Odnawiające się kamienice, wszystko idzie do przodu.
1: Tutaj w pałacach można mieszkać.
7: Tutaj w pałacu, takim bankowi po prostu w jakiejś tam odnawiającej się kamienicy.
1: Młody człowiek, mieszkasz tutaj?
8: No oczywiście, że tu mieszkam od urodzenia i jeszcze przez jeszcze kilka długich lat to zostanę, nie?
1: A dlaczego ludzie wyjeżdżają z Bytomia?
8: Ludzie mówią, tacy i starsi, i też młodsi tutaj mieszkają, że patologia i bieda po części, ale to jest naprawdę cudowne miasto. Staroświeckie też poza tym, no tak to miasto się odbudowuje, dlatego to jest troszeczkę jakby, nie potrafię tego pojąć, nie?
1: Że ludzie wyjeżdżają?
8: Tak, oczywiście, że ludzie wyjeżdżają. Jakbym miał wyjechać, to na pewno nie prędko, nie?
1: No bo rzeczywiście tak chodzimy, kupę pustych mieszkań.
8: No właśnie to jest to, no ludzie się wyprowadzają, wszystko pozawalane, pozdewastowane. Wystarczy to po prostu odremontować, odbudować, nowe zrobić i myślę, że coś by z tego było w porządku.
1: Dużo mieszkań, no. Jest w czym wybierać.
8: No jest w czym wybierać i nawet też niektóre ceny naprawdę nie są złe.
1: Zapraszamy do Bytomia właśnie.
8: Zapraszamy do Bytomia, pozdrawiamy cały Bytom, pozdrawiam wszystkich, nie?
9: Takim optymistycznym akcentem kończymy, ja zawsze staram się kończyć optymistycznym akcentem, że są tanie mieszkania w Bytomiu, że jest dobry transport do innych miast na Śląsku.

0: Śląsku, no to może być dla Bytomia szansa. Są młodzi, pozytywni ludzie, którzy chcą Bytom podnosić, odbudowywać, wymyślić miasto na nowo, więc będzie dobrze. No i to tyle na dziś. W Co ludzie powiedzą? Słyszymy się za tydzień.
1: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Prezes NBP daje nadzieję kredytobiorcom. Cięcie stóp procentowych w tym roku jest możliwe, jeśli parametry się nie zmienią, przekazał Adam Glapiński. Rada Polityki Pieniężnej czwarty miesiąc z rzędu pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie. Obniżka, jak słyszymy, wchodzi w grę, ale kluczowe będą dane z gospodarki.
1: Ja nie wykluczam, że jeśli sytuacja będzie taka jak teraz, załóżmy, że jest konstans. Ja oczywiście będę na bieżąco, każdego dnia się zaznajomiam z materiałami. Nie wykluczam, że złożę wniosek na posiedzeniu po wakacjach o obniżkę o 25. Nie wiem, czy ona znajdzie akceptację. Natomiast o dwóch to nie ma mowy raczej.
0: Mówił szef Banku Centralnego. Pod lupą będą przede wszystkim dane dotyczące inflacji. Ta w czerwcu według szybkiego szacunku GUS-u wyniosła 2,5% rok do roku.
1: Dzisiaj inflacja w Polsce jest niższa niż w strefie euro i niższa niż w Stanach Zjednoczonych. W ostatnich tygodniach z zagranicy napływały głównie pozytywne informacje. Polsce obecnie nie grozi ponownie istotny wzrost inflacji. Taki, jaki miał miejsce w czasie kryzysu energetycznego wywołanego rosyjską agresją w 2022 roku.
0: Obecnie główna referencyjna stopa NBP wynosi 3,75%. W tym roku Rada obniżyła wskaźniki tylko raz, w marcu, o 25 punktów bazowych. Ograniczenie, zarówno jeśli chodzi o stawkę, jak i liczbę maksymalnych godzin pracy medyków. To zdaniem zarządzających szpitalami powinno zostać wprowadzone. Maksymalnie 240 zł na godzinę. Rząd zamierza wprowadzić maksymalne stawki godzinowe dla pracowników medycznych. Ogłosiła to minister zdrowia Jolanta Sybierańska-Grenda. Co sądzą o tym dyrektorzy szpitali? Odpowiedział nam m.in. Jarosław Maroszek z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego.
2: Myślę, że jest to odpowiedź na bieżące problemy, które wyniknęły z różnych sytuacji związanych z, można powiedzieć, nieprzyzwoitymi wynagrodzeniami w ochronie zdrowia. Nie wiem, czy kwota 240 zł jest adekwatna, ale myślę, że oczekiwanie w szczególności kadry zarządzającej szpitali jest taka, żeby to ograniczenie było, tak? I to nie tylko ograniczenie kwotowe co do wynagrodzenia godzinnego, ale także ograniczenie ilości godzin.
0: Dyrektor Maroszek ma wątpliwości, czy takie limity nie skurczą kadry w szpitalach, ale uważa, że kierunek jest dobry w obliczu panujących oszustw. 7 lat więzienia dla Igora R. i 3 lata więzienia dla jego żony Iriny. Taki wyrok wydał Sąd Okręgowy w Sosnowcu w sprawie dwojga Rosjan oskarżonych o szpiegostwo. Młode małżeństwo było oskarżone o udział w działalności rosyjskiego wywiadu oraz przekazywanie wiadomości szkodzących Polsce. Igor R. był także oskarżony o nadanie paczki z bombą kumulacyjną.
3: Brał udział w działalności obcego wywiadu i na jego rzecz, to jest Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej w ten sposób, że gromadził dane dotyczące m.in. charakterystyk i czynności podejmowanych przez znanych mu ustalonych rosyjskich działaczy opozycyjnych, gromadził dane dotyczące osób, instytucji i organizacji świadczących pomoc rosyjskim działaczom opozycyjnym.
0: Mówi sędzia Ewelina Pałgan-Witek. Para szpiegów wpadła w ręce polskich służb w lipcu 2024 roku. Od tego czasu przebywali w areszcie. Ich proces ruszył w styczniu 2026 roku. Ze względu na ważny interes państwa i tajemnice wojskowe, całe postępowanie toczyło się za zamkniętymi drzwiami. Radni zdecydowali. Od września prohibicja w Krakowie będzie wydłużona. Decyzją Rady Miasta zakaz sprzedaży alkoholu pod Wawelem będzie obowiązywał nie od północy do 5:30 jak do tej pory, ale od godziny 22 do 6 rano. W mieście przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące prohibicji. Wzięło w nich udział prawie 1000 osób, przekazał Tomasz Popiołek z Urzędu Miasta Krakowa.
4: Z tego 67% opowiada się za tym, aby wydłużyć nocny zakaz sprzedaży napojów alkoholowych. Pozostały procent jest przeciwny.
5: Dyżurni Straży Miejskiej odnotowują spadek nie tylko zgłoszeń, ale też liczby samych interwencji jest po prostu spokojniej. To jest przynajmniej 40-kilkuprocentowy spadek w porównaniu z tym okresem, kiedy tej nocnej prohibicji nie było.
0: Komentuje Michał Drewnicki z PiS. Za wydłużeniem zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach zagłosowało 27 radnych, 2 było przeciw, a 7 wstrzymało się od głosu. Osoby pokrzywdzone, na przykład w wyniku przemocy domowej, będą mogły tam uzyskać pomoc terapeutyczną. Na Dolnym Śląsku powstanie specjalna placówka dla dzieci i młodzieży.
6: Bezpieczna przystań to projekt DOPS-u, który ma działać dla dzieci i młodzieży, i też rodzin dzieci pokrzywdzonych poprzez przemoc, czy fizyczną, czy przemoc psychiczną. Ponad 2000 dzieci wiemy, że jest udokumentowane przez policję, które ulega takim sytuacjom.
0: Mówi wicemarszałek województwa Wojciech Bochnak. Wielu nastolatków nie zgłasza problemów domowych i nie przychodzi po pomoc. Dzięki takim ośrodkom ma się to zmienić.
7: Będziemy stosować metodę pracy tak zwaną Barnhausa. Jest to europejski system jakości pracy z ofiarą i świadkiem przemocy i dążymy do sytuacji, w której w jednym miejscu osoba poszkodowana będzie mogła liczyć na pomoc.
0: Mówi Ewelina Kisztelińska, dyrektorka Ośrodka Polityki Społecznej. Projekt dostanie 3 miliony złotych dofinansowania z Funduszu Pomocy. Kamera w każdym nowym samochodzie. To efekt unijnych przepisów, które mają ograniczyć liczbę wypadków spowodowanych przez rozkojarzonych kierowców. Od 7 lipca wszystkie nowe rejestrowane samochody osobowe i dostawcze w Unii Europejskiej muszą być wyposażone w kolejne systemy wspomagające bezpieczeństwo. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
8: Oprócz automatycznego hamowania awaryjnego, utrzymania pasa ruchu czy rozpoznawania znaków drogowych, obowiązkowy staje się także system ostrzegania o zmęczeniu i rozproszeniu kierowcy, czyli system ADDW.
9: ADDW wykorzystuje kamery i czujniki do analizy zachowania kierowcy.
8: Tłumaczy Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego. Jeśli system wykryje oznaki senności lub utraty koncentracji, wówczas wyświetla się komunikat i zachęca do zrobienia przerwy.
9: I to jest rozwiązanie, które ma duży potencjał, bo zmęczenie i rozproszenie uwagi należą do najczęstszych przyczyn wypadków.
8: Komisja Europejska szacuje, że te rozwiązania pomogą uratować ponad 25 tysięcy istnień i zapobiec co najmniej 140 tysiącom poważnych obrażeń do 2038 roku.
0: Relacjonował nasz reporter Krzysztof Płowecki. Miasto po kilku latach przerwy znowu będzie właścicielem areny. Poznańscy radni podjęli decyzję, która ma w końcu odblokować remont legendarnej hali na Łazarzu. O szczegółach Bartosz Łojewski.
10: Przyjęty przez urzędników plan zakłada wymianę. Miasto umarza swoje udziały w międzynarodowych targach poznańskich, by odzyskać budynek areny. To czysto księgowy zabieg, który w praktyce nie zmienia nic w strukturze właścicielskiej targów, ale zwalnia je z ciężaru przebudowy hali. Teraz miasto będzie starać się o pieniądze na remont, skromniejszy niż początkowo planowano.
11: Docelowo arena zyska nowy standard technologiczny i funkcjonalny. Zależy nam na tym, by jednocześnie zachować charakterystyczną, zabytkową bryłę i dostosować arenę do współczesnych wymagań. Według wstępnych założeń ten budynek powinien pomieścić od 3,5 do 4,5 tysiąca osób.
10: Mówi Paulina Nowicka-Szefer z PIM-u. Jak tłumaczą urzędnicy, targi nie były w stanie udźwignąć kosztownej rozbudowy i modernizacji obiektu. Dlatego konieczny był powrót do poprzedniego właściciela.
0: Relacjonował nasz reporter Bartosz Łojewski. Muszą znać miasto na wylot i każdą drogę w mieście. Poznań po raz kolejny szuka najlepszego taksówkarza roku. Zdaniem mieszkańców taki kierowca powinien mieć określone cechy.
12: Powinien się znać na mieście, wiedzieć, gdzie w każdy zaułek zajechać, a mówić to zależy, jakiego pasażera spotka.
13: Punktualnie i jechać na krótszą drogę, a nie objazdy jakieś tam robić.
14: Powinien wiedzieć o wszystkich takich zakamarkach, przejazdach łatwiejszych i tym podobne, nie?
0: Zdaniem pani Małgorzaty, która taksówką po Poznaniu jeździ od 6 lat, kurs staje się dla pasażerów okazją do wyrzucenia żalów, a auto często zmienia się w mobilny gabinet terapeutyczny.
15: Są klienci tacy, którzy lubią sobie porozmawiać, wyrzucić żale. Ja się śmieję, że taksówkarz to trochę jak psycholog. Musi wysłuchać, nie dawać rad, w jakiś sposób też pomóc, w sensie chociażby takim właśnie wysłuchania i nie narzucania czegokolwiek.
0: Swoich ulubionych kierowców można zgłaszać do 27 sierpnia. W 2025 roku w stolicy Wielkopolski jeździło około 6,5 tysiąca taksówkarzy. Jadąc nad Bałtyk, zabierzcie cieplejszą kurtkę. W Trójmieście najbliższe dni będą chłodne. Do tego należy się nastawić na opady deszczu.
16: W ciągu najbliższych kilku dni w Trójmieście będziemy mieli zachmurzenie przeważnie umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu, ale burz się nie spodziewamy. Jeśli chodzi o porywy wiatru, to wiatr ogólnie będzie miał tendencję słabnącą. Dzisiaj w nocy, jutro oraz pojutrze jeszcze możliwe okresowe porywy, ale takie maksymalnie do około 40-45 km na godzinę.
0: Mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczyk. Nieco lepszej aury można spodziewać się dopiero w przyszłym tygodniu.
16: Jeśli chodzi o temperaturę, tutaj przez najbliższe kilka dni będzie ona dosyć stabilna, przeważnie około 20 stopni, natomiast takie delikatne ocieplenie do około 24-25 stopni spodziewane jest we wtorek.
0: Mimo że pogoda nie zachęca, i tak nie można skorzystać z większości kąpielisk w Trójmieście. Powodem wywieszenia czerwonych flag są nadal wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne. Wracamy do Krakowa. Na co dzień niedostępne dla odwiedzających, teraz otworzą się dla mieszkańców i turystów. Przy klasztorne ogrody. Kiedyś służyły modlitwie i pracy. Zakonnicy uprawiali warzywa, zioła, dbali o sady, dzięki czemu byli samowystarczalni. Jeden z takich ogrodów znajduje się w centrum Krakowa, tuż za kościołem Bernardynów.
17: Trzeba jeszcze do tego dorzucić chlewik, gdzie były zwierzęta, krówki, koniki. Dzięki temu było też jakieś utrzymanie. Przychodzimy też tutaj do ogrodu. Często widać braci odmawiają ruszaniec. Jest w tym ogrodzie też kapliczka Matki Bożej.
0: Mówi Barnaba Olszewski, gwardian klasztoru ojców Bernardynów w Krakowie. Zajrzeć za krakowskie klasztorne mury będzie można w lipcu i sierpniu w ramach letniej szkoły miejskiej ogrodników, a zorganizowanej przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.

0: Czekają cztery ogrody. Ojców Bernardynów, Bazyliki Świętego Floriana, Karmelitów na Piasku i Cystersów w Mogile, powiedziała Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
1: Krakowianie będą mieli możliwość spotkać się z opowieściami zakonników, którzy oprowadzą nas po tych ogrodach klasztornych. Opowiedzą wiele ciekawostek, pokażą miejsca, w których funkcjonowały stawy, młyny. Krakowianie dowiedzą się na przykład, kto sprowadził do Polski taką odmianę jabłka, jaką jest szara reneta.
0: Obowiązują zapisy. Rejestracja na najbliższe spotkanie jest już zamknięta, ale kolejne spotkanie zaplanowano na 25 lipca. Warto więc śledzić stronę internetową Zarządu Zieleni Miejskiej. Lekarze z Poznania wyjadą do Afryki naprawiać słuch. Specjaliści z Uniwersytetu Medycznego już we wrześniu ruszą do Kamerunu, by pomóc dzieciom w szkole prowadzonej przez polskie misjonarki.
2: Rozpoczynamy diagnostyką, potem dopasowanie i dobór aparatów słuchowych, szkolenie kadry, a od pewnego czasu również wyposażenie miejsc, do których jedziemy, w sprzęt diagnostyczny.
0: Mówi profesor Dorota Chojan-Jezierska. Poznańscy naukowcy zabierają cały niezbędny sprzęt diagnostyczny oraz aparat słuchowy ze sobą z Polski. Na miejscu będą musieli stawić czoła ekstremalnym upałom i tropikalnej wilgotności. Wyzwaniem też są wierzenia tamtejszej ludności.
3: Nadal animizm, kult ciemnej magii akurat w Kamerunie jest bardzo silny. My też chcieli troszeczkę, dostarczając sprzęt, żeby Afryka stanęła na własne nogi i to się już dzieje. My kwalifikujemy stąd, czy pacjent wymaga opieki laryngologa na miejscu, czy ma czekać na nasz przyjazd.
0: Dodaje dr Olgiert Estielar. Sprzęt, który zabierą ze sobą naukowcy, jest warty blisko 500 000 zł. Punkt podparcia to hasło pleneru rzeźbiarskiego, który odbył się w Szczecinku w Zachodnim Pomorskiem. Studenci ZSP w Warszawie i Gdańsku przyjechali tu, żeby tworzyć w Piaskowcu.
4: Robię taką rzeźbę, gdzie jest dwóch zmagających się zapaśników. Człowiek się szarpie ze sobą i się zmaga z różnymi rzeczami.
5: W rzeźbie dwie postaci wspierające siebie nawzajem.
6: Robię część kręgosłupa. To są dwa kręgi. To jest ten kor, który nas trzyma.
0: Mówili studenci ESP, którzy sami przyznają, że szczecinieckie okoliczności przyrody sprzyjają twórczej pracy. A to już nie pierwszy plener rzeźbiarski w Szczecinku. Jego efekty staną w zabytkowej części miejskiego parku. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości.

0: What you do?
1: Kochaj? Albo rzucaj.
2: Pawelec do Lidii. Cześć, Lidia.
3: Cześć.
2: O kim będziemy mówić i dlaczego?
3: Będziemy mówić o Sławku, moim partnerze, z którym spędziłam ponad 4 lata. Mamy różne charaktery. Sławek jest bardzo wrażliwym człowiekiem. Nad wyraz każda jakaś wymiana zdań ostrzejsza jego to bolało, bardzo się udenerwował, kazał się przepraszać. Kiedy uznawałam, to przepraszałam. Kiedy nie uznałam, że nic się takiego nie stało, nie przeprosiłam. No mam z tym problem, na pewno, z powiedzeniem tego. I jego to bardzo drażniło, że nie mogę powiedzieć. Jeśli on mówi, to ja mu przerywam, chcę wejść w słowo i powiedzieć swoje, chociaż już swoje powiedziałam.
2: Tak, nie umiałam rozmawiać, narzucałam zawsze swoje zdanie, nie umiałam nawet słuchać. Sławek? Wręcz przeciwnie.
3: Dokładnie tak. On próbował zawsze swoje obiekcje, zdanie powiedzieć, wyjaśnić, wytłumaczyć sytuację, porozmawiać o tej sytuacji, a ja często zamykałam się w sobie i nie odzywałam się w ogóle.
2: Ty piszesz, że to ty zepsułaś ten związek.
3: Wiadomo, że to nie jest tak, że się psuje związek tylko, że związek psuje tylko jedna osoba, tak? Ale jestem też przyczyną tego. No i muszę się przyznać, tak.
2: W związkach ludzie powinni się spierać, kłócić, wymieniać opinie, nie zgadzać się, bo jak się kochają i szanują, to kiwają głową i często mówią: mylisz się, zobaczysz, będzie ci głupio, jak się okaże, że jest inaczej niż myślisz.
3: Tak jest.
2: A nie wtedy, kiedy walczą i obrażają, dyskryminują drugą osobę, jej wartość, używają słów typu: jesteś głupia, zawsze byłaś, nigdy się nie zmienisz. To jest coś niefajnego.
3: Tylko

0: Ja zresztą mówiłam Sławkowi, że czasem jest warto się pokłócić, warto wykrzyczeć swoje emocje po to, żeby za chwilę było dobrze, za chwilę się możemy pogodzić i będzie super i fajnie, a ja nie zawsze mogłam te emocje powiedzieć. Teraz z jego strony był taki przybrany jakby atak, że ja go nie szanuję, bo nie liczę się z jego zdaniem w ten sposób, dlatego chodzi o to, że...
1: Grał nieczysto, nie ty.
0: Tak, nie zawsze ja nie zawsze mogłam wyrazić swoje zdanie. Zawsze musiałam się zgodzić z nim. Jeśli się nie zgodziłam, no to jednak była ta awantura. Próbowałam nad sobą pracować, przymknąć oko na pewne rzeczy, ale...
1: A zdarzyło się kiedyś, że nie miał racji i było to widać?
0: Oczywiście, nieraz.
1: Nie przyznawał się wtedy, że źle pomyślał,
0: nie.
1: że twój pomysł...
0: Nie.
1: No to on ma problem.
0: Rzadko. Zawsze musi być wszystko po jego myśli. Bardzo naginałam też swoje przekonania, przymykałam oko, no ale mi brakuje go, no co mam powiedzieć.
1: Mm-hmm. Jak długo was nie ma już?
0: Od kilku miesięcy.
1: Odszedł, rozumiem, tak?
0: Dokładnie, aż miesiąc temu stwierdził, że no niestety, ale to już jest koniec, on sobie nie wyobraża już, żebyśmy byli razem. Jego trzeba przepraszać na każdym kroku, czy coś źle zrobiłam, czy nie. Najmniejsza błahostka, jaka tylko, to urastała naprawdę do gigantycznych rozmiarów, gdzie ja zapominałam nawet o jakiejś tam sytuacji, bo ona była bardzo błaha.
1: A on ci to wypominał.
0: Bardzo ją pamiętał i wypominał.
1: Ale to poczekaj, jak się z tobą rozstał?
0: To już minęło i na pewno nie wróci, bo on nie wyobraża sobie dalszej przyszłości. Czy to jest prawda? Sądzę, że nie do końca.
1: Sławku, kochamy, nie rzucamy litki, zaraz się dowiemy, jakie są twoje plany w tym temacie.
2: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: albo rzucaj.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie, Paweł Pawelec z tej strony, a ja do Sławunia, jak to ktoś mi powiedział. Niespodziana.
2: Niespodzianka, witam cię, Pawle.
1: Radio Vox FM pragnie po raz kolejny przybliżyć ci postać niejakiej blondyny, która przyznaje, że chyba to się źle skończyło i trzeba zejść z piedestału i pogadać, bo nie jesteś jej obojętny i nie wierzy w to, co mówiłeś, że ona tobie jest, bo to jest niemożliwe.
2: Pawle, przepraszam, mogę ci po imieniu mówić?
1: No pewnie, tak, że tak.
2: Jest to jeden z moich ulubionych programów.
1: Cieszę się. To pomóż mi.
2: Pawle, powiem ci szczerze, nie jest sytuacja bardzo łatwa. To trwało od bardzo, bardzo dawna i moja decyzja jest taka nieodwołalna. Na początku jest zakochanie za uroczenie, które powinno przejść w miłość.
1: Tak, jest... ale 4 lata byłeś przy niej.
2: Tak.
1: I... dopiero po Sylwestrze coś się u ciebie zmieniło. To ja wiem, bo mi opowiadała, nie?
2: To nie tak, Pawle. To trwało bardzo, bardzo długo. To nie wiesz wszystkiego, tak rzekłbym, w ten sposób. W moim przypadku też się nie uda. To wszystko trwało 4 lata. Jestem człowiekiem, któremu się do tej pory wydawało, że jest się w stanie dogadać z każdym. Ja już po kilku miesiącach zwróciłem uwagę na to, powiedziałem mi wprost, że zabija moje uczucia tym, co się działo. Jak? No, to jest człowiek, tak jakby się żywił, można powiedzieć, kłótnią. 4 lata miałem tak, że jakiekolwiek zdanie zaczynałem, potrafiła złośliwie, można powiedzieć, wchodzić mi w słowo, gdzie potrafiłem nawet jej powiedzieć, że się po chamsku zachowuje.
1: Bo dla mnie mówiła to, mi to.
2: Podstawą związku jest tak jakby szacunek do drugiej osoby.
1: Ale pomówiła mi to, czyli wie, że robiła to specjalnie.
2: Pawle, ale 4 lata.
1: Bo to jest tak, ja zadałem jej pytanie, czy on cię twoim zdaniem jeszcze kocha? Litka uważa, że tak, więc jeśli nie kochasz jej, no to faktycznie ta cała rozmowa i te wszystkie starania, no są, wiesz, nie? Niepotrzebne.
2: Jest osoba, którą jestem w stanie kochać.
1: Czyli nie ma mowy o tym, żebyście wrócili do siebie?
2: Nie, ja nie odszedłem do kogoś. Nie mam nikogo i powiem ci szczerze, że odszedłem tylko po to, żeby spokojnie żyć. Może smutniej, ale spokojnie.
3: No nie!
1: Lidia,
4: tak.
1: Nabiłaś mnie w butelkę.
4: Nie do końca tak jest, nie do końca się zgodzę.
1: A ja nie jestem od rozstrzygania. Nie byłaś dość precyzyjna, jeśli chodzi o powody. Napisałaś, że to twoja wina, okej. Że powinno się naprawiać na bieżąco, okej. Że kochasz go całym sercem, być może nie umiesz tego pokazać, więc miażdżyłaś. Obciążając faceta tym, co ci zrobił i dlaczego cię zostawił, zapomniałaś powiedzieć o tym, że nie da się z tobą żyć, że lubisz te kłótnie, lubisz te emocje, że...
4: No nie, właśnie nie jest tak do końca, nie lubię kłótni.
2: Piszesz alternatywną rzeczywistość.
4: Absolutnie nie. Dobrze wiesz, że coś jest następstwem czegoś, więc jeśli ja nie dostaję uczucia od jakiegoś czasu, on to wybacz, ale ja nie będę też...
1: To będziesz miażdżyć, przepraszać, a potem używać tych samych sformułowań, które doprowadziły do kłótni? Taki styl?
4: Nie, absolutnie nie. Znaczy, jeśli nie dostaję żadnego uczucia, żadnego miłego słowa, no żadnego przytulenia, no to wiadomo... Prawda. A jak Sławek, nieprawda? Oczywiście, że prawda, bo od jakiegoś...
1: To będziesz miażdżyć, przepraszać, a potem używać tych samych sformułowań, które doprowadziły do kłótni? Taki styl?
4: Nie, absolutnie nie. Znaczy, jeśli nie dostaję żadnego uczucia, żadnego miłego słowa, no żadnego przytulenia, no to wiadomo... Prawda. A jak Sławek, nieprawda? Oczywiście, że prawda, bo od jakiegoś

0: krzesło upadła mi bluzka guzikiem na panel, to było powodem do tego, żeby zrobić awanturę w środku nocy, bo ja go nie szanuję.
1: No, takie rzeczy miały miejsce, Sławek?
0: Takich sytuacji było mnóstwo. Na panel nie takich, które stanęłam.
2: Ja nie mogę cię wypowiedzieć. Ja tak miałam przez 4 lata o tak ten sposób. Pawle, to jest kłamstwo na kłamstwie. Sam masz przykład, pytasz mnie, ona za mnie odpowiada.
1: Litka, nie próbuj wrócić do Sławka, bo Sławek nic do ciebie nie czuje. Nie kocha cię. Jest szczęśliwy, że ciebie nie ma. No niestety, tak?
2: Przykro mi, nie potrafię krzywdzić ludzi, ale też nie potrafię żyć w takim związku.
0: To nie jest tak, że ja ze Sławkiem nie potrafiliśmy znaleźć wspólnego
1: A z poprzednim?
2: Porozumienia.
1: A z poprzednim, Litka?
0: Nie mówmy o poprzedniej sytuacji.
1: Był dobry.
0: Zupełnie z innych powodów się rozstaliśmy. Takie sytuacje nie miały miejsca.
2: Lidio, ale ty, przepraszam, że tak powiem, czy ty zdajesz sobie z tego sprawę, że ja przy tobie nawet do swoich dzieci nie dzwonię, bo zawsze była jakaś kłótnia? No daję ci prosty przykład.
0: Dziękuję
1: wam bardzo serdecznie, Litka. Lidia, poprosiłaś mnie o to, żebym dał ci Sławka na tacy. Kiedy rozmawiamy, i to nie jest po twojej myśli, to Sławek słucha. Sławek rozmawia. Ty się nie zgadzasz i się awanturujesz. Przemyśl, bo to może jest najlepszy przykład, kto rozwalił ten związek, kto prosi o zgodę i co Sławek mówił o tobie i jak, a co ty o Sławku. Pozdrawiam, trzymajcie się, miodu z tego nie będzie, jak najdalej od siebie.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
0: Reklama.

0: Najbliższe lata spędzą w więzieniu. Są wyroki dla małżeństwa oskarżonego o szpiegostwo. Centralne biuro antykorupcyjne weszło do warszawskiego szpitala południowego. W tle poważne problemy placówki. Muszą znać miasto na wylot. Poznań po raz kolejny szuka najlepszego taksówkarza roku. I o tym powiemy na koniec.
1: Jest piątek, 10 dzień lipca, godzina 6. Czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. 7 lat więzienia dla Igora R. i 3 lata dla Iriny R. W sądzie okręgowym w Sosnowcu zapadł wyrok w procesie Rosjan oskarżonych o szpiegostwo. Młode małżeństwo zostało skazane za udział w działalności rosyjskiego wywiadu oraz przekazywanie wiadomości szkodzących Polsce. Igor R. miał dodatkowo nadać paczkę z bombą kumulacyjną. Podzielamy wydany w tej sprawie wyrok, powiedział nam Krzysztof Kuk,

Rosjan oskarżonych o szpiegostwo. Młode małżeństwo zostało skazane za udział w działalności rosyjskiego wywiadu oraz przekazywanie wiadomości szkodzących Polsce. Igor R. miał dodatkowo nadać paczkę z bombą kumulacyjną. Podzielamy wydany w tej sprawie wyrok, powiedział nam Krzysztof Kuk,

0: W niedużym stopniu odbiegają one wniosków prokuratora.
1: Wyrok nie jest prawomocny. Zarówno prokuratura, jak i obrona nie określiły jeszcze, czy będą składać apelacje.
2: Pozostawię to do uznania jakby opinii publicznej. No, mnie te argumenty w pełni nie przekonują. Natomiast co do apelacji, decyzja zapadnie.
1: Mówiła adwokat Katarzyna Matejczyk. Szpiedzy wpadli w ręce polskich służb w lipcu 2024 roku. Od tego czasu przebywali w areszcie. To nie pierwsze i nie ostatnie takie działania, podkreśla prokuratura. Agenci CBA weszli m.in. do warszawskiego szpitala południowego. To na polecenie prokuratury okręgowej w Warszawie i w ramach śledztwa, które dotyczy nieprawidłowości w szpitalu. O szczegóły tych działań pytał nasz reporter Michał Rawa.
3: Jak dowiedzieliśmy się w prokuraturze, agenci CBA nie po raz pierwszy zabezpieczają dokumenty w szpitalu południowym i takich działań ma być więcej. Tym razem objęły nie tylko biura w szpitalu, mówi nam rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
4: Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty, m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, w Urzędzie Dzielnicy Ursus i w szpitalu. Zabezpieczone dokumenty będą szczegółowo analizowane i weryfikowane w ramach tego śledztwa.
3: Śledczy, przypomnijmy, badają oszustwa finansowe byłego koordynatora SOR-u w szpitalu Dawida Kacprzyka oraz tak zwaną ścieżkę VIP w tej placówce i brak właściwego nadzoru nad szpitalnym SOR-em.
1: Prezes NBP daje nadzieję kredytobiorcom. Cięcie stóp procentowych w tym roku jest możliwe, jeśli parametry się nie zmienią, przekazał Adam Glapiński. W środę Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie. Obniżka, jak słyszymy, wchodzi w grę, ale kluczowe będą dane z gospodarki.
5: Ja nie wykluczam, że jeśli sytuacja będzie taka jak teraz, załóżmy, że jest konstans. Ja oczywiście będę na bieżąco, każdego dnia się zaznajomiam z materiałami. Nie wykluczam, że złożę wniosek na posiedzeniu po wakacjach o obniżkę o 25. Nie wiem, czy ona znajdzie akceptację. Natomiast o dwóch to nie ma mowy raczej.
1: Mówił szef Banku Centralnego. Pod lupą będą przede wszystkim dane dotyczące inflacji. Ta w czerwcu według szybkiego rozszacunku GUS-u wyniosła 2,5% rok do roku.
5: Dzisiaj inflacja w Polsce jest niższa niż w strefie euro i niższa niż w Stanach Zjednoczonych. W ostatnich tygodniach z zagranicy napływały głównie pozytywne informacje. Polsce obecnie nie grozi ponownie istotny wzrost inflacji. Taki, jaki miał miejsce w czasie kryzysu energetycznego wywołanego rosyjską agresją w 2022 roku.
1: Obecnie główna referencyjna stopa NBP wynosi 3,75%. W tym roku Rada obniżyła wskaźniki tylko raz, w marcu o 25 punktów bazowych. Kamera w każdym nowym samochodzie to efekt unijnych przepisów, które mają ograniczyć liczbę wypadków spowodowanych przez rozkojarzonych kierowców. Od 7 lipca wszystkie nowo rejestrowane samochody osobowe i dostawcze we wspólnocie muszą być wyposażone w kolejne systemy wspomagające bezpieczeństwo.
6: Oprócz automatycznego hamowania awaryjnego, utrzymania pasa ruchu czy rozpoznawania znaków drogowych, obowiązkowy staje się także system ostrzegania o zmęczeniu.

0: Piński z Instytutu Transportu Samochodowego. Jeśli system wykryje oznaki senności lub utraty koncentracji, wówczas wyświetla się komunikat i zachęca do zrobienia przerwy.
1: To jest rozwiązanie, które ma duży potencjał, bo zmęczenie i rozproszenie uwagi należą do najczęstszych przyczyn wypadków.
0: Komisja Europejska szacuje, że te rozwiązania pomogą uratować ponad 25 tysięcy istnień i zapobiec co najmniej 140 tysiącom poważnych obrażeń do 2038 roku.
2: O czym informował Krzysztof Płowecki. Na razie nie mogą wrócić do swoich mieszkań. Podczas prac budowlanych doszło do osunięcia fragmentu ściany kamienicy przy ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy. Ewakuowano 9 osób. Uszkodzenia na miejscu oceniał wczoraj nadzór budowlany. Lokatorzy czekają na decyzję.
3: Tu słyszę, że właśnie i prąd, i gaz odcięty, więc ja myślę, że tutaj na pewno straż nie wyrazi zgody na powrót do mieszkań. Bardzo nieciekawie.
4: Nie wiem, po prostu ktoś, jakiś błąd fachowców od kanalizacji, bo 3 dni tutaj były prace i chyba za mocno pocisnęli.
2: Teren został zabezpieczony przez służbę.
5: To są wiadomości Vox FM.
2: Schroniska dla bezdomnych psów w Polsce nie chcą przyjmować zwierząt z zamkniętego schroniska w Nowym Targu. Inne psy wyłapane na Podhalu wezmą, ale tych konkretnych, które są w schronisku, nie, bo się boją. Nowego domu dla psów szukają podhalańskie gminy, które dotychczas bezpańskie zwierzęta umieszczały właśnie w Nowym Targu, mówi burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
6: Na dzisiaj, po tej kampanii hejtu nienawiści, żadne ze schronisk tych zwierząt nie chce wziąć. Oferują, że owszem, kolejne zwierzęta, te nowe nazwijmy, byłyby zainteresowane, natomiast jeżeli chodzi o te zwierzęta z Nowego Targu, nie są zainteresowane.
7: Anita Żegleń, wójt gminy Poronin.
8: Pierwsze pytania były do schronisk, czy ktokolwiek nas wesprze w tej dosyć trudnej, kryzysowej sytuacji. No były takie, że niekoniecznie właśnie z Nowego Targu, bo nie chcemy się znaleźć na celowniku jako to kolejne schronisko.
9: Dostaliśmy termin 14-dniowy, tylko nikt się nie zastanowił, żeby nam pomóc w sytuacji, co po tym terminie.
2: Dodaje wójt gminy Bukowina-Tatrzańska Andrzej Pietrzyk. Decyzję o zamknięciu schroniska w Nowym Targu podjęli sami właściciele. Po 32 latach nie wytrzymali fali hejtu, jaka od marca wylewa się na nich w internecie. Szale goryczy przelała kontrola Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami z Krynicy, które twierdziło, że w czasie ostatnich upałów w psich boksach jest 70 stopni Celsjusza, a 5 zwierząt nie przeżyło. Te doniesienia się jednak nie potwierdziły. Francja pierwszym półfinalistą piłkarskiego mundialu w ćwierćfinałowym meczu z Marokiem trójkolorowi wygrali 2-0. Mecz zaczął się od niewykorzystanego rzutu karnego Kyliana Mbappe. Francuski napastnik zrehabilitował się jednak w 60. minucie, trafiając po pięknym strzele z dystansu. Chwilę później prowadzenie podwyższył Ousmane Dembele. Maroko do tego stopnia skupiło się na obronie, że pierwszy celny strzał, jak się okazało jedyny, oddało dopiero w 82. minucie. Francuzi w półfinale zagrają z wygranym z pary Belgia-Hiszpania. Ten mecz dzisiaj o 21:00. Muszą znać miasto na wylot. Poznań po raz kolejny szuka najlepszego taksówkarza roku. Zdaniem mieszkańców taki kierowca musi się wyróżniać.
10: Powinien się znać na mieście, wiedzieć, gdzie w każdy zaułek zajechać, a mówić to zależy, jakiego pasażera spotka.
11: Punktualny, nie? I jechać na krótszą drogę, a nie objazdy jakieś tam robić.
12: Powinien wiedzieć o wszystkich takich zakamarkach, przejazdach łatwiejszych i tym podobne, nie?
2: A zdaniem pani Małgorzaty, która taksówką po Poznaniu jeździ od 6 lat, często podczas kursu auto zmienia się w mobilny gabinet terapeutyczny.
13: Są klienci tacy, którzy lubią sobie porozmawiać, wyrzucić szale. Ja się śmieję, że taksówkarz trochę jak psycholog. Musi wysłuchać, nie dawać rad, w jakiś sposób też pomóc, w sensie chociażby takim właśnie wysłuchania i nie narzucania czegokolwiek.
2: Swoich ulubionych kierowców można zgłaszać do 27 sierpnia.
5: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
14: Z plusów pracy taksówkarza to jeszcze to, że zawsze mają dach nad głową. Co by się nie działo?
15: No chyba, że taksówkarz kabrioletem jeździ.
14: A to jeszcze nie widziałam nigdy.
15: A trzeba spróbować, ja też nie widziałem. Jeżeli chodzi o pogodę, to ten kabriolet dzisiaj nie wskazany w większości kraju, chociaż na zachodzie bez deszczu. Za to silny deszcz z burzami dzisiaj na Mazurach, na Podlasiu oraz w części Mazowsza i Lubelszczyzny.
14: No w Lublinie dzisiaj zaledwie 16 stopni i więcej nie będzie.
5: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
15: O, opady poza zachodem pojawią się wszędzie.
14: Julia Hen.
15: Konrad Piwowarski.
14: Dzień dobry.
15: 8 minut po godzinie 6, mamy piątek.
5: Pierwsza zmiana. Ograna z Vox FM. Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.

0: piątek i już od samego poranka trzeba się cieszyć.
1: Rafał ewidentnie brzmi na osobę, która rozpoczyna właśnie urlop.
0: Myślisz?
1: No, jestem pewien.
0: A nie można się tak samo cieszyć
1: można,
0: z weekendu jak z urlopu?
1: Oczywiście, że można się cieszyć, ale ja podejrzewam, że tak jak słyszę tę radość w głosie, tę energię. Mm-hmm. Przed chwilą u nas zaśpiewała Reni Jusis. Rafał miał 8 razy więcej energii niż Reni Jusis, która szukała.
0: 15 minut po godzinie 6. Jeżeli wy też zaczynacie dzisiaj urlop, napiszcie 609-869-869. Jakie macie w związku z tym odczucia? Może ktoś na przykład nie jest zadowolony, że idzie na urlop.
1: No, mogą być takie osoby, które będą tęsknić za swoimi współpracownikami, ze swoim szefem ukochanym.
0: Albo wolą taką pogodę niż tam, gdzie wybierają się na urlop. Może jakieś tropiki, gorąco będzie i już ktoś jest niepocieszony. Albo musi się spakować. No przecież ten urlop to też jest mnóstwo problemów.
1: A jeżeli byście by chcieli pokrzyczeć, że jest piątek i się cieszyć z tego właśnie, to też możecie dzwonić na 609-869-869. Ten numer do waszej dyspozycji. No i my jesteśmy cały czas do waszej dyspozycji. Muzycznie za chwilę Lama in my living room się pojawi, ale wcześniej Run, Run, River! We'll be right back.

0: I tak płynnie przechodzimy do piątku. Mamy dzień 10 lipca. Imieniny obchodzą dziś Aleksander, Amalberga, Aniela, Antoni, Askaniusz, Bianor, Daniel, Emanuel, Engelbert, Filip, January, Leoncjusz, Maurycja, Maurycy, Nasława, Racimir, Rufina, Rzędziwoj, Samson, Sekunda, Sylwan, Witalis i Zacheusz.
1: Na Bahamach dzisiaj święto niepodległości. Mauretania z kolei...
0: Się z nami dzieje?
1: Święto Sił Zbrojnych świętuje, ale moi drodzy, z ważnych świąt dzisiaj... Światowy Dzień Kebaba oraz Dzień Frytek do tego.
0: Nie masz w plecaku nic dla nas do jedzenia?
1: Nie mam.
0: Super, bardzo ci dziękuję. A jeżeli chodzi o daty, 1925 rok, dokładnie 101 lat temu, hinduski mistrz duchowy Meher Baba rozpoczął całkowite milczenie trwające aż do jego śmierci w roku 1969.
1: Do tego.
0: Nie masz w plecaku nic dla nas do jedzenia?
1: Nie mam.
0: Super, bardzo ci dziękuję. A jeżeli chodzi o daty, 1925 rok, dokładnie 101 lat temu, hinduski mistrz duchowy Meher Baba rozpoczął całkowite milczenie trwające aż do jego śmierci w roku 1969.

0: To rok urodzin polskiej malarki, restauratorki osobowości telewizyjnej. To jest chyba jedyna restauratorka, jaką znam. Osoba z najbardziej kręconymi włosami w Polsce, czyli pani Magdalena Gessler, dzisiaj świętuje.
1: 10 dzień lipca roku 1871. Wtedy to na świat przychodzi francuski pisarz Marcel Proust, autor siedmiotomowej powieści W poszukiwaniu straconego czasu. To była powieść, która jest o tym, że chłop zjadł ciastko. I 7 tomów z tego wyszło.
0: Mhm. I rozumiem, że przeczytanie jej to jest właśnie ten stracony czas.
1: Dokładnie.
0: To się wszystko bardzo pięknie łączy. To teraz rok 1955. Na świat przychodzi wtedy polski aktor, znany właściwie z jednej roli, ale jakże ważnej. Solejuk z Rancza, czyli pan Sylwester Maciejewski, dzisiaj świętuje urodziny.
1: 10 dzień lipca roku 2007, teraz, bo dokładnie 19 lat temu na świat przychodzi polska piosenkarka Vicky Gabor.
0: O, to wszystkiego najlepszego.

0: pozdrawiam wszystkich serdecznie. Urlopa!
1: Przemyślałem sprawę.
2: Nie dzwońcie do nas.
1: W tej sprawie akurat nie.
2: Już naprawdę, wiemy, że idziecie na urlop. Ja próbowałam zasugerować, żebyście jednak zaczęli się martwić tym urlopem. No ale nic, nie udało się, nadal się cieszycie. No trudno, 6.28, 2 minuty do 6.30. Ja właśnie sobie tutaj krzyżówki rozwiązuję.
1: A to ciężko pracujesz, widzę.
2: No pewnie.
1: Aha, jakieś masz problemy, jakieś hasło, coś pomóc?
2: Sejmik ptaków na 4 litery. Sejmik ptaków.
1: Świr. W Sejmie same świry są.
3: Pierwsza zmiana. Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie jaja 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz olej wyborny 1 litr, rzepakowy z pestek winogron z oliwą z oliwek słonecznikowy. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama. 6.30 to czas na wiadomości. W Vox FM studiu jest już Marta Kiermasz, która zaprasza na wiadomości.
2: Na początek Lubelszczyzna. Trwa wyjaśnianie tragicznego wypadku na S17 w miejscowości Łaszówka na obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Zginął 36-letni kierowca.
3: Samochód osobowy uderzył w barierę. Kierujący pojazdem poniósł śmierć na miejscu. W działaniach naszej strony brało udział 2 zastępy, 8 ratowników.
2: Droga S17 w miejscu wypadku była przez kilka godzin całkowicie zablokowana. Jest nowy irański plan zabicia Donalda Trumpa. Takie informacje przekazał Stanom Zjednoczonym izraelski wywiad. Iran od lat otwarcie zapowiada odwet wobec Trumpa za zabicie podczas pierwszej kadencji Kasema Sulejmaniego, jednego z najważniejszych generałów Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Trump nawiązał do groźb pod swoim adresem w rozmowie z dziennikarzami w Turcji. Oni chcą wyeliminować przywódcę Stanów Zjednoczonych. Mnie. Jestem na każdej liście. Jak dotąd chyba miałem trochę szczęścia, ale to może nie trwać zbyt długo, zaznaczył prezydent. W wiadomościach jeszcze Hiszpania. 12 osób zginęło w pożarze lasu, który wybuchł wczoraj wieczorem w pobliżu Almerii w Andaluzji. Część ofiar została odnaleziona w swoich samochodach. Z powodu dużego zagrożenia mieszkańcy kilku wiosek zostali ewakuowani, a około 50 osób przebywa w miejscowym ośrodku kultury. Kilka lokalnych dróg zostało zamkniętych. 6 ofiar śmiertelnych znaleziono w wiosce Bedar. W Hiszpanii w ostatnim czasie temperatury przekroczyły 40 stopni. To podwyższa ryzyko pożarowe.

0: Słuchacze piszą, że zlot ten sejmik ptaków.
1: Racja. No? Macie rację. Dobra, a czerwony w zbożu?
0: Mak.
1: No tak. Masz rację. Czekaj, gdzie jest mój...
0: 21 minut do godziny 7. Jak słyszycie, mamy piątek i mamy przegląd prasy. Znaczy Jula utknęła w prasie na krzyżówce.
1: Ponieważ jest to najciekawsza rzecz aktualnie.
0: No jak najciekawsza?
1: W tej prasie.
0: Jak najciekawsza rzecz, jaka się wydarzyła? A przecież no jest... No właśnie.
1: No. Widziałam.
0: No nie strzelił karnego, ale strzelił gola.
1: No właśnie, zawsze coś.
0: Odbył się pierwszy ćwierćfinał Mistrzostw Świata. Jeszcze zostało nam 83 mecze, mam wrażenie.
1: 2-0 Francja pokonała Maroko.
0: Tak, spodziewałem się czegoś więcej, ale Francja jest w takiej formie, że oni wszystkich chyba pokonają i tutaj nie ma co gadać.
1: No. No właśnie, te mecze, które tak zapowiadają, że wow, będzie wow, to się okazuje, że to nudne strasznie.
0: No wszyscy się boją Francji, ale ja się im nie dziwię. Oni mają takich piłkarzy, że oni mogliby 3 jedenastki wystawić i wciąż by mieli szansę każdy z tych 3 jedenastek na awans do finału.
1: Myślisz?
0: Myślę, że tak.
1: No to czemu oni nie pożyczą, się nie podzielą?
0: Właśnie, mogliby, prawda?
1: No właśnie.
0: Jest jednak problem, jeżeli chodzi o Francuzów. Znaczy, ja nie wiem, jeszcze nie czytałem. Zaraz sobie sprawdzimy, bo Mbappé zszedł z kontuzją. No, coś chyba kostka, noga, stopa, coś miał jakiś lód później.
1: Naprawdę?
0: No.
1: Ale przecież żółwie ninja nigdy nie mają kontuzji.
0: No ale wiesz, oni na szczęście mają dobrych lekarzy. Ja sobie wyobraziłem, jakby to wyglądało, gdyby ci piłkarze leczyli się na NFZ u nas, to by prześwietlenie tej kostki miał na następne Mistrzostwa Świata akurat termin.
1: Akurat nie mógłby pojechać.
0: A do tego trzeba by było zapłacić tyle lekarzowi, co samemu Kilianowi.

0: 14 minut do godziny 7. Witajcie. U mnie jest taka sytuacja, że za tydzień w piątek lecimy z żoną do Wenecji. Co prawda tylko na weekend, no bo tylko piątek udało się wolny wypad. Żona z dnia na dzień jest coraz bardziej podekscytowana. To było jej marzenie, ale z dnia na dzień jestem coraz bardziej zdenerwowany, bo okropnie nie lubię latać i już wymyśliłem plan, jak znieść ten lot. Oczywiście cały czas z uśmiechem na twarzy, żeby nie pokazać, że taki duży, a samolotu się boi.
1: Tak jest, trzeba udawać, że jest wszystko w porządku.
0: Ale jestem ciekawa, co to za plan. Jak będzie już taki cały zielony, to po prostu jakiś makijaż wrzuci sobie Łukasz? No nie wiem.
1: Łukasz, ja sobie posprawdzałem, co zrobić, jak się człowiek boi latać. Podobno, jeżeli masz taką możliwość, to wybrać miejsce na skrzydle. Znaczy na wysokości skrzydła, nie jest, na samym skrzydle.
0: Jest wtedy lżej?
1: Mniejsze turbulencje podobno są wtedy.
0: O, obawiam się, że pewnie Łukasz leci tanimi liniami, co oznacza, że tam nie można wybrać sobie miejsca, chyba że się za to dopłaci.
1: Chyba że to jest jego plan.
0: Żeby co?
1: No bo w tanich liniach losują ci miejsce. Więc on będzie miał inne miejsce, a żona inne miejsce w drugiej części samolotu. I dzięki temu będzie mógł swobodnie krzyczeć, jak będzie się bał.
2: Pierwsza zmiana.
3: Ja

0: 7 minut do 7. Chłopie, co ty robisz, jaka Wenecja tam śmierdzi?
1: Tak jest.
0: Proszę tak nie pisać nieładnie, bo my tego nie będziemy czytać.
1: Ale lepiej do Polski się wybrać. No prawda.
0: A polska Wenecja na
1: pewno
0: istnieje.
1: U nas też dużo kanałów jest.
2: Zasłoną nocy, pokazujesz mi oczy. Chcę znów widzieć w nich kogoś, kogo tak bardzo chcę. Skarbie, nie daj się prosić. Wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę. Dzisiaj właśnie cię chcę.
3: 6 minut zostało do godziny 7, już teraz Szangaj.

0: 4 minuty do godziny 7. Jeżeli chodzi o wakacje, to pamiętajcie, że jeżeli aktualnie na nich jesteście, to możecie wejść na voxfm.pl, bo tam do wygrania 5 stówek na prezent marzeń.
1: Tak, wystarczy pochwalić się, gdzie aktualnie przebywacie, co porabiacie, jakie są ceny za gofra, jakie pamiątki można teraz kupić, bo ja jeszcze nie słyszałem, co jest w tym roku modne.
0: A rzeczywiście, wiem, że w Zakopanem na pewno oscypek pluszowy.
1: Pluszowy oscypek, co?
0: Mhm, pluszowy oscypek jest.
1: O, okej, okay. Ale...
0: A co?
1: Ale z krowy czy z kozy?
0: Oscypek to jest tylko owcze mleko.
2: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana.
1: Ten plusz też z owcy jest?
0: Nie pytaj o cenę, bo na pewno wysoka.
1: 609-8-6-9-8-6-9. Jeżeli wiecie, co jest teraz modne na wakacjach, co jest nowym Labubu, dajcie znać.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
3: Autopromocja.
4: Nareszcie urlop!
2: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
4: Spokojnie! Vox FM robi lato!
2: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
4: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
2: Vox FM robi lato!
3: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
12: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
13: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
12: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
13: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
12: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
13: Paulina Sykut-Jerzyna
12: i Krzysztof Ibisz.
14: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach.

0: burza po szarpaninie w kopalni Solino. Daniel Obajtek starł się z prezesem i o tym powiemy za chwilę.
1: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
0: To nowe otwarcie, tak, zarówno Naczelna Rada Lekarska, jak i Ministerstwo Zdrowia komentują wczorajsze spotkanie. Rozmowy dotyczyły reformy ochrony zdrowia, w tym m.in. likwidacji kominów płacowych wśród medyków. Za szczegółami teraz Jakub Krzyżak. Kubo, spodziewana jest rewolucja w ochronie zdrowia?
2: No, na rewolucję to jeszcze trochę za wcześnie. Jak mówił szef Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski, spotkanie to dobry wstęp do dalszych rozmów. Jego zdaniem zabrakło jednak konkretów, ale jednocześnie zadeklarował, że samorząd lekarski będzie współpracować z ministerstwem przy reformie.
3: Musimy stworzyć system, który sprawi, że kominy płacowe znikną, a dostęp do specjalistów będzie niezaburzony.
2: Co do tego, lekarze i ministerstwo się zgadzają. Na razie nie ma porozumienia w temacie wysokości limitów wynagrodzeń. Wątpliwości samorządu lekarskiego budzi też proponowany przez resort wymóg przepracowania co najmniej pół etatu w jednym miejscu pracy.
4: Jestem tutaj co do tego stanowcza, ponieważ uważam, że te pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta.
2: Tłumaczy minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Rozmowy mają być kontynuowane w przyszłym tygodniu.
0: W ramach posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia później mają być wyznaczane kolejne terminy spotkań. Przypomnijmy, szefowa resortu zdrowia przedstawiła propozycje systemowych zmian, które są odpowiedzią na aferę w Szpitalu Południowym i burzę wokół zarobków lekarzy. Szef MSZ-u potwierdza zagrożenie ze strony Kremla. Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś planują, ostrzegał Radosław Sikorski podczas wspólnej konferencji ze swoim francuskim odpowiednikiem. Ministrowie byli pytani o doniesienia o możliwych atakach na cele NATO.
5: Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś planują. I celem tych ostrzeżeń jest odwiedzenie od wykonania tych prowokacji. I oby tak się stało.
0: Dodajmy, podczas szczytu NATO w Ankarze sojusznicy potwierdzili niezachwiane zaangażowanie na rzecz zbiorowej obrony zgodnie z artykułem 5 Traktatu Waszyngtońskiego. A z kolei agencja Reutera donosi, że Władimir Putin odrzuca wezwania do negocjacji pokojowych z Ukrainą i prawdopodobnie zaostrzy konflikt z tym krajem. Przepychanka Daniela Obajtka z prezesem Solino. Europoseł próbował siłą wejść do protestujących w siedzibie inowrocławskich kopalni soli. Chciał przeprowadzić interwencję poselską, choć mandat z Brukseli nie przyznaje takich uprawnień. Na drodze Obajtka stanął prezes spółki Wojciech Kotlarek.
6: Panie prezesie, pragnę pana poinformować, że poniesie pan wszelkie konsekwencje w tej sprawie. Może nie teraz, ale kiedyś. Bardzo daleko idące zgodnie z prawem, a ja wchodzę na zakład na siłę. Proszę.
7: Pan nie wejdzie.
8: Proszę się opamiętać! Gdzie pan jest? Proszę wyjść w tej chwili. Proszę czuć na policję.
0: Tak te wydarzenia transmitowały prawicowe telewizje. Europoseł złożył na policji zawiadomienie o naruszeniu jego nietykalności cielesnej. Z kolei Krzysztof Brejza z Koalicji Obywatelskiej zamierza złożyć zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Daniela Obajtka. W wiadomościach zaproszenie na poranną rozmowę Vox FM. Gościem Jana Wróbla będzie dziś Wojciech Kolarski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta. Początek minutę po 8 w Vox FM i na voxfm.pl. Na miejsce przyjadą hodowcy z Danii, Czech, Niemiec, Szwecji oraz Włoch. W Gorzowie Wielkopolskim rusza dziś międzynarodowa wystawa psów rasowych. Polska ma najliczniejsze grono reprezentantów, mówi Włodzimierz Rój, dyrektor OSIR-u.
9: Wszystkie psy wszystkich ras będą oceniane przez międzynarodowych sędziów. Wybrane zostaną najlepsze do czempionatu. Najwięcej jest przyjaciół za linii Odry.
0: Zawody ruszają dziś o 11 i potrwają do niedzieli.
10: Program zaprasza jego sponsor.

0: Ale dlaczego?
1: Tak. Ale mów dalej, ja cię nie przerywam.
0: To chciałam powiedzieć, że będzie zimno.
1: A, to prawda.
0: I to już jest koniec mojej profesjonalnej
1: ale
0: wypowiedzi.
1: Zaraz, przepraszam bardzo, na zachodzie 24-25 stopni, pokażą termometry.
0: No ale tego słońca mało, no i deszcz, chmury, burze.
1: Na zachodzie nie będzie deszczu, reszta kraju ten deszcz się będzie pojawiał. Najwięcej go będzie na Mazurach, na Podlasiu, a także na Mazowszu.
2: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
3: Pierwsza zmiana.
0: Julia Hren.
1: Konrad Piłowarski.
0: Dzień dobry.
1: 5 minut po godzinie 7.
3: Pierwsza zmiana.
4: Pierwsza zmiana.
3: Od rana z Vox FM.
2: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.

0: Nie pojadą.
1: 12 minut po godzinie 7. Rzeczywiście mam nadzieję, że policjanci podśpiewywali sobie tę piosenkę, no bo nie pojadą Mustangiem, Fordem Mustangiem GT, który zabrali kierowcy pijanemu.
0: Od rana napiszecie, że musicie o tym powiedzieć. No musimy o tym powiedzieć. Ja nie wiem dlaczego. To jest poważna sytuacja. Jednak stłuczka była. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało poza samochodem.
1: To właśnie, biedny Ford Mustang.
0: Ale jakoś ten uśmiech się na twarzy nie wiadomo dlaczego pojawia.
1: Że policja auto sobie rozbiła?
0: No właśnie, nie wiem dlaczego. Nie
1: no
0: wiem, co
1: wiecie
0: chodzi,
1: co naprawdę. Stop piratom drogowym. Jechali bardzo szybko. Co prawda jechali na sygnale. No i pani niestety wyjechała. Miała nie wyjeżdżać, tak, bo musiała skręcić w lewo, a ona chyba, nie wiem, nie zauważyła.
0: Tak,
1: no może za głośno muzyki słuchała, nie wiadomo. No i skręciła w lewo. Policjanci polecieli na ogrodzenie. Pani poleciała w drugą stronę.
0: Przypominamy, że to jest Ford Mustang, który ile, miesiąc temu? Dwa miesiące temu pojawił się...
1: Wydaje mi się, że cztery.
0: No to cztery, przepraszam.
1: Tak przeczytałam. Całe cztery miesiące, tak, w marcu.
0: On wcześniej został zarekwirowany, kierowcy, który jeździł po pijaku bodajże. No i policjanci mogli sobie pojeździć przez ile? Cztery miesiące.
1: No i tak patrzymy na ten samochód, szkoda auta, ale jednak się buzia uśmiecha.
0: Bardzo, bardzo.
2: A taki był ładny, amerykański, szkoda.
3: Pierwsza zmiana.

0: Jarek nas poprawia, że to był Mustang, nie szkoda. Ale ja widziałem te zdjęcia. Szkoda całkowita.
1: 20 minut po godzinie 7, ale sobie żartujemy w ten piątek, ale już nie żartujmy z policji, bo nie wolno.
0: Nie wolno. No, mogą mandat dać.
1: Na przykład. I co? Dojadą nas i... Wy też uważajcie na drogach, jeżeli właśnie jesteście w drodze do pracy, to uważajcie na policję.
0: Tak, i dziękujemy bardzo za wszystkie informacje, co jest teraz modne, co jest nowym Labubu, bo zapytaliśmy was przed godziną 7, bo nie słyszeliśmy jeszcze, nie byliśmy pewni.
1: No, ale Rafał napisał do nas, modna jest teraz kapibara. Rafał, ty chyba Internet Explorer masz.
0: No, kapibara to już jest obecna z nami od kilku lat dobrych. Obecnie na Europie, w Polsce modny jest zestaw parasol plus kożuch.
1: A to jest akurat zawsze. To nigdy nie wychodzi z mody. Do tej pory w Polsce modna jest deszczowa pogoda, tak też piszecie. I rzeczywiście tutaj ciężko się nie zgodzić, ale przyleciał też taki SMS. Hejka, w tym roku zamiast Labubu są Squeezy Dumpling. Tak. To znaczy wszelkiego rodzaju gniotki, na przykład kostka masła.
0: Tak, jeżeli chodzi o to Squeezy Dumpling, to chodzi o to, żebym był taki z brokatem. To ja wiem, nauczyłem się, TikToka obejrzałem. Bo to nie wiadomo nigdy, który się dostanie. Ale kostka masła wydaje mi się rozsądniejsza.
1: No to jest zdecydowanie tańsza i dostępna też wszędzie. Nie trzeba jechać nad morze czy w góry na stragan, żeby taką kostkę masła sobie zakupić.
0: Poza tym jak sąsiad zobaczy kostka masła, powodzi się.
2: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana.
0: Jeszcze można powiedzieć, że to kupione jakby było za 12 zł.
1: Wtedy to szkoda gnieść. 22 minuty po godzinie 7. Ich troje zawsze z tobą chciał.

0: Właśnie oglądamy zdjęcia maskotki.
1: Którą Jarek sobie kupił na wczasach nad morzem. No i nie wiemy, co to jest.
0: Mi się wydaje, że to jest chomik.
1: Ale on jest taki za gruby na chomika, według mnie.
0: No, ale on zapasy robił. Zimno było.
1: Może to jest chomik sumo.
0: No, na przykład, no przecież one robią te zapasy, te chomiki, tak?
1: No, ale on nie ma tylko...
0: A może nie miał kołowrotka, żeby to później spalić?
1: Myślisz?
0: Może.
1: No to Jarku, jakbyś mógł zapewnić kołowrotek swojemu chomikowi, no bo on jest trochę utyty, więc zamiast kapibary, to Jarek napisał, że sobie zakupił tego chomika, trzeba go troszeczkę odchudzić, wtedy będzie bardziej przypominał chomika, chyba że nie jest to chomik, a na przykład zupełnie inne zwierzę, którego nawet nie znamy.
0: A jeżeli chodzi o mody te wakacyjne, to podobno modne teraz jest szukanie miejsca w szafie na butelki plastikowe. Tak, żeby kaucję zrobił.
1: To też jest zawsze modne. A propos tych gniotków, to mój syn sam je robi, a oto kilka z nich. Robert, czekamy na zdjęcie, bo nie otrzymaliśmy jeszcze zdjęcia, więc można gniotka zrobić samemu, nie trzeba kupować. Jarek napisał, że tak, to chomik.
0: No, mówiłem?
1: Nie, no brawo, no, to muszę ci
0: ekspertem
1: powiedzieć.
0: Jestem ekspertem do spraw zwierząt. Zwierzętami w ogóle dzisiaj będziemy się jeszcze zajmować przed godziną ósmą, ale zanim będzie godzina ósma, no to Rysiek Piwek tradycyjnie się o tej porze pojawi i zanim też zada pytanie Rysiek Piwek.
1: 100 lat, 100 lat, niech żyje nam.
0: Skąd wy wiedzieliście?
1: Nie wiem, właśnie ktoś napisał, wszystkiego najlepszego dla Ryśka Piwka, który ma dziś urodzinki. I to prawda.
0: Rysiu, wszystkiego najlepszego. Jakie pytanie zadasz z okazji urodzin?
2: Gdzie komar lata na All Inclusive?
1: 609-869-869.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
4: Reklama.
5: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Sykut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz. Bo w

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej szynka.

0: 250 gramów, 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Biedronka.
1: Reklama. 7.30, a to w Vox FM czas na wiadomości, na które zapraszam Marta Kiermasz.
2: Były szef NIK stanie przed sądem. Prokuratura w Białymstoku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko trzem osobom, w tym Marianowi B. Zarzuty dotyczą m.in. nakłaniania do ujawnienia tajemnicy skarbowej. Byłemu szefowi Najwyższej Izby Kontroli grozi 5 lat więzienia. Przemycali narkotyki do Europy 18 osób zatrzymanych w Ekwadorze. Wśród nich jest Polak i Albańczyk. Podejrzani o kierowanie grupą. Według służb gang był związany z polską i albańską mafią. 11 osób zostało zatrzymanych wczoraj, a 7 już wcześniej trafiło do aresztu. Teraz Stany Zjednoczone. 8 osób oskarżono o spisek związany z atakiem na czerwcową galę MMA przy Białym Domu. Śledczy ustalili, że plan zakładał przeprowadzenie ataku dronami, co miałoby wywołać panikę. Spiskowcy zamierzali strzelać do uciekających ludzi. Kilkadziesiąt samolotów i śmigłowców ćwiczyło w Paryżu przed defiladą 14 lipca. Od strony dzielnicy La Défense maszyny przeleciały nad Łukiem Triumfalnym i dalej wzdłuż pól elizejskich w kierunku Placu Zgody. W tym roku w lotniczej części defilady uczestniczyć będzie również Polska. W wiadomościach zaproszenie na poranną rozmowę Vox FM. Gościem Jana Wróbla będzie dziś Wojciech Kolarski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta. Początek za pół godziny w Vox FM i na voxfm.pl.
3: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
4: Wiadomości sportowe w Vox FM.
2: Maroko nie znalazło sposobu na Wielką Francję. Reprezentacja trójkolorowych wygrała 2-0 w pierwszym ćwierćfinale piłkarskich Mistrzostw Świata. Dziś kolejny ćwierćfinał, który wyłoni rywala dla Francuzów. O 21:00 w Los Angeles Belgia zmierzy się z Hiszpanią. Oskar Wójcik Krakowie zamienia na Werder Brema. Reprezentant Polski podpisał z klubem Bundesligi 5-letni kontrakt. Dokładnej kwoty za transfer 22-latka nie podano, ale szacuje się, że mogła wynieść od 4 do 6 milionów euro. Wójcik był w ostatnim sezonie jednym z najlepszych obrońców ekstraklasy, dzięki czemu zadebiutował też w reprezentacji. Czeski finał Wimbledonu. Linda Noskowa pewnie pokonała Martę Kostiuk w półfinale londyńskiego turnieju Wielkiego Szlema. Finałową stawkę uzupełniła jej rodaczka Karolina Muchowa, która po zaciętym meczu pokonała Coco Gauff. Dziś półfinały w turnieju tenisistów.
3: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
5: Pierwsza zmiana.
6: Od rana z Vox FM.
1: 27 minut i będzie 8. Odrysia pytanie.
7: Gdzie komar lata na All Inclusive?
1: 6098 69 869.

0: taki arabski jest ten zaśpiew, teraz mam takie skojarzenie.
1: Bo to tak się z latem kojarzy, bo jest tam gorąco też.
0: No rzeczywiście.
1: Cały rok lata.
0: Takie All Excuse Me.
1: O, dokładnie. No właśnie, pytanie od Rysia w tym
2: gdzie
1: temacie.
2: Gdzie komar lata na All Inclusive?
0: Na Zanzibar.
1: Do Krwinicy Morskiej.
0: Do Centrum Krwiodawstwa, to się chyba najczęściej pojawia.
1: Nad jezioro, wiem, byłem, widziałem.
0: A jaka jest poprawna odpowiedź?
3: Suchary pana Ryśka.
2: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Gdzie komar lata na All Inclusive? Pod namiot, bo tam ma pełne wyżywienie. Pozdrawiam.
3: Suchary pana Ryśka.
4: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: oczy jak 5 złotych mogły się zrobić u tych ludzi, którzy to widzieli. U myśliwych, dokładnie.
1: Tak, pewien myśliwy spotkał w lesie pumę.
0: W lesie, w Polsce. To, w Polsce, to tak? Przypomnijmy, to nie żadne...
1: okolice Szczecinka.
0: No i cóż, to właśnie w Polanowie służby mówią o tym, żeby nie wchodzić do lasu, nie wybierać się na grzyby, nie iść, nie fotografować. Jak się tę pumę zobaczy, no to oczywiście odwrót i...
1: Problem jest taki, tak, że puma jest trochę przystara i przygłucha, bo myśliwy hałasował, nawet to dostrzał ostrzegawczy w powietrze. Puma dopiero po chwili zareagowała, ale też nie za bardzo jakoś intensywnie. No ale trwają poszukiwania tej pumy, tak nam się wydaje, tak przynajmniej doniesienia mówią z wczoraj.
0: A ona może taka jest powolna, bo to po prostu podróbka z Turcji.
1: A my mamy... Mamy 5 lat. Znaczy nasze poczucie humoru jest na poziomie 5 lat i to jest jedyna taka okazja, żeby zadzwonić do kogoś poważnego w sprawie pumy.
0: I to będzie poważna sprawa.
1: Oczywiście, że tak. Dzwonimy w takim razie w sprawie pumy, no i zobaczymy, co nam odpowiedzą. Dzwonimy do Lasów Państwowych w Szczecinku, do rzecznika prasowego. Tutaj jest numer.
0: Masz numer? Dzwoń.
2: Tak, słucham?
1: Dzień dobry, ja dzwonię w sprawie pumy.
2: Tak, halo, jestem.
1: Witam, Konrad Piwowarski, Vox FM. Chciałem się spytać, czy dalej ona jest poszukiwana?
2: Dalej jest poszukiwana, o 8 zwoływany jest sztab teraz kryzysowy w siedzibie gminy w Polanowie. Aha. No do godzin było wieczornych i w nocy jeszcze trwała obserwacja i były naloty dronami z termowizją. No nie trafiliśmy na kolejny ślad, tak więc będziemy rozszerzać po prostu obszar poszukiwań.
1: Okay.
2: Na Cisławobójce.
1: A tak na krótko, jakby pan,
2: na dzień
1: pan powiedział dla słuchaczy, w jaki sposób się zachować, jak taką pumę by spotkali?
2: No na pewno tak, nie wołamy, nie próbujemy jej przestraszyć, nie nawołujemy, no spokojnie się oddalamy. Ona z tego, co widzimy, jest dość spokojna, tak więc myślimy, że się oddali tak, jak już robiła to wczoraj i przedwczoraj.
0: A skąd ona mogła się tam wziąć?
2: No powiem tak, nie dostaliśmy żadnych zgłoszeń, tak więc no nie wiemy. Jesteśmy po prostu lekko tym zszokowani, że takie zwierzę pojawiło się nagle niespodziewanie akurat na terenach tutaj leśnych, minnych, tak więc no wszyscy jesteśmy w delikatnym szoku. Tak jest, dzisiaj kolejne działania, tak więc no będziemy działać, aż się to wszystko uda.
1: Okej, to życzymy powodzenia w takim razie.
2: Również. Dziękuję bardzo.
0: Do widzenia.
2: Również.
3: Pierwsza zmiana.
1: To pierwsza osoba, która...
0: poważnie odpowiedziała, co to za puma.
1: No właśnie, nie spytała się, jakiej pumy.
0: Żałujemy. 11 minut do godziny 8.

0: Jak na razie numer 19, ale...
1: Wyżej, głosujemy.
0: Vox.fm.pl, wchodźcie w zakładkę Best Listę i tam dawajcie plusiki, jeżeli podoba wam się ten numer.
1: To Hugo, a przed nami Powerplay, lubisz to lubisz, 5 minut zostało do godziny.

0: słucham uważnie, próbuję docenić słowa tej piosenki, o czym ona jest i zastanawiam się, co takiego lubi tutaj ta osoba.
1: Ja nie wiem, ale się domyślam.
0: To nie mów. 2 minuty do 8, o 8 oczywiście wiadomości.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
3: Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
6: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
7: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie 1,49 zł za sztukę przy zakupie 2.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
6: Reklama.
7: Część propozycji z poparciem lekarzy. Resort zdrowia szykuje duże zmiany w ochronie zdrowia. Międzynarodowa akcja z polskimi służbami. Funkcjonariusze uderzyli w grupę handlującą fałszywymi lekami. Za chwilę też poranna rozmowa Vox FM. Zapraszają Wróbel.
8: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
7: Lekarze otwarci na dialog, dyrektorzy szpitali chwalą część propozycji. To

0: szpitala w Ostrowie Wielkopolskim Tomasz Gostomczyk mówi wprost, to zakończy podbieranie specjalistów.
1: Mamy stawkę ustaloną i nagle jeden z dyrektorów wyskakuje i dodaje po 50 zł za godzinę. To jest chore.
0: Uregulowanie wynagrodzeń to dobry kierunek, ale trzeba uwzględnić specyfikę placówek, dodaje dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Tarnowie, Anna Czech.
2: Na pewno w szpitalu wysokospecjalistycznym powinien być mniejszy procent na wynagrodzenia pracowników, a w szpitalach powiatowych trochę inaczej.
0: Resort chce wprowadzenia maksymalnych poziomów wynagrodzeń, zarówno indywidualnych, jak i maksymalnych wydatków w ramach budżetów szpitali.
3: W wiadomościach teraz potężne uderzenie w nielegalny obrót suplementami i lekami. Akcję wspólnie przeprowadzili funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i Europolu. Celem była grupa przestępcza, która wprowadzała na rynek fałszywe produkty. Działalnością objęta była cała Unia Europejska, a także inne kraje poza jej granicami. Zatrzymano łącznie 15 osób. A z nami już teraz Jan Wróbel i poranna rozmowa Vox FM. Gościem jest dziś Wojciech Kolarski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Panie ministrze, powinniśmy być konstruktywni i delikatni, aby nie zniszczyć ważnych, przyjacielskich relacji między Ukrainą a Polską. To prezydent Zełenski. Będą tacy Ukraińcy? Delikatni, konstruktywni?
5: To zależy od Ukraińców, to w dużym stopniu zależy od prezydenta Zełenskiego, jak Ukraina będzie zachowywać się wobec nas. Natomiast w naszym interesie jest, żeby istniała niepodległa Ukraina i żeby była państwem przyjaznym. Natomiast czy będzie przyjaznym, to jest pytanie do władz Ukrainy przede wszystkim.
4: A nie jest to pytanie do polskich historyków, żeby napisali taką historyczną narrację, która by się spodobała prezydentowi? I narodowi polskiemu, i narodowi ukraińskiemu, i prezydentowi Ukrainy?
5: No myślę, że to rzecz nie w pisaniu historii, tylko w pamięci o tym, co jest jasne. Te fakty historyczne są znane, one są oczywiste dla nas Polaków. One też niestety są znane elitom ukraińskim, natomiast elity ukraińskie, polityczne elity ukraińskie nie wyciągają z tego wniosku. I dochodzi do takich sytuacji, w których no, my musimy protestować. Nie możemy sobie pozwolić na gloryfikację ukraińskiej.
4: Że ponad dwie dekady trwały prace nad wspólnym polsko-niemieckim podręcznikiem do historii szkolnej i powstał taki. Na razie nie cieszy się może wielkim wzięciem. Wyobraża pan sobie taki podręcznik polsko-ukraiński? Siedzą historycy po obu stronach, wymyślają podręcznik?
5: Ja zachowuję duży sceptycyzm wobec takich przedsięwzięć, właśnie wspólny podręcznik. Nie, to chodzi o to, żeby pisać prawdę i ważne, żeby w ukraińskich podręcznikach była mowa o ludobójstwie na Wołyniu. Wtedy nie będzie potrzebny wspólny podręcznik.
4: Jeszcze pana zapytam o Romana Giertycha, ale to już dopiero w kontynuacji internetowej porannej rozmowy Radia Vox. Zapraszam.
3: A ja zapraszam na voxfm.pl.
6: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
7: Ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami. Białystok, Łomża, Olsztyn, Suwałki, Warszawa i okolice Lublina. Tam dzisiaj może mocno popadać i nawet może zagrzmieć.
8: Jeżeli chodzi o ten deszcz, to on pojawi się w większej części kraju. Jedynie na zachodzie powinno się obyć bez opadów, chociaż chmury będą. Tam też najcieplej. Dzisiaj 27-8 stopni może pokażą termometry.
7: Aż tak ciepło?
8: No dobra, przesadziłem 24-25 tak naprawdę.
7: Do i słońca niewiele.
6: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
7: Julia Chren,
8: Konrad Piłowarski.
7: Dzień dobry.
8: 4 minuty po godzinie 8.
9: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
10: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.

0: To no tak. Chyba już czas.
1: Na co?
0: Na ulubioną!
1: Co takiego?
0: Zabawę!
1: Czyją?
0: Wszystkich Polaków!
1: A ta zabawa nazywa się Co mruczy Piwowarski? Ja jestem Piwowarski i ja wam za chwilę zamruczę jakąś melodię. To będzie melodia pochodząca z piosenki, która pojawia się na antenie Radio Vox FM.
0: Muszę przyznać, że melodia to dość daleko idące słowa. Będzie to mruczenie czegoś, no jakiegoś utworu muzycznego, a wy na 6098698 piszecie, kto tę piosenkę śpiewa i jaki ona ma tytuł. Czyli pamiętajcie, wykonawca i tytuł. Za chwilę Konrad będzie mruczał. Czy dzisiaj z jakąkolwiek podpowiedzią?
1: Wydaje mi się, że na razie bez.
0: Wydaje mi się, że
1: to nie jest poziom bardzo trudny, ale mi się różne rzeczy wydają, więc to różnie może być. Więc jeżeli wiecie, jeżeli macie jakikolwiek strzał, to próbujcie, wysyłajcie SMS-y na 6098698.
0: No dobra, to mrucz.
2: Co mruczy Piwowarski w Vox FM.
0: 6098698, wykonawca i tytuł. So

0: mruczy piwo barskie.
1: Czy to była Ewelina Flinta żałuje?
2: Nie, ale możliwe, że ktoś żałuje, że musiał tego słuchać.
1: Beata Kozidrak, brak mi tamtych chwil?
2: Nie, to nie była Beata. Długość dźwięku samotności to też nie byłoby słowic.
1: Mega dance za twoje senne
2: oczy. Może przypomnę, jak ja mruczałem.
1: Przypomnij.
2: Kilka odpowiedzi Backstreet Boys się pojawiło i to było blisko, blisko rzeczywiście.
1: No i właśnie nawet Paulina przyznała nam się, że myślała, że to Backstreet Boys, ale posłużyła się internetem, no i okazało się inaczej, ale to za chwilę. Paulina, jak ty spędzasz piątek?
3: W pracy oczywiście.
1: O, ale ty jesteś zadowolona jak na to, że jesteś w pracy?
3: Tak, bo u nas piątki są takie luźne.
1: O, te pizzowe piątki.
3: Piątki my bardziej czekamy już na weekend.
1: Czyli
2: rozumiem,
1: już...
2: rozumiem, chyba wszyscy tak mają w pracy, że czekają już na ten weekend.
1: Kierownika już nie ma, można.
3: Nie, akurat u nas piątki są takie bezkierownikowe.
1: Przecież to jest wspaniałe, a ty jesteś już po urlopie czy przed urlopem?
3: Przed urlopem, zaczynam od 20.
1: No to już ostatnia prosta właściwie.
2: Jest ten syndrom napięcia przedurlopowego?
3: No jasne, 20 będę miała tyle roboty, że się nie będę chciała wchodzić.
2: Wiadomo, zawsze
3: po urlopie
2: tak
3: jeszcze
2: jest.
3: Więcej, więc uwielbiam czas urlopowy.
1: Ale mam nadzieję, że nie aż tyle, żebyś przestała nas słuchać, bo jesteś mistrzynią w zgadywaniu. Jako jedyna dzisiaj zgadłaś, co mruczał Konrad Piwowarski.
3: W mojej pracy jak leci boks, to znaczy, że jestem w pracy.
2: I bardzo dobrze. Takich ludzi szanujemy. Dobra, powiedz teraz całej Polsce, co ja takiego mruczałem, bo pewnie wiele osób się cały czas zastanawia.

0: Bardzo, to bardzo ładnie, że dzisiaj zamruczał. Moment, odgadłam. NSYNC, It's Stealing at My Heart.
1: Zamruczy Piwowarski w Vox FM.
2: Ja sobie to wytnę, zapiszę, będę puszczał za każdym razem, że bardzo ładnie zamruczał.
3: Ale dzisiaj, pamiętaj, to tylko raz, 21 po 8.

0: Calvin Harris i uczniowie Disciples. How Deep Is Your Love? To za nami, 3 minuty do godziny 8.30 i jeżeli chodzi o to, co jeszcze jakby chciałam połechtać ci jeszcze twoje ego.
1: Tak, proszę, nie, ja bardzo chętnie, jak zawsze, komplementy to zawsze.
0: Tak pięknie mruczał, że mogło to by być cokolwiek, nawet Gosia Andrzejewicza i tak by mi się podobało, taki SMS naszej 0986 9869 przyleciał.
1: Ja się zarumieniłem już troszeczkę.
0: Tak?
1: Tak.
0: Czy za tydzień powiększysz jakiś swój repertuar? Może będziesz mruczał co godzinę, bo to takie piękne.
1: No nie wiem, nie wiem, ale to myślę, że słuchacze mogliby nie wytrzymać.
2: Pierwsza zmiana.
1: Za dużo dobrego.
3: Reklama.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jak wyprzedasz, to w euro.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
8: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
9: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
10: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
9: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
10: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
9: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
10: Paulina Sykut-Jerzyna
9: i Krzysztof Ibisz.
11: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Media Expert.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Reklama.
7: 8.30, wiadomości Vox FM to już teraz, a zapraszam Marta Kiermasz.
8: Uwaga kierowcy w Małopolsce, ogromne utrudnienie na autostradzie A4 na wysokości Bochni. Osobówka wjechała w bariery energochłonne. Trasa w stronę Rzeszowa jest całkowicie zablokowana. Korek ma już prawie 3 km. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. 3 miesiące w areszcie spędzi 35-letni mieszkaniec Rzeszowa, który ugodził nożem 23-latka. Tak zdecydował sąd. Do zdarzenia doszło w sobotę nad ranem przed jednym z bloków przy ulicy Paderewskiego. Śledczy ustalili, że do ataku doszło w trakcie sprzeczki.
9: Podczas sprzeczki słownej, do której doszło pod jednym z bloków na ulicy Paderewskiego, konkubent jego matki miał go ranić ostrym narzędziem w okolice klatki piersiowej. Ranny 23-latek został przewieziony do szpitala.
8: Mówiła Magdalena Żuk z policji w Rzeszowie. Policjanci zatrzymali podejrzanego kilkanaście minut po zdarzeniu. Miał blisko 1,7 promila alkoholu w organizmie. Za usiłowanie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu grozi 20 lat więzienia. Kolejny dzień z burzami i intensywnymi opadami deszczu. IMGW wydało alerty dla północno-wschodniej części Polski. Nawałnice przechodzą teraz m.in. przez Podlasie i Warmię i Mazury. Alerty będą obowiązywać przynajmniej do godziny 18:00.

0: w piosence najważniejszy jest tekst.
1: Którego nie rozumiemy. Ale to tym lepiej,
0: bo ale on i tak trafia do serca.
1: Większa dowolność interpretacji.
0: No właśnie.
1: Mhm. I każda osoba może mieć swój własny tekst dzięki
0: temu. Już niedługo Holy Dolly na maturze. Zinterpretuj tekst piosenki.
1: O, to dobrze, że Holy Dolly, a nie jakaś piosenka AI. Albo jak to się tam mówi, AI. Dobra. 22 minuty do 9.
0: Słuchajcie, godzinę temu dzwoniliśmy w sprawie Pumy. I to nie był żart, bo Puma grasuje w lasach w okolicach Szczecinka.
1: I lepiej uważać, już wszędzie o tym mówią, w telewizji, w radiu, więc nie wchodzić do lasu, a chociaż Puma jest troszeczkę powolna, to też nam pan powiedział.
0: Tak, no, Puma jest troszeczkę starsza, przygłucha, więc trzeba na nią szczególnie uważać, bo może rzeczywiście, skoro jest przygłucha, nie zauważyć i w ostatniej chwili zacząć atakować na przykład. Także trzeba uważać. Ale w związku z tym, że my dzwoniliśmy w tej sprawie, w sprawie Pumy przypominam, to dostaliśmy też SMS-a.
1: Tak, jak nazywa się samiec Pumy?
0: No właśnie, tak szukaliśmy. Sztuczna inteligencja, nie wie. Napisała, że samiec Pumy to nazywa się samiec Pumy po prostu.
1: Naprawdę?
0: Mhm.
1: A moim zdaniem to jest Pum.
0: Pum?
1: Mhm.

0: Od rana
1: z Vox FM.
2: Wiesz co, ja myślę, że wolę jak mruczysz jednak. Myślę, tak? Że słuchacze też. 21 minut do godziny 9. Trzymajcie się mocno, bo nie

0: w następnym filmie o Tarzanie powinien być dla prowadzącego zarezerwowany.
1: Nie, nie pozwalamy. On musi nam tutaj mruczeć co tydzień. 15 minut do 9. Jak się nazywa samiec Pumy? Pumex. Tak Robert
0: super,
1: nam napisał.
0: Bardzo mi się
1: pasuje,
0: podoba.
1: Nie?
0: Pumiec też się pojawił.
1: Pumiec,
0: Ten Pum nadal mnie przekonuje, bo Pum jest fajne. To jest, tak. jest super. Ale bardzo mi się też podoba SMS, że jak dziewczynka to Puma, a jak chłopiec to Adidas.
1: No ewidentnie. Ale jeszcze pojawiły się pytania, jak nazywa się samiec Ćmy?
0: Ciem.
1: Dobra, jak Łokciem. Nazywa się samiec...
0: Albo Kapciem najlepiej.
1: Jak nazywa się samiec Pchły? Pcheł.
0: Wesz.
1: No toż to inny jest, inne zwierzę.
2: Pierwsza zmiana.
0: Czy ja cię wyglądam na zoologa?

0: 8 minut i będzie godzina 9. Zapomnieliśmy w ogóle dziś o jeszcze jednym ważnym święcie wspomnieć.
1: Dzień kebaba.
0: Nie, 10 lipca, Matki Boskiej Pieniężnej.
1: A to ważne rzeczywiście.
0: No, piszecie do nas na 6098 6989 i dziękujemy bardzo za to.

0: Zaczęło się niewinnie od sprawy Pumy. I tak. Od samca Pumy, prawda? Ale słuchacze domagają się kolejnych odpowiedzi.
1: I jak nazywa się samiec muchy?
0: Much. Może być?
1: Nie, muchojad.
0: Albo muszę.
1: Muszę.
0: Jak muszę, to muszę.
1: Nie wiem. A samiec foki?
0: Fok.
1: Tak, fok, może być.
0: To tylko, że do Anglików nie mówcie tak, dobra? Bo jak powiesz fok do Anglika, to on się obrazi wtedy.
1: Nie będzie miał w głowie samca foki.
0: A samiec żaby?
1: Ropuch.
0: Nie.
1: To żab.
0: Frog.
1: Żab.
0: Frog.
2: Pierwsza zmiana. Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
3: Autopromocja.
4: Nie zdążyłeś na samolot?
3: Przez cały urlop padało?
4: Nie ma co się przejmować. Vox FM

0: Lato. Lato.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
3: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
2: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
3: O, i to lubię najbardziej.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sygut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
10: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
14: W

0: kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni, złoty 49 zł za kilogram. Kaufland.
1: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę tylko 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją Biedronka winogrona jasne na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kg na konto Moja Biedronka. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: Reklama.
6: Czołowe zdarzenie dwóch busów to na Dolnym Śląsku, są ranni, trwa reanimacja. Potężne utrudnienia też na A4 na Podkarpaciu. Z ciężarówki wypadły części turbiny wiatrowej. Problemy potrwają nawet 15 godzin. Za chwilę też wielka obława na Pumę w zachodniopomorskim. Zwołano sztab kryzysowy, leśnicy apelują o ostrożność.
7: Jest godzina 9, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
6: Trzy osoby ranne, w tym jedna ciężko, na miejscu trwa reanimacja. Na początek pilne doniesienie z

0: Wiadomo, jak długo potrwają działania służb. Ale to nie jedyne drogowe problemy. Na A4 na Podkarpaciu kierowcy muszą liczyć się z potężnymi utrudnieniami, a te potrwają nawet 15 godzin. To potem jak w miejscowości Terliczka z samochodu ciężarowego wypadły części turbiny wiatrowej. Oba pasy ruchu w kierunku Korczowej są zablokowane.
1: W związku z tym zdarzeniem zablokowany jest zjazd z autostrady na węźle Rzeszów Wschód w kierunku S19. Utrudnienia mogą potrwać nawet do jutra. Ruch w kierunku Korczowej odbywa się jednym pasem.
0: Mówiła Ewelina Wrona z policji w Rzeszowie. Jak przekazały służby, w ciągu dnia przewidywane jest całkowite zamknięcie A4. Zmieniamy temat. Pismo do amerykańskiej służby imigracyjnej w sprawie Zbigniewa Ziobry najpewniej jeszcze w tym tygodniu. Zapowiedział to minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Jak zaznaczał, trwają ostatnie prace nad dokumentem.
2: Zapytamy agencję, na jakich zasadach Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych, skoro nie ma ważnego dokumentu. Czy jego wiza jest w próżni i czy jest to zgodne z zasadami, które dotyczą wszystkich przebywających w USA, którzy mają takie zarzuty oraz takie dokumenty, jakie ma Zbigniew Ziobro.
0: Gotowy jest już za to wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, ale śledczy czekają jeszcze na uzasadnienie sądu, który utrzymał tymczasowy areszt wobec byłego ministra. A ten, przypomnijmy, jest podejrzany w śledztwie dotyczącym wielomilionowych nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Do USA przeniósł się po zmianie władzy na Węgrzech, gdzie wcześniej otrzymał polityczny azyl. Gmina Polanów postawiona na nogi. W zachodniopomorskim trwają poszukiwania pumy. Zwierzę widziane było w okolicach Karsinki i Rekowa. Zwołano też sztab kryzysowy, który od godziny obraduje. To po to, by jak najszybciej zlokalizować zwierzę, a później je odłowić.
3: Do godzin wieczornych i w nocy jeszcze trwała obserwacja i były naloty dronami z termowizją. No nie trafiliśmy na kolejny ślad, tak więc będziemy rozszerzać po prostu obszar poszukiwań.
0: Mówi nam Maciej Wiórek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. I jak dodaje, przy spotkaniu ze zwierzęciem trzeba zachować szczególną ostrożność.
3: Nie wołamy, nie próbujemy jej przestraszyć, nie nawołujemy, no spokojnie się oddalamy. Z tego, co widzimy, jest dość spokojna, tak więc myślimy, że się oddali, tak jak już robiła to wczoraj i przedwczoraj.
0: Przypomnijmy o grasującej w regionie pumie, poinformował leśników myśliwy. Nie wiadomo, w jaki sposób zwierzę znalazło się w zachodniopomorskim. Maroko za burtą, Francja w półfinale mundialu. Trójkolorowi pokonali drużynę z północnej Afryki 2-0. Gole zdobyli Kylian Mbappé.

0: Spokojnie się oddalamy. Z tego, co widzimy, jest dość spokojna, tak więc myślę, że myślimy, że się oddali, tak jak już robiła to wczoraj i przedwczoraj.
1: Przypomnijmy, o grasującej w regionie pumie poinformował leśników myśliwy. Nie wiadomo, w jaki sposób zwierzę znalazło się w zachodniopomorskim. Maroko za burtą, Francja w półfinale mundialu. Trójkolorowi pokonali drużynę z Północnej Afryki 2-0. Gole zdobyli Kylian Mbappé.

0: Kanarywala w półfinale.
1: To spotkanie śledził nasz reporter Michał Rawa. A kto zagra z Francuzami o finał? Przekonamy się już dzisiaj o 21:00 mecz Hiszpania-Belgia.
2: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
3: Mam nadzieję, że ta poma nie zmoknie za bardzo dzisiaj.
4: A może ona się właśnie przestraszy burzy i deszczu, chociaż w zachodniopomorskim dzisiaj tego nie zapowiadają, to raczej na wschodzie i na południu Polski. Tam dziś popada i może zagrzmieć. A na zachodzie no, słońca niewiele, ale temperatury takie letnie, 25-24 stopnie.
3: Reszta kraju troszeczkę mniej letnio. 17 stopni w Białymstoku, 16 maksymalnie dzisiaj na Suwalszczyźnie.
4: Ubieramy się, bo zimno!
2: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
5: Pierwsza zmiana.
3: Przyjście do pracy w japonkach nie było dobrym pomysłem.
4: Julia Hren.
3: Konrad Piwowarski.
4: A to od kolegi wiesz?
5: Pierwsza zmiana.
6: Od rana z Vox FM.
7: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.

0: konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
1: Nie spać, zwiedzać.
2: Zgłoszenie Basi jest z godziny 6.39 i ja tak się zastanawiam, Basiu, czy ty już wtedy szłaś zająć miejsce parawanem na plaży?
3: Nie, my chodziliśmy, bo byliśmy pierwszy raz nad morzem jesteśmy i chodziliśmy, poszliśmy sobie na gofry z dziećmi.
4: Ale o 6.39?
3: Wow. Proszę?
4: O 6.39 na gofry? Basia, jesteś? Halo?
2: Pewnie zdecydowała, że dzisiaj nie gotuje i po prostu w ramach śniadania gofry były.
4: Chyba, że to wczoraj byli na gofrach, a dzisiaj cię po prostu przeszli. O, jesteś, Basia.
2: O, wróciłaś!
4: Dobra, opowiadaj, co z tymi goframi się stało.
3: No nic, kupiliśmy sobie gofry, zaczęliśmy chodzić. Jakieś ptasie z kamery, ja nigdy ich nie widziałam, no żeby...
4: Aha.
3: Bo pierwsze życie nad polskim morzem, no i to nagle taka chmara.
4: Dobra, jak wrażenia w takim...

0: W takim razie, Basia, jak pierwszy raz jesteś nad polskim morzem?
1: Pięknie, pięknie, tylko wiatrzyście. Dzisiaj ma być ładniej, także no super. Jesteśmy tylko na parę dni, ale myślę, że w przyszłym roku już spędzimy tam dłuższy czas, okay, tydzień albo dłużej.
0: Powiedz jeszcze, po ile te gofry?
1: 12, 14 zł, ja nie wiem, bo ja kupowałam 4 sztuki, nie wiem.
0: Okej, okay, czyli to jest bardzo dobra cena.
1: Powiem szczerze, że nie patrzyłam na cenę, bo tak my jak jeździmy na urlop, to nie patrzymy na cenę.
2: O, więc... i to jest prawdziwy urlop, nie trzeba się zastanawiać, co można kupić, a my patrzymy na ceny. 5 stówek na prezent marzeń mamy dla ciebie.
1: Wow, dziękuję, dziękuję bardzo. Spać, zwiedzać.
3: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: Przypominamy, www.fm.pl, tam się zgłaszacie.

0: nadzieję, że to będzie pierwsze miejsce w dzisiejszym notowaniu Best Listy. Trzymam kciuki. Proszę głosować na voxfm.pl.
1: Właśnie, to od was zależy. Jeżeli nie, to zemścimy się. I będzie Konrad codziennie śpiewał dla was. No, także nie róbcie tego.
0: To nie, to za dużo. To za duża kara jest.
1: Wchodźcie na voxfm.pl i głosujcie, bo inaczej, no, koniec. Będzie wielka zemsta.
0: Możecie też do nas pisać i dzwonić na 609-86-9869. No i jest tutaj słuszna uwaga odnośnie Japonek. Chodzenie w Japonkach w taką pogodę to idealne rozwiązanie. Ja zawsze zakładam je, nawet gdy tylko jestem eko i zarazem mega gospodarczy. Przy tym oszczędzam wodę z kranu, obniżam rachunki. I w ten sposób można umyć nogi po prostu, jak pada deszcz.
1: O, super. No. To bardzo dobry sposób na zimę, też jak jest śnieg, no bo wtedy nie pobrudzą się te buty zimowe.
2: Pierwsza zmiana.
0: Dłużej w tym śniegu stopy się potrzyma, to już w ogóle butów nie trzeba.

0: Jak nazywa się samica strusia albo wielbłąda?
1: Strusia? Strusz to...
2: Emu.
0: Nie.
1: Ale to emu...
0: Strusica.
1: Strusica.
0: Strusica. Ładnie.
1: Albo strusia po prostu.
0: A wielbłąda?
1: Strusz i strusz. No to wielbłąda. Wielbłądzica, wielbłądzina.
0: Aha. Wielbłądzina to nie, bo ona taka chuda, wychudzona musiałaby być.
1: Tak?
0: No.
1: No to myślę, że wielbłąda po prostu.
0: Wielbłąda, tak, to bardzo
1: ładne. Dobra, to ustaliliśmy. Uh-huh. Ale wracamy jeszcze do tematu Japonek. Uh-huh. Ja mam pytanie, czy w Japonii Japonki wiedzą, że Japonki to Japonki?
0: Tak, wiedzą, ponieważ Japonki powstały na cześć japońskich sandałów, których uh-huh. się chodzi, uwaga, i to jest ważne, w skarpecie. I one wyglądają tak samo. Ale co ciekawe i co dziwne, za sukces Japonek odpowiada brazylijska firma, która nazywa się jak Amerykańskie Wyspy.
1: Bardzo ciekawe i niezrozumiałe.
3: Pierwsza zmiana.
0: Który jest ojcem którego, ja się pytam.
3: Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
8: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
7: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
8: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
7: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
8: Paulina Sygut-Jerzyna
7: i Krzysztof Ibisz.
9: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
11: Uczę się włoskiego.
10: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów, 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Reklama. Vox FM.
12: Robi lato.
13: Vox

0: Muszę powiedzieć, że w SMS-ach i telefonach czuć naprawdę, że jest już piątek. Czuć, że siedzicie w pracy i już nie myślicie o tej pracy.
1: Cały czas pytamy o samce. No może teraz zapytamy o samicę.

0: No, bardzo ładnie w tym tygodniu ta piosenka pobiła rekord Polski. Najwięcej wyświetleń, jeżeli chodzi o polskie numery na YouTubie.
1: To ta piosenka tak pobiła miłość w Zakopanem.
0: 269 milionów wyświetleń aktualnie.
1: 12 minut do godziny 10. Ja jeszcze chciałam rozwalić wam umysł. Ja uważam, że Japonki to takie stringi na stopy. Świetne, Krzysiek, dziękujemy.

0: 3 minuty do 10 może być dzisiaj tander, szczególnie na północnym wschodzie, może, czyli burza. No,
1: Pierun może walnąć, Józek, uważaj.
0: Pogodowo dzisiaj mało letnio, ale trzymajcie się ciepło, bo jest piątek, więc złych informacji dziś nie ma.
2: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
3: Autopromocja.
4: Energia. Moc. Jazda bez trzymanki.

0: Autopromocja. Reklama.
1: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
6: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
7: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredytu udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
0: Reklama.
11: Utrudnienia mogą potrwać nawet do jutra. Kierowcy, zróbcie głośniej, są ogromne problemy na A4 pod Rzeszowem. Jeden z podejrzanych w rękach policji. Po 2 latach udało się zatrzymać osobę związaną z napadem w Warszawie. Za chwilę też wiadomości sportowe. Hiszpania kontra Belgia. Dziś drugi mundialowy ćwierćfinał.
12: 10 na zegarach, czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Marta.

0: Kiermasz, posłuchajmy.
1: Paraliż na A4, utrudnienia mogą potrwać nawet do jutra. Na początek wracamy do potężnych problemów na Podkarpaciu. Jak wiecie, z Vox FM pod Rzeszowem z ciężarówki spadły przewożone części turbiny wiatrowej. Zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Korczowej. Najnowsze informacje przynosi do studia Emanuela Kwaśniak.
2: Korek ma już około kilometra i ciągnie się od miejscowości Nowa Wieś do zjazdu z autostrady na drogę S19 w Terliczce. Sam zjazd na ekspresówkę również jest zablokowany, a ruch w kierunku Korczowej odbywa się obecnie jednym pasem.
3: Utrudnienia mogą potrwać nawet do jutra,
2: mówiła Ewelina Wrona z podkarpackiej policji. Co więcej, w ciągu dnia na tym odcinku może zostać zablokowana cała autostrada. Służby muszą usunąć gigantyczny ładunek z drogi, a do tego potrzebny będzie ciężki sprzęt.
1: Do relacji naszych reporterów i sytuacji na A4 wrócimy w kolejnych wiadomościach Vox FM. Nie udało się uratować życia rannego kierowcy jednego z busów, które rano zderzyły się niedaleko Trzebnicy. Jednym z pojazdów podróżowało 6 osób, 2 z nich zostały zabrane do szpitala. Kierowca z drugiego pojazdu, który jechał sam, mimo reanimacji zmarł.
4: Stwierdzono zgon. Kończymy tam naprawdę działania LPR. Już w tej chwili odleciał. Sprawa skończyła się nieszczęśliwie.
1: Przekazał nam Dariusz Zajączkowski z Trzebnickiej Straży Pożarnej. Przyczyny wypadku będzie teraz ustalać.

0: Materiału dowodowego, setek godzin pracy oraz konsekwentnie realizowanych czynności było ustalenie tożsamości sprawców. Dzięki intensywnej współpracy międzynarodowej jeden z podejrzanych został zatrzymany, gdy chciał przekroczyć granicę chorwacko-serbską. To mężczyzna w wieku 46 lat.
1: Mówiła nam Edyta Adamus ze stołecznej policji. Przypomnijmy, to był jeden z najsłynniejszych napadów w Polsce ostatnich lat. Trzech napastników przebranych w uniformę jednej z firm przewozowych wpadło do sklepu jubilerskiego i obrabowało go w niewiele ponad minutę. Straty oszacowano na około 1,5 miliona złotych. Potężne upały wracają do Europy. Gorąco będzie też w Polsce. Synoptycy na południu Starego Kontynentu ostrzegają. Temperatury sięgną nawet 45 stopni. O szczegółach nasz reporter Michał Rawa.
2: Tak upalnie ma być od weekendu we Włoszech, gdzie część miast już wprowadziło najwyższy stopień alertów. Ponad 40 stopni będzie na Sardynii, a także w Toskanii czy Apulii. W Polsce na szczęście ta fala gorąca nie będzie aż tak silna.
3: We wtorek, środę możemy się spodziewać na zachodzie i południowym zachodzie kraju temperatur około 30-32 stopni. Natomiast nie widać szans na powrót takich upałów, jakie mieliśmy pod koniec czerwca.
2: Mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk. Zanim upały, to silny deszcz i burze. Dzisiaj w północno-wschodniej Polsce.
1: Gdzie, dodajmy, obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW. Upały spodziewane są też we Francji. Od jutra w Paryżu będzie obowiązywał czerwony alert pogodowy.
4: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
5: Wiadomości sportowe w Vox FM.
1: Hiszpania, która na tym mundialu nie straciła jeszcze gola, kontra Belgia. Te drużyny zmierzą się dziś w drugim ćwierćfinale piłkarskich Mistrzostw Świata. Przypomnijmy, w poprzedniej rundzie Hiszpanie poradzili sobie z Portugalią, wygrywając 1-0, a z kolei Belgowie 4-1 rozbili reprezentację USA. Początek dzisiejszego meczu o 21:00. A dziś sporo siatkarskich emocji. Blisko awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów są Polki. Wczoraj wygrały z USA i zajmują 5. miejsce w tabeli. Awans wywalczy 7 najlepszych reprezentacji plus gospodarz, czyli reprezentacja Chin. Dziś przed Polkami mecz z Brazylią. Jego początek o 12:00. Z kolei reprezentacja polskich siatkarzy rozegra dziś w Olsztynie towarzyski mecz z Niemcami. To spotkanie o 20:00. Oba zespoły przygotowują się do kolejnych meczów Ligi Narodów.
4: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
6: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
7: No gorąco.
8: Gorąco, nie?
7: No będzie.
8: Będzie. Już teraz 20 we Wrocławiu, a jest dopiero 10.
7: A jest dopiero 10, to no. Prawda. A co, jeżeli...
8: Do 25.
7: Jeżeli chodzi o jutro, drodzy Państwo, to będzie jeszcze ładniej, bo będzie nawet 24 stopnie na termometrach.
8: No też 25.
7: A niedziela
8: to już 28.
7: I tak się rozkręcamy. I poniedziałek.
8: Poniedziałek
7: 26. O, no. A wczoraj nam 30 obiecywali na poniedziałek.
8: Ale
7: ja
8: zobacz,
7: wiedziałam,
8: że oni
7: szybko zmienią
8: 30.
7: Zdanie.
8: We wtorek mamy. No, naprawdę.
7: Poczekajmy godzinę jeszcze, się środa z tego zrobi.
6: Zaprosił jego sponsor. Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
4: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
7: Ej, ty naprawdę byłeś za Marokiem?
8: Tak.
7: No co ty?
8: Tak, naprawdę.
7: Że za złotym się
8: no oczywiście,
7: Jakie to serduszko dobre.
8: No
1: dobra, ale dobra. Ja mam pytanie jedno zasadnicze, bo my debatujemy w newsroomie już od dawna.
7: No. Mhm.
1: Norwegia czy Anglia?
7: To mnie bardziej interesuje
8: całym
7: Hiszpania
8: sercem,
7: czy
8: całym
7: Belgia.
8: Sercem Polska jednak. To im dobrze idzie na tym mundialu. Kolejne mecze zobaczcie i bez porażki. No,
7: brawo,
8: są niesamowite.
7: Brawo!
8: Dzień dobry.
7: Dzień dobry.

0: Wy też macie taką psiapsię w pracy,
1: ja
0: z którą
1: nie
0: możecie się nagadać. O, tutaj ten jest
1: my dawno ze sobą w ogóle nie prowadziliśmy programu. To jest...
0: To parę dni, nie?
1: Ale to jak wieczność.
0: Masakra.
1: My sobie tutaj poza anteną opowiadamy o tym, co robiliśmy w miniony weekend.
0: Wtedy, kiedy się nie widzieliśmy. A w międzyczasie wy pod 609-869-869 piszecie na przykład tak. Witam. Czy ktoś może pozdrowić moją żonę Monikę? Jestem daleko od niej w pracy.
1: Ogólnie może.
0: 900 kilometrów i tęsknię. Irek.
1: 5 złotych.
0: Ireczku, za darmo. Po znajomości. Jak starzy, dobry znajomy.
1: No jak zawsze muszę ulec.
0: Nie zawsze.
1: Pozdrawiamy żonę Monikę.
0: Tak.
1: Gorąco serdecznie.
0: A was, Irek, tęskni.
1: Was ogólnie zachęcamy do tego, żebyście nam troszeczkę poopowiadali, co planujecie na ten weekend, który przed nami, bo dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio.
0: Tak.
1: A jak będziecie mieli fajne plany, to my do was zadzwonimy i zagramy.
0: No.
1: Wy? Nie państwa, nie miasta.
0: Tak,
1: ale jak już jesteśmy tutaj razem, to tak zrobimy. 609-869-869. Co ciekawego planujecie na weekend? Dajcie znać.
0: A boksy z wakacyjnymi gadżetami od Vox FM czekają.
1: I to jakie? To all the people all around.

0: Sweet Dreams, Eurythmics, ale wam gramy w piątek, ale wam gramy!
1: Dobrze gramy, to Vox FM, drodzy państwo, zero zaskoczenia moim zdaniem.
0: W sumie tak, od tego jesteśmy.
1: Tak, 6 lato.
0: 609-86-9869, wasze plany na weekend czytamy. Właśnie grzeje wodę w jacuzzi na weekend. Przyjeżdżają koledzy z marynarki wojennej, pewnie popłyniemy.
1: A gdzie to jacuzzi?
0: No gdzieś tam jest.
1: Ja to bym chętnie dopytała.
0: Tak? To dopytujemy.
1: Dużo ich tam będzie podobno.
0: A w ogóle jest dopisek, przydałoby się wasze wsparcie. Rozumiemy, że
1: dobra.
0: Wizytacja jakaś tam. No, okej. Co tu jeszcze mamy?
1: Było namawiać. Witam, ja niestety z weekendem słabo, bo jutro wylatuję do pracy na statek do USA Houston. Pozdrawia Adam.

0: O, witam was, ja weekend urodzinowy, pękło 35 lat, pozdrawiam, Martin pisze.
1: I jeszcze witam, zamierzam jechać do portu nad Narwią i spędzić czas na rynkach, pozdrawiam Krzysztof.
0: Dawajcie tego więcej.
1: Chyba chodziło o rybki.
0: O rybki?
1: Możliwe, że tam jakaś mała literówka się zrobi. Ale rybka lubi pływać.
0: Dawajcie tego więcej po godzinie 11, do kogoś z was zadzwonimy, a nawet do dwóch osób i pogramy razem w weekendowe Nie Państwa, Nie Miasta. Co planujecie na weekend? 609-869-869.
2: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii wykańczanie mieszkania może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
7: Reklama.

0: świat się kończy. Klaudia do mnie mówi, chodź pogadamy o meczu.
1: No bo pytam, czy to jest mecz o wszystko, czy o nic. A ty mówisz, że o wszystko, no to trzeba.
0: O wszystko.
1: Bo tłumacz.
0: Hiszpania, Belgia.
1: Jakieś nazwiska poproszę.
0: Finał takie... Mistrzostw Świata 2026. Nazwiska chcesz?
1: Kto z kim? Tak, żebym wiedziała, wiesz.
0: Thibaut Courtois.
1: A to ja ogarniam gościa.
0: Kontra Lamine Yamal.
1: A Yamal to ja
0: jeden
1: wiem.
0: Jeden broni, jak drugi strzela. Nie, to nie ten Yamal. To nie ten. Ale Yamal bez kitu.
1: To z nimi co?
0: No to Hiszpania, Belgia dzisiaj wieczorem.
1: O 21?
0: Tak.
1: Dobra.
0: Chyba.
1: Hiszpania wygra, tak?
0: Tak mówią bukmacherzy.
1: Dobra, trzymamy kciuki. 9 do 11.
0: Polska gola.

0: Mamma mia, his Italiano, a Włochy wcale w mundialu nie grają.
1: I co, i się z tego powodu? Nie, my też nie gramy. No,
0: ale my chociaż nie przegrywamy. Dobra, 3,5 minuty, do, zmieńmy temat. 3,5 minuty do 11.
1: Tak, o 11 tak. Punktualnie wiadomości Vox FM. To zapraszamy już teraz.
0: Tak, a po 11 gramy w Nie Państwa, Nie Miasta.
1: Jeszcze możecie pisać o swoich planach na weekend.
0: 609-2x869.
2: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Korim, kabanosów Palermo i parówek z Korimki.
3: Autopromocja.
4: Nareszcie urlop!
5: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
3: Spokojnie! Vox FM robi lato!
6: Wejdź na voxfm.pl. Obierz swoją największą wakacyjną wtopę.
3: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
6: Vox FM robi lato!
3: Autopromocja. Reklama.
7: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD.

0: do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. To proste. Od czwartku

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Woseba. Mokka Fix Gold 500 gramów 25,99. A w sobotę banany kilogram 3,49.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie Bike. I wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
8: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
9: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUV-em od Bike w cenie karnetu na siłownię.
7: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
10: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
11: Żeby się nie oparzyć skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
12: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
13: Reklama.
14: Zabili 78-latka, teraz trafią do więzienia. Zapadły wyroki w głośnej zbrodni z Gdańska. W wiadomościach też Warmia i Mazury. Pilna ewakuacja mieszkańców Ornety. W jednym z budynków znaleziono niebezpieczne przedmioty. Będą mogli poznać realia służby mundurowej. Ruszyły wakacje z wojskiem.
15: A u nas ruszają wiadomości Radia Vox FM o 11, na które już teraz zaprasza Marta Kiermasz. Posłuchajmy uważnie.
14: Mąż, żona i jej kochanek skazani za zabicie seniora 25 i 20 lat więzienia. Takie wyroki zapadły w głośnej sprawie z Gdańska. Ofiarą był 78-letni dziadek oskarżonej kobiety. Tym tematem wiadomości o 11 otwiera Maciej Marcinowicz.
16: Do zbrodni doszło w lutym ubiegłego roku w gdańskiej dzielnicy Brzeźno. 25-letnia Angelika N. oraz 20-letni Dawid Z. usłyszeli wyroki po 25 lat pozbawienia wolności. Mąż kobiety, 26-letni Kamil N., został skazany na 20 lat więzienia. Według ustaleń śledczych 78-letni Józef D. został zaatakowany, gdy szedł do kościoła. Dawid Z. miał zadać seniorowi kilkanaście ciosów tłuczkiem do mięsa, podczas gdy Kamil N. pełnił rolę obserwatora. Motywem zbrodni był konflikt rodzinny.

0: W Warmińsko-Mazurskiem policjanci podczas interwencji w budynku przy ulicy Warmińskiej natrafili na urządzenia wybuchowe z czasów wojennych. Na miejsce ściągnięto kontrterrorystów i strażaków.
1: W te działania są zaangażowani strażacy PSP w Lidzbarku Warmińskim oraz strażacy ochotnicy. Na czas działań z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców w promieniu 150 metrów ewakuowano tych właśnie mieszkańców.
0: Relacjonuje Beata Szydłowska z policji w Lidzbarku Warmińskim. Ewakuowano mieszkańców 24 gospodarstw, które znajdują się najbliżej znaleziska. 2,9%. Tyle wyniesie inflacja na koniec roku. To najnowsza prognoza Narodowego Banku Polskiego. Jednocześnie wzrost PKB powinien wynieść 3,7%. Jak zaznaczają eksperci, spowolnienie inflacji to efekt przede wszystkim niższych cen paliw. To może być koniec policyjnej kariery Forda Mustanga, kultowy model.

0: Nikt nie ucierpiał. Przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu tego roku. Samochód został wcześniej skonfiskowany kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Blisko 6 tysięcy złotych za 27 dni szkolenia i wakacje w mundurze. Tak wygląda akcja Wakacje z Wojskiem. Młodzi ludzie będą mogli poznać realie służby.
1: To jest intensywne szkolenie trwające po 10 godzin dziennie, mniej więcej. Oczywiście pobudka z samego rana, przebieżka, zajęcia z musztry, zajęcia ze strzelectwa, z topografii, z umiejętności reagowania w ramach wystąpienia różnych sytuacji kryzysowych, nie tylko wojennych.
0: Mówił nam kapitan Mateusz Budynek z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Zielonej Górze. Szkolenie skierowane jest do osób w wieku od 18 do 35 lat. Uczestnicy mogą wybrać jeden z turnusów organizowanych w blisko 90 lokalizacjach w całej Polsce.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Znasz to? Pada deszczyk, popaduje, kto mnie w nosek pocałuje? Odsuwałk po Rzeszów leje.
4: Co ty gadasz?
3: To są ale takie teksty z telewizji śniadaniowej.
4: Tam się muszą całować, ja cię kręcę po noskach.
3: W Suwałkach pada, w Rzeszowie pada, w Lublinie pada, w Białymstoku pada, w Warszawie pada, w Gdańsku pada, w Zakopanem i w Krakowie też.
4: To na ten deszczyk od nas. Mua!
3: Tak. I w sobotę
4: ale no weź tak zrób,
3: pada.
4: No. Proszę bardzo.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
5: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: I w weekend też ten deszcz będzie padał, ale co tam deszcz, jak my mamy swoje plany na weekend i wy również macie i wy o nich piszecie pod 6098698.
4: Mało tego, za moment do kogoś z was zadzwonimy, powiemy o waszych planach na weekend całej Polsce, no i zagramy razem w Nie Państwa, Nie Miasta.
3: Arek Sikora
4: i Klaudia Wasiluk.
3: Dzień dobry.

0: ta koronka to niezależnie od pogody dobrze wchodzi, co?
1: Zawsze. Jest niesamowita. A przy piątku to w ogóle. To
0: jeszcze
1: jak znalazł.
0: Koronka, a po niej nie państwa, nie miasta, to plan idealny. Nic tylko realizować.
1: Witamy w tym momencie na antenie Anulkę. Cześć, Anulka.
2: Witam. Hej. Witam serdecznie.
1: Cześć. I witamy Michała.
3: Cześć, dzień dobry.
0: Cześć, Michał.
1: No to powiemy tak w skrócie, co Anulka i co Michał planują na weekend. Anulka mówi tak.
0: Opowiadaj, Anulka, ty.
1: Właśnie może ty powiedz.
2: O. No. Ja będę balowała od dzisiaj łącznie, zaczynają się dni Bytowa.
0: No, proszę.
1: Tam widziałem, blankę macie w Bytowie na dniach
2: tak,
1: Bytowa.
2: Tak, fajnie. Zymes, Krzysztof Cukowski.
0: Super.
1: Super, świetny zestaw.
0: A to z jakiejś okazji chyba to balowanie?
2: Znaczy jest 780. rocznica nadania Praw Bytowu.
1: A tam
0: a
1: Bytów,
0: przy okazji,
1: a ty,
0: czyje
1: a ty
0: urodziny?
1: Co? No właśnie.
2: Tak, wszyscy Bytowiacy.
1: Anulka, ale ty masz urodziny w ten weekend.
2: Tak, dokładnie.
1: Wszystkiego dobrego od nas. 18 się umawiamy, że to 18. Michał, a ty co planujesz na weekend?
3: Ja planuję w ten weekend zgubić kalendarz, ruszyć w Polskę, odkryć miejsca dotąd nie byłem, odkryć coś nieznanego, coś fajnego, coś, co nie jest w przewodnikach.
0: A jak brzmi tajemniczo.
3: Tak, żeby się działo. Może zgubić też zasięg w telefonie.
0: Super.
3: Ale na szczęście jeszcze mam, że mogę z wami rozmawiać, no i po prostu.
0: Powiedz tylko, jaki kierunek.
3: Ahoj, przygodo.
1: Jaki kierunek? Gdzie się wybierzesz?
3: Myślę, że gdzieś Warmia, Mazury.
1: O! Piękne okolice, super. Ale zanim Warmia i Mazury i zanim Dni Bytowia, no to my pogramy sobie w Nie Państwa, Nie Miasta. Jesteście gotowi?
3: Tak jest.
2: Tak.
1: No to zaczynamy. Nie Państwa, Nie Miasta.
0: X, Y, Z.
1: I Klaudia leci z alfabetem, ja mówię stop.
0: M.
1: M.
0: Jak mama.
1: Mhm.
0: O! Mhm. Na M poprosimy coś, po czym można skakać.
1: Oho!
3: Michał.
1: Co takiego?
3: Ja chcę powiedzieć, ja chcę.
1: No to Michał, dawaj.
3: Mata.
1: A macie można, pewnie, że tak.
2: Proszę bardzo.
0: Oczywiście.
1: Ja myślałem, że Michał, że na Michale można. Też by pracowało chyba, nie? Dobrze, kolejna literka X, Y, Z.
0: Stop.
1: B.
0: Na B poprosimy coś, czego nie widać.
1: O, coś, czego nie widać na literę B. Słuchajcie, możecie puścić wodze wyobraźni,
0: to
1: naprawdę.
0: To może być wszystko.
1: Ja mam coś w głowie już takiego nieładnego.
0: No, strzelajcie.
1: Coś, czego nie widać na literę B.
0: Może być coś bardzo... I tutaj możecie wrzucić, co chcecie.
1: No na przykład. A?
0: To co, podpowiadamy? Dawaj te swoje.
1: Ja bym powiedział bąk. No, naprawdę.
0: Byś jednak tego nie mógł mówić.
1: Bąk dla sikory. No dobrze. Jeszcze jedna kategoria. X, Y, Z.
0: Stop.
1: A.
0: Na A poprosimy imię psa.
1: O.
2: Azor.
1: Azor.
3: Proszę bardzo.
1: Mamy jeden. Jeden do jednego. Remisik. I ja też jeden punkt. Proszę o mnie nie zapominać.
0: Ale gadżety z Voxa tobie. Nie, mój drogi. To są gadżety dla słuchaczy.
1: Tak, ja mam ich o tyle. Anulka i Michał, wędrują do was gadżeciki takie wakacyjne od Vox FM. Paciuszki przygotujemy, wyślemy do was. A teraz możecie jeszcze kogoś pozdrowić na antenie radia Vox FM. Anulka, proszę bardzo, pierwsza. Pozdrawię.
2: Ja pozdrawiam serdecznie mojego męża Sebastiana.
1: Pozdrawiamy.
0: Poszło. I Michał?
1: A Michał pozdrawia.
3: Ja chciałbym pozdrowić całą redakcję Radia Vox FM. Jesteście wspaniałymi ludźmi oraz pozdrawiam całe północne Mazowsze i wszystkich mieszkańców Mławy.
1: Pozdrawiamy.
0: Pięknie,
1: dobrego
0: dziękujemy.
1: Weekendu wam życzymy. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękujemy.
1: Rozpykamy. Tak się gra w Nie Państwa, Nie Miasta.
0: Tak się robi lata,
1: tak
0: co?
1: Jest.
0: A wiesz gdzie?

0: No bo lato to słoneczko, tak. to wiesz, to tam piasek na plaży.
1: To da się lubić.
0: Da się lubić, to się mimowolnie kocha.
1: A to jest miejsce szóstkę, bo to lato jest na szóstkę co najmniej.
0: Na szóstkę?
1: Na szóstkę, chociaż no, w tym przypadku jakby dostał jedynkę, to myślę, żeby nawet się
0: po
1: bardziej
0: niemiecku,
1: cieszył.
0: Po niemiecku, bo na odwrót tam oceny, aha. wiesz, jedynka to najlepsza, nie?
1: Tak. No to my o Bestliście mówimy, drodzy Państwo, jeżeli jeszcze nie załapaliście, to tłumaczymy, tak? Miejsce szóste ostatniego notowania Bestlisty modelki włodarskie Lubię Cię jak lato.
0: Vox.fm.pl, zakładka Bestlista, tam głosujecie. Albo, no właśnie, w naszej nowej aplikacji na smartfony.
1: Tak, również.
0: Ona też tam ma takie opcje.
1: A do tego
0: opcje.
1: Jeszcze przypominamy, że dzisiaj jest piątek, a w związku z tym, że jest piątek, to najnowsze notowanie Bestlisty.
0: Już dzisiaj o 17 zaprezentuje Krzysiek Skrzypkowski. Polecamy, zapraszamy, zapiszcie, zanotujcie. Słuchajcie. Tak.
1: I bądźcie z nami.
0: O. Więcej już nie mamy nic do powiedzenia.
1: Teraz chwila przerwy, a później znowu zagramy. Bardzo ładnie. O, na przykład...
2: Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699

0: złotych. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak wyprzedasz, to w euro!
2: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
3: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
2: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
8: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
2: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
8: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Coca-Cola.

0: To coś więcej niż przyjaźń śpiewina. W Vox FM tak śpiewa.
1: No to teraz o takich przyjacielach, takich wiecie. Wyobraźmy sobie dwa światy.
0: Aha.
1: 50 Cent, ten raper.
0: No.
1: I Krzysztof Cugowski.
0: Co ma wspólnego 50 Cent i Krzysztof Cugowski,
1: lider
0: pytamy.

0: Ina w Vox FM tak śpiewa.
1: No to teraz o takich przyjacielach, takich wiecie. Wyobraźmy sobie dwa światy.
0: Aha.
1: 50 Cent, ten raper.
0: No.
1: I Krzysztof Cugowski.
0: Co ma wspólnego 50 Cent i Krzysztof Cugowski,
1: lider
0: pytamy.
1: Budki

0: kasą się kojarzy, nie? Ale żeby aż tak?
1: No, pieniądze, które wychodziły, słuchajcie, z... nie ze współpracy, ale z takiej, jakby to powiedzieć, inspiracji muzycznej.
0: Poczekaj. Cugowski zajumał 50 centowi beat.
2: Na odwrót?
0: No. Co ty gadasz? Ale jak? Czekaj. A wiesz, że 50 Cent w ogóle ma polskie korzenie?
1: Co ty mówisz? To nie wiedziałam.
0: Tak.
1: Ale na przykład raper 50 Cent w utworze Body Bugs, bo jest taki, wykorzystał, jak czytam, sample z Noc nad Norwidem Budki Suflera.
0: Żartuj.
1: Dzisiejszy Fakt o tym pisze.
0: Ale jak musiał wyglądać proces twórczy w ogóle tego? Nie wiem. Może to ta rodzina z Polski, wiesz, 50 Cent siedzi sobie tam, gdzie się rano siedzi i mówi...
1: Tam się najlepsze pomysły tam przychodzą.
0: Kiedyś wujek ze Szczecin mi puszczał taki bardzo fajny music. Jak ten song był?
1: Budka Suflera.
0: Budka Suflera, yeah. No, very nice song,
1: Night
0: yeah.
1: by Norwid.
0: Norwid, yeah. Let's check this out, yo. Let's go. I nagrał. Co?
1: No i potem Krzysztof Cugowski też śledzi tutaj twórcy, prawda? I zobaczył, że nie. Tutaj jakieś... Mi tutaj konotacje tutaj wychodzą. Ja tutaj widzę, że to moje połączenie.
0: Ta sama progresja akordów.
1: No i gwiazdor hip-hopu musiał przelać na konto właśnie Krzysztofa Cugowskiego $5,000-6,000.
0: $5,000-6,000. 50 cent, czyli 50 centów płaci 5 tysięcy. Patrz jak ta inflacja zapiernicza.
1: A ten hajs to jak do niego jak magnes, zobacz przy.
0: A Magnetic teraz, Bauza. Muzyczna nowość w Vox FM. Warto zrobić głośniej.
1: 7 minut do 12.
0: Gramy.

0: To The Colors i Italo Disco jeszcze przed godziną 12 w Vox FM.
1: A za moment 12 punktualnie południe i wtedy wiadomości Vox FM. Marta Kiermasz już w studiu, już sobie tutaj mikrofon ustawia, słuchawki zakłada, za moment poinformuje nas o wszystkim, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Zobaczymy też, co w pogodzie po 12, no i tradycyjnie już wiadomo, zagramy w rytmie hitów. Bądźcie blisko radia.
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Autopromocja. Best lista Vox FM. Największe hity.

0: Najlepszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Może poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
11: Zabójstwo młodej kobiety zatrzymano 19-latka. To w Świętokrzyskiem policja przeprowadziła obławę. Awantura na miesięcznicy smoleńskiej. Uczestnicy starli się z mundurowymi. W wiadomościach też Kraków. Na wakacje otwierają się dla zwiedzających przyklasztorne ogrody.
12: Na zegarach 12 to czas na wiadomości Radia Vox FM w samo południe, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz. Posłuchajmy.
11: Zabójstwo, obława i zatrzymanie podejrzewanego w świętokrzyskim Jędrzejowie. Mundurowi w środku nocy dostali zgłoszenie o nieprzytomnej kobiecie znalezionej na terenie nieużytków. 29-latki mimo reanimacji nie udało się uratować. Komendant policji ogłosił alarm w jednostce. Do poszukiwań sprawcy ruszyli funkcjonariusze z psami tropiącymi. Wykorzystano też drony.
13: Około godziny 3 policjanci zatrzymali 19-latka mieszkańca powiatu jędrzejowskiego, który prawdopodobnie miał związek z tym zdarzeniem. Teraz będziemy wyjaśniać szczegółowo wszystkie okoliczności tego zdarzenia.
11: Informuje Damian Janus ze świętokrzyskiej policji. 19-latek czeka teraz na przesłuchanie. To kolejna taka tragedia w regionie w ostatnich tygodniach. W czerwcu zatrzymano byłego policjanta podejrzanego o zabójstwo teścia, a kilka dni temu po obławie złapano 65-latka, który zabił swoją żonę. Awantura na miesięcznicy smoleńskiej w Warszawie. Prezes PiS Jarosław Kaczyński i grupa posłów z jego partii nie mogła złożyć wieńca przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego. Dostępu odmówiła im policja. Doszło do słownych przepychanek między politykami a grupą protestujących i policją.
14: Nie

0: Możecie je postawić obok.
1: Wstyd dla pana rodziny.
2: Mam raz jeszcze...
0: A ty, Kaczyński, nie wyzywaj ludzi bez podstaw.
1: A ty jest pewny się zawsze.
3: Wyrzuciliście nas w brutalny sposób.
4: Domagamy się respektowania naszych praw.
5: Wy nie macie żadnych praw.
0: Nie mamy praw, właśnie.
6: Prezes PiS przekazał, że brak dostępu do pomnika funkcjonariusze tłumaczyli zgłoszeniem zgromadzenia doraźnego. Stwierdził, że mamy do czynienia z bojówkami rządzącej partii, a nie z policją. Możliwe, że jeszcze dziś część lokatorów wróci do swoich mieszkań. To w Bydgoszczy, gdzie trwają prace przy zabezpieczeniu kamienicy przy ulicy Sienkiewicza. Jak wiecie z Vox FM, wczoraj osunął się fragment ściany budynku. Sprawę śledzi nasz reporter Dawid Olszewski. Dawidzie, co z budynkiem i mieszkańcami?
7: Nadzór budowlany jeszcze dziś ma ocenić, czy zabezpieczenia wykonano prawidłowo. Od tej oceny zależą dalsze decyzje, powiedział mi Adam Dudziak z Wydziału Zarządzania Kryzysowego.
8: Być może w dniu dzisiejszym część z mieszkańców będzie mogła powrócić z oficyny i tej części budynku, która nie stanowi zagrożenia na chwilę obecną.
7: Lokatorzy kamienicy nie mogli zostać w swoich mieszkaniach. Noc spędzili u bliskich i znajomych.
8: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej skierował na miejsce pracownika. Nie było potrzeby udzielenia wsparcia mieszkańcom.
7: Przyczyny osunięcia się ściany nadal są sprawdzane. Wiadomo, że w okolicy trwały prace budowlane.
6: Na razie za wcześnie, by stwierdzić,

0: związane z tym, że tam no jednak ludzie przebywają w lasach i teraz zbierają jagody. Metody tutaj ma firma, tak żeby uśpić i później po prostu przewieźć ją do miejsca docelowego. Już mamy ustalone, że to będzie zoo. Tutaj ta firma cały czas patroluje teren w tych miejscach, w których były zgłoszenia.
1: Mówiła Dorota Buczkowska-Szalbierz z Urzędu Miasta w Polanowie. W namierzeniu drapieżnika pomagają drony i fotopułapki. Na co dzień niedostępne dla odwiedzających, teraz otworzą się dla mieszkańców i turystów. W przyklasztornych ogrodach zakonnicy uprawiali warzywa, zioła i sady, dzięki czemu byli samowystarczalni. Jeden z takich ogrodów znajduje się w centrum Krakowa, tuż za kościołem Bernardynów. Będzie można tam zajrzeć w wakacje w ramach letniej szkoły miejskich ogrodników.
2: Krakowianie będą mieli możliwość spotkać się z opowieściami zakonników, którzy oprowadzą nas po tych ogrodach klasztornych. Opowiedzą wiele ciekawostek, pokażą miejsca, w których funkcjonowały stawy. Młyny.
1: Mówiła Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. By zobaczyć ogrody, trzeba się wcześniej zapisać. I w tych wiadomościach to wszystko. Na kolejne za godzinę zapraszam już w imieniu Małgorzaty Łukowskiej.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
4: Jest taki Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
5: Tak.
4: I tam są tacy synoptycy. No i my, drodzy państwo, powołujemy się na te sprawdzone informacje przez nich.
5: Ale cię ugryzło, że tam napisali, że w Gdańsku jednak nie pada.
4: Jeżeli gdzieś nie pada, a my mówimy, że pada, to nie do nas, drodzy państwo.
5: To instytut. To do instytutu.
4: To do instytutu.
5: Instytutu.
4: Ale możemy powiedzieć teraz, bo ja na przykład patrzę na prognozy i ja widzę, że jeżeli na przykład teraz nie pada, to ci synoptycy prognozują, że w ciągu dnia może.
5: Że może.
4: To na przykład Gdańsk, Białystok, Lublin, Rzeszów.
5: Siedlce, Warszawa. Olsztyn.
4: O, będzie też na ciebie.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
6: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
5: 12:05.
4: Lauryn Euphoria.
5: To na początek tej godziny.
4: Mig i Lalunia.
5: To za moment już w Vox FM.
4: Digi.
5: To prosto z best listy, głosujcie na voxfm.pl.
4: Digi.
5: A od nas dzień dobry. Klaudia Wasiluk.
4: Di hej. I Arek Sikora.
5: Di hej. Dzień dobry.

0: koncertowa J-Lo, Angel Mama w Vox FM. Ależ to gra.
1: Taki uśmiech w głośnikach na 19 minut po godzinie 12.
0: Tak, to ta godzina akurat. W zegarek to ty umiesz.
1: Umiem, no, zegarek.
0: Umiesz.
1: A wy państwo, drodzy, umiecie w wakacje. Generalnie umiecie. Chwalicie się swoimi planami wakacyjnymi i bardzo pięknie za nie dziękujemy. Za te wtopy wszystkie, o których piszecie również.
0: Tak, dziękujemy.
1: Bo te wtopy to one u nas, wiecie, za 2000 są.
0: Dokładnie.
1: To nie byle jakie rzeczy.
0: Podobno wtopą jest pojechać na wakacje i zgarnąć ze sobą ręcznik hotelowy. Podobno
1: to wtopa.
0: No.
1: A no chyba, że jesteś na przykład taką mistrzynią i to nie jest ręcznik hotelowy, tylko ręcznik z Wimbledonu.
0: Z Wimbledonu.
1: To ci można, słuchaj, to jest w ogóle trend wtedy. A ty na przykład jesteś Igą Świątek.
0: Co się wydarzyło z Igą Świątek?
1: Wydarzyło się to, mój drogi, że Iga Świątek mówi, że wszyscy zabierają ręczniki, to ona też zabiera i zaczęła tym samym nowy trend na Wimbledonie. Chodzi o takie ręczniki pięknie oznakowane Wimbledonem.
0: Okej, te takie podobno jednorazowe dla zawodników.
1: Podobno jednorazowe, ale potem one są wielorazowe dla całej rodziny, przyjaciół, niektóre nawet w ogóle idą na cele charytatywne. I o tych ręcznikach właśnie pisze dzisiejszy fakt.
0: No dobrze, i co? I mówisz, że Iga Świątek jako pierwsza zabrała ręcznik i później za nią fala wszystkich, że zaczęli zabierać ręczniki?
1: Mało tego mówi ona, że ona powinna więcej ich ukraść, jeszcze więcej i że będzie robić tak dalej, bo to najlepsza pamiątka, jaką można zdobyć z turnieju.
0: O, no to tak samo widzisz, pamiątka może być z hotelu, jedziesz sobie i z nadrukiem hotelowym bierzesz i pamiętasz, gdzie byłaś.
1: Nie? Pół rodziny potem nawet wie.
0: Pół rodziny wie, no bo wiadomo, jak to jest na wakacjach. No dużo się nie pamięta czasami.
1: Ale potem mydełko ci o
0: potem
1: tym przypomni.
0: Potem są
1: szampon,
0: pamiątki,
1: odżywka, alsam. No i ręcznik.
0: No.
1: Sezon trwa.
0: Wakacyjny. A my wakacyjnie też zagramy Smolasty już teraz. Baby.

0: Nie zawsze jest śmiesznie. Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Odeszła Maja Gadowska, mała dziewczynka o wielkim sercu.
1: Poznaliśmy ją przy okazji wielkiej akcji Łatwoganga, BDS i Cancer Fighters. Tak brzmiały ich wspólne marzenia.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
3: Żeby się nie oparzyć skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka.
6: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
10: Przejdź do Play. Motorola E60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Pani Celinka wie, co jest super.
13: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
12: W tę sobotę polskie ogórki 3,49 za kilogram. Tak, polskie ogórki 3,49 za kilogram. A czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się, kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Reklama.

0: genialne połączenie muzyczne Marshmello, Ellie Goulding i Avion, Save My Love.
1: Anna, VoxFM.pl, przypominamy, cały czas możecie zgarnąć 2000 zł. My takie pieniądze dajemy, słuchajcie, za wasze wtopy.
0: Wakacyjne. Pojechaliście na przykład nie do tej miejscowości, gdzie zarezerwowaliście hotel.
1: Albo nawigacja was wyprowadziła w maliny.
0: No to jak w maliny, to jeszcze pół biedy. Gorzej jak w las.
1: Czekamy na te wasze historie, na te największe wtopy i za nie właśnie dostajecie od nas 2000 zł.
0: VoxFM.pl polecamy, odwiedzajcie i zgłaszajcie się do naszej zabawy.

0: Mamma Mia, jeszcze przed godziną 13 w Vox FM.
1: O 13 punktualnie wiadomości Vox FM. W nich m.in. ważne ostrzeżenie dla kierowców o Krajowej 12 pod Piotrkowem Trybunalskim, gdzie obowiązuje ruch wahadłowy. Szczegóły za moment. O 13 Gosia Łukowska przyjdzie do studia.
0: Kierowcy słuchają, słuchają też kibice, bo o 13 też wiadomości sportowe.
1: Bądźcie z nami.
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Autopromocja.
4: Nie zdążyłeś na samolot?
3: Przez cały urlop padało?
4: Nie ma co się przyjmować. Vox FM robi lato.
3: Wejdź na voxfm.pl, opisz swoją największą wakacyjną wtopę i wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
4: Vox FM. Vox FM robi lato. Robi lato.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 6,99 za 250 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 11 lipca. Cena przed obniżką 13,99.
11: Masz plany na wakacje? Nie? To już masz! 7 sierpnia w Płocku Puls Kabaret łączymy pokolenia. Premierowe skecze, uwielbiane melodie, plejada największych gwiazd i wspólna zabawa bez względu na PESEL. Informacje o biletach na stronie bilety.tvpuls.pl. Zaplanuj już dziś i baw się na wyjątkowym wieczorze kabaretowym. Widzimy się już 7 sierpnia w Płocku. Kup bilety na bilety.tvpuls.pl.
12: Ach, ta drżąca powieka.
13: I ten nocny skurczy łydek.
12: Biorę magnez i nie czuję efektu.
14: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
15: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
16: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
15: A, no i merci bardzo.
17: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie. Romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
21: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
22: Play.
23: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji, przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
24: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
25: Kara może być surowsza. Chodzi o gwałciciela, który może usłyszeć również zarzut zabójstwa. Operacja radnego na zawieszonym oddziale NFZ żąda wyjaśnień. Na koniec spór o ukraińską flagę w Szczecinku.
0: Na zegarach 13 w studiu Radia Vox FM witamy Małgorzatę Łukowską.
25: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. To czas na wiadomości, posłuchajmy.
25: Na początek jednego ostrzeżenia dla kierowców. Ruch wahadłowy obowiązuje teraz na fragmencie krajowej 12 pod Piotrkowem Trybunalskim. To potem jak w miejscowości Przygłów zderzyły się dwie osobówki i ciężarówka. Jedna osoba została ranna. Na miejscu pracują jeszcze służby, a utrudnienia mogą potrwać do 15. Na razie grozi mu 8 lat więzienia, ale zarzuty mogą być zmienione. Do tymczasowego aresztu trafił już 63-latek z Łodzi. Podejrzano zgwałcenie 30-letniej kobiety. Mężczyzna miał wykorzystać, jak podają śledczy, jej stan odurzenia. Kobieta po kilku dniach zmarła w szpitalu. Teraz prokuratura sprawdza, czy jej śmierć miała związek z gwałtem, a to może wpłynąć na zarzuty dla 63-latka i wysokość kary, informuje Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
1: W wyniku przeprowadzonej sekcji zwłok nie było możliwe wskazanie także bezpośrednio przyczyny zgonu kobiety. Biegły zawnioskował w związku z tym o dodatkowe badania toksykologiczne i histopatologiczne. Ostateczna ekspertyza jest w tym przypadku konieczna dla stwierdzenia, czy istnieje związek pomiędzy obrażeniami a śmiercią pokrzywdzonej. A
25: według medialnych doniesień kobieta osierociła 7-letnią córkę. Narodowy Fundusz Zdrowia żąda wyjaśnień od dyrekcji szpitala w Lubartowie. Chodzi o operację tamtejszego radnego z Prawa i Sprawiedliwości, która miała zostać przeprowadzona na zawieszonym oddziale. Według informacji lubelskiego NFZ-u chirurgia ogólna ma przerwę w udzielaniu świadczeń od 23 marca do 25 września. To przez problemy kadrowe i brak lekarzy specjalistów. Pacjenci mogą w tym czasie korzystać ze świadczeń w placówce w Parczewie, mówi rzecznik lubelskiego NFZ-u Małgorzata Bartoszek.
2: Z naszych danych wynika, że od 25 marca na oddział chirurgii ogólnej szpitala w Lubartowie nie został przyjęty żaden pacjent ani w trybie nagłym, ani planowym. W toku prowadzonego postępowania wezwaliśmy dyrekcję szpitala w Lubartowie do złożenia wyjaśnień w sprawie.
25: Po otrzymaniu wyjaśnień fundusz ma podjąć decyzję co do dalszych kroków w tej sprawie. Sam radny w rozmowie z lokalnym tygodnikiem oświadczył, że takie zabiegi przeprowadza się w szpitalu, jeśli stan pacjenta jest poważny, a sam był w takiej sytuacji i wymagał pilnej operacji. Gorący spór o flagę Ukrainy przed ratuszem w Szczecinku. Mieszkańcy chcą jej zdjęcia i podejmują drugą próbę założenia petycji na stół burmistrza.
4: Tutaj flaga ukraińska jest powieszona jako pierwsza przy wejściu do urzędu. Tak nie powinno być. Mnie nawet nie o to chodzi, że jest ukraińska. Niech ona sobie będzie, ale we właściwej kolejności, czyli jest Polska i dopiero potem Ukraina.
5: No to popieram tą akcję.
22: Przede wszystkim nasza biało-czerwona flaga powinna wisieć przed ratuszem, a nie jakiegoś innego obcego kraju.
25: Flagi Ukrainy zniknęły sprzed Szczecinieckiego Starostwa i Urzędu Gminy, po tym jak Wołodymyr Zełenski nazwał jeden z oddziałów imieniem bohaterów UPA. Burmistrz Jerzy Hardy Douglas broni swojego stanowiska.
26: Uważam, że ta flaga do momentu, kiedy nie dojdzie do jakiegoś porozumienia, do zakończenia wojny, powinna wisieć. Flaga jest częścią ratusza, za ratusz. Ja

0: Między innymi Dąbek, Jarosławca, Pobierowa czy Dziwnówka, ale też w Pomorskiem, w Trójmieście, Stegnie czy Krynicy Morskiej. Pełną listę kąpielisk z zakazem pływania znajdziecie na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
1: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
2: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: Reprezentacja Polski siatkarzy rozegra dziś w Olsztynie towarzyski mecz z Niemcami. To spotkanie startuje o 20:00. Oba zespoły przygotowują się do kolejnych meczów Ligi Narodów.
2: Słuchacie Vox.

0: Panosów Palermo i parówek z Kolimki.
1: Wiadomości sportowe w Vox FM.
2: Reprezentacja polskich siatkarzy rozegra dziś w Olsztynie towarzyski mecz z Niemcami. To spotkanie startuje o 20:00. Oba zespoły przygotowują się do kolejnych meczów Ligi Narodów.
1: Słuchacie Vox Świata.
2: Już dziś kolejne ćwierćfinałowe spotkanie. O 21:00 na murawę wybiegną Hiszpanie i Belgowie. Z kolei jutro o awans powalczą Norwegowie i Anglicy, a w ostatnim ćwierćfinałowym spotkaniu w niedzielę zagrają Argentyna i Szwajcaria. I jeszcze Oskar Wójcik, który Krakowie zamienia na Werder Brema. Reprezentant Polski podpisał z klubem Bundesligi 5-letni kontrakt. Dokładnej kwoty za transfer 22-latka nie podano, ale szacuje się, że mogła wynieść nawet 6 milionów euro. Wójcik był w ostatnim sezonie jednym z najlepszych obrońców Ekstraklasy, dzięki czemu zadebiutował też w reprezentacji.
0: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Gosia, to jest mój gong.
4: Znaczy, chyba będzie zimno, bo Klaudia się opatuliła.
3: Klaudia wygląda jak jeden...
4: Mama kapaka.
3: Tyle mam do powiedzenia, dziękuję.
2: I jak taki bohater takiej bajki animowanej, South Park był taki jeden.
4: Był taki, tak. Kaptur Kenny. Założony na głowę.
3: Jestem 50 zaciśnięty. Centem, wy nie te bajki oglądaliście.
4: No właśnie. Ale wątpię, czekaj, jaka jest geneza tego, że ty założyłaś kaptur i ścisnąłaś tak, że masz tylko taką dziurkę malutką?
3: Dobrze wyglądam.
4: Bardzo dobrze wyglądasz. No.
3: Pogoda piękna. Dobra, już, żeby cię nie rozkojarzać.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
5: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Marek chciał wam powiedzieć, że jest czas na przetwory. Proszę.
4: Tak. Poprzetwarzamy coś. Ale co, czekaj. Co ty chcesz przetwarzać?
3: Nie, ja
4: pokazała
3: nic.
4: Swój azyl w środku lasu. Julia Wieniawa. Będziemy przetwarzać azyl Julii Wieniawy w środku lasu?
3: Ale tam obok są czas na przetwory, żeby robić takie różne słoiczki, wiesz. Na,
4: a słoiczki na robić. Kiedyś widziałem filmik ze słoikiem, nie będę o tym mówił.
3: Nie. Na nie wiem, o czym mówisz.
2: Chciałam powiedzieć, że my mamy przeutwory na antenie.
4: Przeutwory!
2: Przeutwory, no dobra, to posłuchajcie tych przeutworów.

0: to to właśnie mezzo rotto totto, Alessandra Morozzo.
1: Włoski mezzo, mezzo rotto.
0: Włoski mezzo?
1: Włoskiem. 19 minut po 13.
0: My tak ładnie gramy, ale nie tylko. Przeglądamy kolorowe portale. No i czytam, 82-letni Mick Jagger sfotografowany z, uwaga, 38-letnią ukochaną. Balowali do drugiej nad ranem.
1: Miłości nie mierzy się tymi latami, tak?
0: A się mierzy. A ile to jest? 82 odjąć 38.
1: Poczekaj, 44. W pamięci.
0: Dobra jesteś. Widzisz? Dobra jesteś. No. No to słuchajcie, jak nie możecie znaleźć miłości swojego życia, to się nie przejmujcie. Być może jeszcze się nie urodziła.
1: Macie na to całe 44 lata.
0: Chrystusowy wiek, jak to się mówi. Nie, to 33. A ja już dzisiaj nic nie mówię.
1: Nie mów! Jeszcze powiemy, że 20 minut po godzinie 13, tak a propos cyferek?
0: Tak.
1: I jeszcze powiemy, że co tam na horyzoncie?
0: A proszę bardzo, Hit My Heart, Benassi Bros, Remedy za moment, Akcent też na horyzoncie.

0: Wszystko z best listy.
1: A ta best lista już dziś, przypominamy, ostatnia szansa na to, żeby sobie zagłosować
0: na Voxe.fm.pl
1: w zakładce
0: best lista.
1: Ale nam piosenka wyszła. Albo jeszcze w aplikacji
0: naszej nowej na smartfony. He, he, he, he. Głosujcie.
1: Wiesz, to, że to ludzie słyszeli?
0: No fajnie, po to robimy, żeby tak ludzie słyszeli.
1: A ja to chciałam teraz zrobić coś innego, bo ja znalazłam w magazynie Dobre Chwile quiz tygodnia.
0: To poczekaj, bo mam odpowiedni podkład na quiz tygodnia.
1: Poproszę, Areczku, otóż dziękuję. I mam pytanie do ciebie, to znaczy, czy ludzie lubią z tobą spędzać wakacje? Tak się nazywa quiz.
0: Wiesz co, to pytanie bardziej do ludzi, ale chyba tak i chyba Pawelec chciałby, żebym spędzał z nim wakacje, bo właśnie wysłał mi
1: znowu 34 stopnie
0: zdjęcie,
1: jego?
0: Nie, i podpis mój barman Jack. Jakiegoś Jacka mi wysłał. No.
1: Pozdrów, Pawelczyk, pozdrawiam, Jacka.
0: Pozdrawiam.
1: Fajnie, że ty jesteś na urlopie. Ktoś musi pracować, żeby na urlopie mógłby ktoś.
0: Ktoś, tak. No to następne pytanie, proszę.
1: Nie, bo tutaj masz w ogóle organizator idealnych wakacji, albo ulubiony towarzysz, albo dusza towarzystwa, niezależny, wolny duch. Tutaj jest 7 pytań, które muszę ci zadać, żeby wiedzieć.
0: To weź tam jeszcze z 2 co najmniej.
1: I jak wyglądają twoje poranki na urlopie?
0: Poranki na urlopie? Mhm. Nie istnieją, bo się budzi człowiek od 14.
1: A, śpię ile chcę, wakacje to luz, czyli odpowiedź D. No, jesteś tak, niezależnym, tak, wolnym duchem. Dziękuję.
0: O, to miło.
1: Aż żal, że cię Pawelczyk nie zabrał
0: duchem
1: ze sobą.
0: Duchem puszczy chyba.
1: O.
2: Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki Waldi. Ziemia uniwersalna Gardenline 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skinboarding, piana party, snowtubing i snackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka.
9: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
10: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
11: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Reklama.

0: mia fama nadie.
1: Shakira, mi amor.
2: Menamore, nawet.
1: Mi amor, powiedziałem.
2: Przed godziną 14.
1: Ja spojrzałem w kalendarz i mówię mi amor, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Kebaba.

0: No, to się wszystko zgadza. Mieszane.
1: Oczywiście.
0: Tylko takie.
1: I jeszcze byś powiedziała może frytki do tego.
0: Fryto kebab, też takie są.
1: A wiesz, że dzisiaj nie dość, że Światowy Dzień Kebaba to dzień frytek?
0: Tak? No. Zobacz, jak to można ładnie wszystko połączyć. Smacznego życzymy, bo już taka
1: pora. Dzień diety jutro chyba. Tak coś czuję.

0: Me gusta! Nicky Jam z tak, Enrykiem tak śpiewają.
1: Tak. Na chwilę przed 14.
0: Enryk tam zaśpiewał, a my też zaśpiewamy goodbye.
1: Goodbye, ale w poniedziałek się ładnie przywitamy i
0: ja
1: powiemy
0: jutro,
1: hello.
0: Ja to jutro powiem hello.
1: Jutro,
0: ja jutro
1: właśnie,
0: jestem,
1: ale w duecie od poniedziałku zapraszam.
0: Dokładnie. Dobrego piątku, dobrego weekendu. O 14 wiadomości Klaudia Wasiluk
1: i Arek Sikora.
0: Dziękujemy za dziś.
1: Dziękujemy
0: pa.
1: Pięknie.
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Autopromocja. Nareszcie spokój.
4: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.

0: słuchaj od 6 w Vox FM.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Garden Line 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.

0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
1: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 milion 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to hity z Intermarché. Jak olej rzepakowy kujawski 1 litr 5,99. A Pepsi 1,5 litra jedynie 4,99 przy zakupie 4.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Ale duża.
6: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens.

0: pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej.
1: Reklama. Pierwsze efekty zobaczymy we wrześniu, mówi Donald Tusk w sprawie reformy służby zdrowia. Europejski gang rozbity w Polsce, w rękach policji są członkowie Różowej Pantery. Blokada autostrady

0: 99 z kodem rabatowym taniej.
1: Reklama. Pierwsze efekty zobaczymy we wrześniu, mówi Donald Tusk w sprawie reformy służby zdrowia. Europejski gang rozbity w Polsce, w rękach policji są członkowie Różowej Pantery. Blokada autostrady

0: do 240 zł za godzinę brutto i rzeczywiste grafiki pracy medyków. Donald Tusk liczy w tej sprawie na ponadpolityczne porozumienie.
1: Liczę na pełną współpracę w parlamencie wszystkich sił i także prezydenta, no bo to jest w interesie i pacjentów, i całego systemu ochrony zdrowia. No, we wrześniu będziemy na pewno widzieli pierwsze efekty. Takie zadanie wyznaczyłem resortowi.
0: A zapowiedź reformy w ochronie zdrowia to odpowiedź na aferę w warszawskim Szpitalu Południowym i doniesieniach, m.in. o lekarzu i byłym już radnym Koalicji Obywatelskiej, który w rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Tymczasem pojawiają się kolejne tego typu informacje z Polski. Starostwo powiatowe w Braniewie zawiadomiło prokuraturę, że chirurg w tamtejszym szpitalu zarobił w ciągu roku 1 800 000 złotych i wykazywał, że miesięcznie przepracował 1200 godzin. Za akcję miał odpowiadać słynny w całej Europie gang Różowa Pantera. Polskie służby ogłaszają sukces. Udało się zatrzymać jednego ze sprawców napadu na jubilera w warszawskiej Galerii Mokotów. Doszło do niego w grudniu 2024 roku. Zatrzymany to 40-letni Serb. Śledczy ustalili tożsamość kolejnych 4 sprawców. W sumie w napadzie udział miało brać 6 osób. Wszyscy to Serbowie. Wystawiono za nimi europejskie nakazy aresztowania. Szczegóły napadu i działań prokuratury poznał nasz reporter Michał Rawa.
2: Zgadza się, dzień dobry. To jeden z najsłynniejszych napadów ostatnich lat w Polsce. Sprawcy, przebrani za dostawców jedzenia, wpadli do sklepu jubilerskiego w Galerii Mokotów, steroryzowali pracowników atrapą broni i ukradli głównie zegarki o wartości około 1,5 miliona złotych. Napad trwał tylko 1,5 minuty.
3: Znali teren, tak jak w innych napadach na terenie Europy. Do samej ucieczki bezpośrednio po napadzie użyli i roweru, i hulajnóg elektrycznych.
2: Mówi nam Szymon Banna z prokuratury okręgowej w Warszawie. Śledczy ustalili, że sprawcy uciekli z Polski autami wypożyczonymi w Niemczech. Zatrzymany członek gangu wpadł niedługo po tym, jak przekroczył serbsko-chorwacką granicę. Polskie organy ścigania czekają teraz na jego ekstradycję.
0: Gang Różowa Pantera jest odpowiedzialny za serię napadów w Europie, m.in. na hotel Ritz w Lizbonie, jubilera w Maladze, ale też podobne akcje w Niemczech czy Szwajcarii. Za napad w Galerii Mokotów zatrzymanemu Serbowi grozi od 2 do nawet 15 lat więzienia. Chcemy uporać się z tym problemem do nocy, zapewniają drogowcy z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Takie są informacje z autostrady A4 pod Rzeszowem, gdzie od kilku godzin trwają duże utrudnienia. Przypomnijmy, na jezdni w kierunku Korczowej, na wysokości węzła Rzeszów Wschód, z ciężarówki spadł element turbiny wiatrowej. Zablokowane są oba pasy ruchu w stronę granicy państwa oraz zjazdy na S19 i drogę krajową nr 97. Obecnie ruch odbywa się pasem awaryjnym, mówi Magdalena Żuk z Policji w Rzeszowie.
4: Po element, który zalega na jezdni. Z Ukrainy jedzie specjalny pojazd, na który element tej turbiny będzie można przełożyć. Nie wiemy dokładnie, na którą godzinę ten pojazd przyjedzie.
0: Na czas tych prac autostrada w kierunku Korczowej będzie całkowicie zamknięta. Na koniec jeszcze smutna informacja. Nie żyje Maja Gadowska, jedna z podopiecznych Fundacji Cancer Fighters. Dziewczynka zmagała się z nowotworem kości. Wraz z youtuberem Łotwogangiem, autorem historycznej zbiórki dla dzieci chorujących na raka, nagrała utwór Wszystkie Marzenia.
5: Jak już cię znają, to pokaż im, Maja. Wszystkie marzenia. Nie chcesz z nami, no to dwoń do pokera. Co Maja wymarzy, jak będzie chciała, to rozkradnę jej pary.
0: O śmierci dziewczynki poinformowała Fundacja Cancer Fighters. We wpisie fundacji czytamy: Majeczko, dziękujemy Ci za uśmiech, którym poruszyłaś tysiące serc. Będzie nam Ciebie ogromnie brakować.

0: No, dzisiaj pogoda nie zachęca i chyba nie ma w Polsce takiego miejsca, które jasno mogłoby stwierdzić, tak, bawmy się na świeżym powietrzu, bo z tego co widzę, jak patrzę na mapy pogodowe, to cała Polska dzisiaj deszczowa. Najcieplej w Legnicy, tam okolice 25-26 stopni Celsjusza, a najchłodniej w Chojnicach, to na północy kraju, tam zaledwie 15. Jak ktoś pyta, kiedy będzie słońce, no to odpowiem, chyba nikt do końca tego nie wie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Bo przyszły tydzień wcale jakoś super rewelacyjnie się nie zapowiada. Niestety. Ale z drugiej strony, no co, zawsze może być gorzej, tak? Mogło być lato i mógł spaść śnieg. Takie anomalie pogodowe też się zdarzają, więc nie narzekajmy. 5 minut po 14, Michał Trawka. Dzień dobry.
1: Sponsorem programu jest Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl

opa, opa. Można robić, będąc gdzieś na urlopie, na wypoczynku, na wczasach. I takie opa, opa jak najbardziej nawet, myślę, jest wskazane. 17 minut po 14 na zegarach już mamy i to jest, myślę, dobry moment, żeby was zapytać, jak dzisiaj mija wam ten piątek. Czy jest w porządku? Czy coś was zdenerwowało? Generalnie, czy na tak, czy na nie. Dajcie znać, nasz numer do waszej dyspozycji 609-8698-69. Tutaj można wysyłać swoje wiadomości i swoje głosówki. A żeby było przyjemniej, to rzecz jasna gramy w rytmie hitów. Enej, skrzydla te ręce, już teraz można zrobić głośniej.

0: Pani o bardzo charakterystycznym głosie, której myślę przedstawiać nie trzeba, ale gdyby ktoś jakimś wyjątkowym, dziwnym trafem po raz pierwszy się z nią zderzył, to jest Lady Gaga i Bad Romance w Vox FM w rytmie hitów. Patrzę na zegar, 26 minut dzieli nas od godziny 15. Waszych wiadomości odnośnie tego, czy macie dzisiaj piątek na nie, czy dzień na tak, bo coś się stało takiego pozytywnego, czym chcielibyście się pochwalić. I tak na przykład, uwaga, dzień na tak, kupiłem w czasy na Malediwy po dobrej cenie, wylot początek lutego. Marcin z Białegostoku. Słuchaj stary, no poprzeczka naprawdę wysoko, wysoko tutaj postawiona. Ale mamy też głosówki. Halo, halo, dzień dobry.
1: Cześć, cześć, to Mariola. Dla mnie piątek na tak, ponieważ dziecko będę miała cały czas pod ręką. Dzisiaj ostatni dzień dyżuru wakacyjnego w przedszkolu. Cokolwiek dla dziadków na nie, ponieważ będą się musieli nim opiekować. Pozdrawiam wszystkich dziadków i rodziców.
0: Czy tak naprawdę na nie? Umówmy się. No, ja myślę, że jeżeli dziecko trafi do dziadków, to dziadkowie też będą mieli tutaj dzień, myślę, też nie jeden na tak. Chociaż po tygodniu czasu faktycznie, jeżeli dziecko jest takim małym rozdrabiaką, to może być różnie. Ale wszystkiego dobrego życzymy. Tobie, dziecku i dziadkom, rzecz jasna.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
7: O, mechanik idzie.
8: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
9: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
10: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
12: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Woseba. Mokka Fix Gold 500 gramów 25,99. A w sobotę banany kilogram 3,49.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
8: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
10: Reklama.

Utwór idealny, żeby sobie potuptać troszeczkę nóżką. Neptunika Lizabelki pod Running Vox FM w rytmie hitów. Tak patrzę na naszą bestlistę. Aktualnie jest to numer 9, ale to wszystko za kilka godzin może się zmienić. Bo pamiętajcie, po godzinie 17 najświeższe notowanie bestlisty, więc jest jeszcze moment, jest jeszcze chwila, żeby wejść, żeby zagłosować, żeby zmienić miejsce swojego ulubieńca, swojego faworyta w naszej bestliście. Tam są plusy, minusy, pamiętajcie, to wszystko do waszej dyspozycji.

0: Wasze wiadomości napływają cały czas na 609-8698-69. Ktoś ma dzień na tak, bo dziś obchodzi 27. rocznicę ślubu. Nie byle co, szapoba, brawo, brawo. A pozdrowienia napływają prosto ze Szwecji. Fajnie, że tam też nas słychać. Za kilka chwil godzina 15, to rzecz jasna czas najświeższych wiadomości. Zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu był Bros, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
2: Autopromocja.
3: Wreszcie urlop!
4: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
3: Spokojnie! Vox FM robi lato!
5: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wdowę.
3: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
5: Vox FM robi lato!
2: Autopromocja. Reklama.
6: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę Cisowianka Perlage 700 ml, złoty 66 za butelkę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A płyny do płukania Lenor kup jedno opakowanie. Opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. Kaufland.
9: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
10: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Roski Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
10: Doskonale, kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
14: O, mechanik idzie.
15: Mamma mia, el compresor.
14: Facciamo subito, sì?
16: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
17: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
18: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
19: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
20: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 200

0: pakowania maksymalnie jedno gratis na kartę. Do tego wszystkie szczoteczki i pasty do zębów Colgate. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz. Reklama.
4: Narodowy Bank Polski z projekcją inflacji na lipiec. 25 lat więzienia dla wnuczki, jej męża i kochanka. Wszyscy odpowiedzą za śmierć 78-latka. Nietypowy zabieg w krakowskim szpitalu. Przeszczepem z nosa załatali chore kolano.
5: Jest 15. To czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
4: A wiadomości zaczynamy od najnowszych doniesień z Sejmu. Jest wniosek o uchylenie immunitetu wiceszefowi Ministerstwa Sprawiedliwości Arkadiuszowi Myrsze. Poseł Koalicji Obywatelskiej miał naruszyć ciszę wyborczą przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. Myrcha odniósł się do sprawy na platformie X.

A wiadomości zaczynamy od najnowszych doniesień z Sejmu. Jest wniosek o uchylenie immunitetu wiceszefowi Ministerstwa Sprawiedliwości Arkadiuszowi Myrsze. Poseł Koalicji Obywatelskiej miał naruszyć ciszę wyborczą przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. Myrcha odniósł się do sprawy na platformie X.

0: deklarację, że nie zamierzam uchylać się od odpowiedzialności za naruszenie ciszy wyborczej. To był mój błąd. Niezwłocznie, jak będzie to tylko możliwe, złożę do marszałka Sejmu oświadczenie o zrzeczeniu się immunitetu. Zabili dziadka, który szedł właśnie do kościoła. Mąż, żona i jej kochanek skazani na wieloletnie więzienie za zabójstwo 78-latka. Zapadł wyrok w tej głośnej sprawie z Gdańska. Według śledczych wnuczka seniora i dwaj mężczyźni zaplanowali w ubiegłym roku zbrodnie na tle konfliktu rodzinnego i wspólnego mieszkania.
1: Andrzejce N., która zaplanowała ów czyn, a następnie koordynowała jego wykonanie, oraz Dawidowi Z., który zabił ofiarę przy pomocy tłuczka do mięsa, sąd wymierzył kary po 25 lat pozbawienia wolności. Trzeci sprawca, Kamil N., którego rola polegała na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia przed osobami postronnymi, otrzymał karę 20 lat pozbawienia wolności.
0: Informuje Mariusz Kazimierczak z Sądu Kręgowego w Gdańsku. Wyrok jest nieprawomocny. Na koniec roku poniżej 3%, a z każdym kolejnym rokiem spadki. Takie perspektywy dla inflacji naszych portfeli rysują się w raporcie przygotowanym przez ekonomistów Narodowego Banku Polskiego. O szczegółach nasz reporter Krzysztof Pułowecki.
2: Lipcowa projekcja przewiduje, że w tym roku inflacja w Polsce wyniesie 2,9%, a wzrost gospodarczy będzie na poziomie 3,7%.
3: Przede wszystkim ze względu na wzrost cen surowców spowodowany konfliktem na Bliskim Wschodzie, inflacja konsumencka będzie utrzymywać się na poziomie nieco wyższym niż zakładaliśmy w poprzedniej projekcji.
2: Mówi Jacek Kotłowski, dyrektor Departamentu Analizy i Badań Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego. Wzrost gospodarczy ma być wspierany przede wszystkim przez inwestycje finansowane z Krajowego Planu Odbudowy.
3: Zakładamy wydanie około 60 miliardów z KPO. Część tych środków będzie jeszcze wydawana w roku 2027.
2: Dla porównania, w 2025 roku średnioroczna inflacja wynosiła 3,6%, a to oznacza, że według Narodowego Banku Polskiego tempo wzrostu cen w tym roku powinno być niższe.
0: Relacjonował Krzysztof Pułowecki. Dziękuję. Komórkami z nosa załatano chore kolano. Innowacyjny zabieg naprawy chrząstki stawowej przeprowadzono dziś w szpitalu Żeromskiego w Krakowie. U pacjentki wycięto fragment przegrody nosowej i wszczepiono je do uszkodzonego kolana. Tłumaczy chirurg ortopeda ze szpitala Żeromskiego Paweł Skowronek.
4: W znieczuleniu miejscowym pobieramy fragment małej chrząstki z przegrody nosowej, około 1 cm kwadratowego, który namnażany jest w laboratorium. Uzyskujemy przeszczep wielkości mniej więcej 16 cm kwadratowych i później jest to następnie wszczepiane do stawu kolanowego.
5: Czy taka metoda ma szansę zastąpić te tradycyjne endoprotezy?
4: Patofizjologia zmian zwyrodnieniowych jest różna, ale na pewno jest to szansa i przyszłość dla wielu pacjentów.
0: Przeszczep komórek odbył się bez komplikacji, a pacjentka czuje się dobrze. Zabieg obserwowała nasza reporterka Urszula Bieniani-Syczyńska.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: Dziś deszczowo w całej Polsce i tak naprawdę tylko na krańcach zachodnich bez deszczu, ale przynajmniej ciepło, okolice 23, miejscami 25-26 stopni. Noc chłodna, no czy ja wiem, czy taka chłodna, no dobra, 10 stopni w lipcu, faktycznie to może być troszeczkę przymało, ale generalnie nie ma tragedii. Głównie opady deszczu na wschodzie i w centrum naszego kraju, a jutrzejszy dzień deszczowy i burzowy niestety.
6: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
7: Ale jak ktoś ma ze sobą parasol i jest w niego wyposażony non-stop, to nie ma złej pogody na to, żeby troszeczkę na świeżym powietrzu sobie poszaleć, prawda? Otóż to. Pamiętajcie, że można też szaleć w rytm dobrej muzyki. A właśnie, a propos dobrej muzyki, dobrego grania, tu Vox FM gramy w rytmie hitów. 4 minuty.

0: Halo.
1: Cześć, tu mówi Rafał. Piątek jak no tak. Zapłaciłem właśnie pierwszą ratę na wycieczkę do Kazachstanu na przyszły rok. I lecę w maju do Kazachstanu na 10 dni z synem. Pozdrawiam.
0: O, ciekawy to kierunek, ciekawy, trzeba przyznać. Taki mało oczywisty, to może jeszcze jedna głosówka.
2: Dzień dobry, jestem Kartek. Właśnie dzwonię z telefonu, który dzisiaj dostałem. I bardzo chciałbym powiedzieć, że pierwsze co zrobiłem, to zadzwoniłem do Vox FM.
0: No i tutaj chyba zdecydowanie dzień na tak. Swoją drogą to ciekawe, że pierwszy telefon, jaki wykonał, to właśnie do radia Vox FM. Super, bardzo fajnie, bardzo się cieszymy i pomyślności życzymy.

modelki, włodarski, lubię cię jak lato, a lato trwa w najlepsze i oby trwało jak najdłużej, chociaż pogoda, ja wiem, w wielu miejscach dzisiaj na to nie wskazuje. Jeżeli chodzi o bestlistę, to właśnie w bestliście ten utwór znajdziecie, aktualnie numer 6. Przypominam, po godzinie 17 najświeższe notowanie, jest jeszcze moment, jest jeszcze chwila, żeby wejść i żeby zagłosować na swoich ulubieńców i na swoich faworytów.

0: wieczorem na imprezę. Do samochodu i na dobry wieczór. Tak miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak wyprzedasz, to w euro.
4: Tego lata Włochy są bliżej.

0: Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
8: Reklama.
9: Vox FM. Vox FM robi lato.
10: Lato.

Swedish House Mafia i Wait So Long w Vox FM w rytmie hitów. 12 minut do godziny 16. Być może dla kogoś to bardzo istotny fakt, zważywszy na to, że o 16 będzie kończyć pracę i będzie mógł się też cieszyć później wolnym popołudniem. No i rzecz jasna weekendem, prawda? Tego też wszystkim życzymy.

Jak działa? To chyba dobrze, prawda? Tak mi się przynajmniej wydaje. 3 minuty. 3 minuty dzielą nas od godziny 16. 16 to moment, w którym część z Was opuści swoje miejsca pracy i będzie mogła cieszyć się wyczekiwanym, upragnionym weekendem.

Tak mi się przynajmniej wydaje. 3 minuty. 3 minuty dzielą nas od godziny 16. 16 to moment, w którym część z Was opuści swoje miejsca pracy i będzie mogła cieszyć się wyczekiwanym, upragnionym weekendem.

0: Autopromocja. Reklama.
1: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Hej, to Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
9: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
12: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
13: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
14: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
15: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
17: Zatrzymanie napastnika we Warszawie z maczetą i kastetami zaatakował policjantów. Głośne obchody rocznicy zbrodni w Jedwabnem kontrowersje wzbudził Grzegorz Braun. Puma wciąż poszukiwana. Służby przeczesują zachodniopomorskie lasy.
18: 16 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
17: Atak na policjantów w Warszawie. Mężczyzna uzbrojony w kastety rzucił się na funkcjonariusza przed siedzbą Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przy ulicy Wąwozowej na Ursynowie. Napastnik uciekł, został zatrzymany w okolicach metra Kabaty. Podczas interwencji ranił kolejnego mundurowego, który trafił do szpitala. Okazało się, że agresor poza kastetami miał przy sobie maczetę.
19: Na rękach miał te kastety, natomiast w wyniku kontroli osobistej jeszcze ujawniono maczetę. Gdy nasi funkcjonariusze prowadzili właśnie czynności wobec niego, to mężczyzna wygrażał się, że jako Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości jakoby go, tego mężczyznę, atakowało, nękało i stąd te jego takie, a nie inne jego zachowanie.
17: Mówi Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Życiu poszkodowanym policjantom nie zagraża niebezpieczeństwo. Napastnik jest w rękach policji. Najpewniej usłyszy m.in. zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza. Oficjalne uroczystości kontraalternatywne zorganizowane przez skrajną prawicę. W Jedwabnem na Podlasiu uczczono 85. rocznicę mordu Żydów. Według

0: plakaty rozstawiła Konfederacja Korony Polskiej i Ruch Obrony Granic. Zorganizowali alternatywne uroczystości. Fundacja związana z politykiem nieopodal oficjalnego pomnika upamiętniającego ofiarę postawiła kilkumetrowy krzyż.
1: Wyrosło tutaj tak piękne, tak ważne, jak to nazwiemy, mauzoleum, miejsce pamięci. To ważne, że to miejsce prawdziwej pamięci. Tu, opodal, zakryte przed naszymi oczyma tym namiotem jest miejsce kłamstwa, na straży którego stoją ci przestępcy.
0: Mówił Grzegorz Braun. Obok krzyża stanęły też podobizny kłamców jedwabieńskich, m.in. naczelnego rabina Polski Michaela Szurdycha, historyka Jana Tomasza Grossa czy byłych prezydentów. Gminny sztab kryzysowy rozszerza działania na Pomorzu Zachodnim. To reakcja na pojawienie się pumy w lasach w okolicy miejscowości Karasinka i Rekowo, niedaleko Koszalina. O szczegółach nasza reporterka Oliwia Kisielewska.
2: Kluczowe działania prowadzą na miejscu eksperci zajmujący się odławianiem zwierząt. Ich głównym celem jest namierzenie pumy i jej uśpienie. Służby podkreślają, że priorytetem pozostaje schwytanie drapieżnika żywego. W jego odnalezieniu pomagają drony oraz fotopułapki rozmieszczone w lasach. Wiadomo już, że po zakończeniu akcji zwierzę trafi do poznańskiego zoo.
0: A to nie pierwsze poszukiwania drapieżnego kota w lasach w zachodniopomorskim. Pod koniec stycznia w gminie Będzino ostrzegano mieszkańców przed pumą albo gepardem, którego fotopułapka wiele tygodni wcześniej uchwyciła w kompleksie leśnym w Sterchominie. Wówczas drapieżnika nie udało się jednak zlokalizować i odłowić. Wszystko opiera się na klientach, którzy przyjeżdżają od lat, mówi pani Barbara, która wynajmuje pokoje w Białogórze. Mimo kapryśnej aury, turystów nad Bałtykiem nie brakuje. Ci jednak, którzy decydują się na wakacje nad polskim morzem, wolą skorzystać z oferty hoteli czy większych pensjonatów. Tam w razie niepogody czeka na nich na przykład basen, tłumaczy pani Barbara.
3: Młodzi albo z dziećmi to już widać, że wybierają nowe domki, o tak. Teraz już sporo domków przybyło w Białogórze. Na krótkie pobyty przyjeżdżają teraz. Bardziej na weekendy patrzą właśnie rzeczywiście na pogodę. Ja póki co na tych stałych bazuję, nie?
0: Tymczasem zdaniem pana Macieja Chlewińskiego, który wynajmuje kilkanaście apartamentów w Gdańsku i Sopocie, wysoki sezon jest dopiero przed nami. Jak mówi, po 15 lipca w Trójmieście zawsze jest full.
4: Rokrocznie między 5 a 15 lipca, czyli ten tydzień, półtora tygodnia po zakończeniu festiwalu Open Air, mamy właśnie taką pogodę deszczową. Do tego jest to okres, w którym najczęściej kwitną sinice i turyści są po prostu do tego już na tyle przyzwyczajeni, że rzadziej odwiedzają nasz region właśnie w tym terminie.
0: A w przyszłym tygodniu pogoda nad polskim morzem ma się zdecydowanie poprawić. Ma być słonecznie, a termometry pokażą nawet 25 stopni Celsjusza.
5: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
6: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: Porażka polskich siatkarek w meczu Ligi Narodów.

0: Bledono po raz pierwszy w historii. W finale imprezy spotkają się dwie Czeszki. Zwycięski puchar trafi albo do Karoliny Muchowej, albo do Lindy Noskowej. To spotkanie zacznie się już jutro około godziny 17.
1: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Deszczowo dzisiaj, deszczowo jutro i deszczowo w niedzielę. To tak w wielkim skrócie. Ale jak mówią synoptycy, faktycznie w przyszłym tygodniu ma pogoda się troszeczkę poprawić, więc na to też liczymy. A jeżeli chodzi o to, jak spędzić dzisiejszy, dzisiejszy wieczór, dzisiejszą noc, to na świeżym powietrzu jest szansa pod warunkiem, że zabierzecie ze sobą parasol. Ten na pewno wiele ułatwi.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: 6 minut po godzinie 16. Kto już cieszy się wolnym, upragnionym weekendem, to serdecznie pozdrawiamy, gratulujemy. Kto jeszcze pracuje i do tego weekendu ma chwilkę, no to spokojnie, Vox FM jest cały czas z wami. Gramy w rytmie hitów, proponuję zrobić głośniej.
4: Sponsorem programu jest Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl

0: Alvaro Soler, Elmis Mozol w Vox FM w rytmie hitów. 22 minuty do 17. Wasze wiadomości napływają cały czas na 6986 6969, a z nich wynika jednoznacznie, że duża część z was już dzisiaj pakuje się na upragniony, długo wyczekiwany urlop. A od poniedziałku bailando. I dobrze, każdemu się należy.
1: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama.

0: Cześć, tu Mariola z córką Julką. Julka wam przekaże, czy dzień na tak, czy na nie.
1: Dzień na tak, bo mam dzisiaj wolne, będę miała wolne długo przedszkola.
0: Do końca sierpnia wolne, całe wakacje. Dziś ostatni dzień przedszkolu, pozdrawiamy.
2: No to będzie można poodpoczywać. Odpoczywać też można, rzecz jasna, przy dobrej muzyce. A tej w Vox FM nie brakuje, bo my cały czas gramy w rytmie hitów oczywiście. Zbliżamy się wielkimi, wielkimi krokami do godziny 17 i do tej już tylko 10 minut.

0: Blue Lagoon, Heartbreaker w Vox FM. Trzy minuty dzielą nas od 17 i rzecz jasna od najświeższych wiadomości, tych płynących z kraju, ale również tych płynących ze świata. Pamiętajcie, że po godzinie 17 najświeższe notowanie Best Listy. Wy macie na to realny wpływ. Był moment, była chwila na to, żeby jeszcze wejść, żeby zagłosować. A co z tego wyjdzie? Finalnie przekonamy się już za kilka chwil. Na Best Listę zapraszam już teraz w imieniu Krzyśka Skrzypkowskiego.
1: Sponsorem programu był BROS, producent

0: przez cały urlop padało?
1: Nie ma co się przyjmować. Vox FM robi lato.
2: Wejdź na voxfm.pl.
0: Opisz swoją największą wakacyjną wtopę i wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
1: Vox FM. Vox FM robi lato. Robi lato.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka.

0: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.
5: Przesłuchanie 19-latka podejrzewanego o zabójstwo już jutro. Na lotnisku Chopina aż 2 litry płynów do bagażu. To dzięki skanerowi bezpieczeństwa. Hiszpania kontra Belgia. To oni zawalczą dziś o awans do mundialowego półfinału.
6: A na zegarach jest godzina 17. To czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
5: Przesłuchanie i zarzuty już jutro. To w sprawie 19-latka podejrzewanego o zabójstwo w świętokrzyskim Jędrzejowie. Do dramatu doszło wczoraj około 23:00. Mundurowi w środku nocy dostali zgłoszenie o nieprzytomnej kobiecie znalezionej na terenie nieużytków. 29-latki mimo reanimacji nie udało się uratować. Komendant policji ogłosił alarm w jednostce. Do poszukiwań sprawcy ruszyli funkcjonariusze z psami tropiącymi. Wykorzystano też drony, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Kielcach Daniel Prokopowicz.
7: Te czynności bardzo intensywnie prowadzone w nocy doprowadziły do ustalenia osoby sprawcy i jego zatrzymania już w niecałe 4 godziny od momentu, kiedy funkcjonariusze zostali powiadomieni o tym zdarzeniu.
5: Zatrzymany to mieszkaniec Jędrzejowa. Na razie trafił do aresztu na 48 godzin.
7: My w tym czasie będziemy gromadzić materiał dowodowy i w dniu jutrzejszym planujemy wykonać z nim czynności. Prokurator planuje wydać postanowienie o przedstawieniu zarzutu, przesłuchać podejrzanego i następnie podjąć decyzję w przedmiocie środków zapobiegawczych.
5: Śledztwo w sprawie zabójstwa prowadzi prokuratura rejonowa w Jędrzejowie. 19-latkowi grozi dożywocie, a to już kolejna taka tragedia w regionie w ostatnich tygodniach. W czerwcu zatrzymano byłego policjanta podejrzanego o zabójstwo teścia, a kilka dni temu po obławie załapano 65-latka, który miał zabić żonę. W wiadomościach teraz sprawdzamy sytuację na autostradzie A4 pod Rzeszowem. Rano na jezdni w kierunku Korczowej z ciężarówki wypadł element turbiny wiatrowej. Obecnie trwają przygotowania do usunięcia tego elementu z trasy. Sytuację na miejscu śledzi nasz reporter Tomasz Widak. Powiedz, co się teraz dzieje na podkarpackim odcinku A4?
8: Na miejscu pracuje w tej chwili specjalistyczny sprzęt, który ma podnieść element turbiny. Za mną słychać pracę młotów, którymi drogowcy naprawiają uszkodzoną nawierzchnię. Ruch w kierunku Korczowej nadal odbywa się wyłącznie pasem awaryjnym, a zjazdy na drogę ekspresową S19 i drogę krajową numer 97 pozostają zamknięte. Kolejnym etapem będzie podniesienie i zabezpieczenie elementu turbiny.
9: Po tym załadowaniu ta turbina zostanie odtransportowana.
8: Powiedział mi Bartosz Wysocki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jak na razie nie ma planów całkowitego zamknięcia autostrady. Jeśli zajdzie taka potrzeba, ruch będzie wstrzymywany na kilkanaście minut.
5: Relacjonował Tomasz Widak, dziękuję. Po Gdańsku, Poznaniu i Krakowie czas na Warszawę. Na lotnisku Chopina zwiększa się limit płynów w bagażu. To dzięki nowoczesnym skanerom bezpieczeństwa, tak zwanym smoczycom. Nowe urządzenia na razie obsługują tylko pasażerów fast track, czyli korzystających z szybszej kontroli, mówi rzecznik portu Piotr Rudzki.
10: Doczekaliśmy się nowych skanerów. Oznacza to dla pasażerów tyle, że nie będą musieli wyciągać elektroniki z bagażu podręcznego i przy kontroli też będą mieli zwiększone limity płynów.
5: Zmiana jest znacząca, bo limit objętości płynów w pojedynczym opakowaniu wzrasta ze 100 ml aż do 2 litrów. To zwiększy komfort pasażerów, komentuje ekspert branży turystycznej Paweł Kunc.
11: To bardzo dobry trend, ponieważ poprzedni limit zwolonych płynów i ten, który dalej obowiązuje chociażby na pozostałych skanerach, czyli 100 ml, jest mówiąc wprost bardzo nieżyciowy z punktu widzenia podróżnego.
5: Docelowo port planuje uruchomić 15 takich maszyn do końca roku. Dziś na mundialu starcie gigantów. Hiszpania zagra z Belgią w ćwierćfinale piłkarskich Mistrzostw Świata. Trener Hiszpanów, Luis de la Fuente, spodziewa się trudnego pojedynku. Belgia to bardzo silna drużyna ze zawodnikami grającymi w Hiszpanii, Anglii, Portugalii, Francji i Niemczech, przyzwyczajonymi do zdobywania tytułów i walki o nie. Z kolei klasę Hiszpanów docenia belgijski napastnik Romelu Lukaku. Hiszpania naprawdę gra totalny futbol. Zero straconych bramek, w ofensywie są bardzo dobrze, więc trzeba krótko mówiąc rozegrać idealny mecz, na pewno, żeby awansować. Mecz Hiszpania-Belgia startuje o 21:00 czasu polskiego. Na zwycięzcę tego pojedynku w półfinale mundialu czeka już reprezentacja Francji.
12: Sponsorem programu jest Bros, producent preparatów na komary i kleszcze.

0: Los.pl.
1: To może skupmy się na tym, co jutro, dobrze? Bo im bardziej, mam wrażenie, w pogodzie w przyszłość się wybiega, tym bardziej, tym optymistyczniej ona się rysuje. Jest coś takiego.
2: Wierzę ci na słowo.
1: Okej, dobrze. No, jeszcze nie jutro, ale jutro już tylko na północnym wschodzie poniżej 20 stopni, to takie 18-19. Tak to w centrum 21 do 23 na południowym zachodzie nawet. Jeżeli chodzi o opad deszczu, niestety w całym kraju, a południowy wschód to również i burze.
0: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
1: 28 to dobra temperatura?
2: Gorąca.
1: Gorąca. To tak będzie w niedzielę już, proszę Państwa, i to jest Zielona Góra. No a później te upały to prawie w całej Polsce się rozleją.
2: A jednych dobrze. Jeden rabin powie tak, drugi...
1: Dziękuję bardzo. Małgosia Łukowska, kolejne wiadomości o 18. Zapraszamy serdecznie. Teraz 5 minut po godzinie 17. Krzysiek Skrzypkowski, dzień dobry, witam. Piątek, to i Bestlista. I zapraszam do godziny 19.

0: Paweł Kukiz stał u mnie przed chwilą na naszej antenie, a na zegarze 13 minut po godzinie 17 i w Vox FM trwa bestlista. Na razie jesteśmy w tej części rozgrzewkowej, gdzie dowiadujemy się, jakie piosenki bestlisty opuszczają, jaka piosenka w przyszłym tygodniu może być ze znaczkiem nowość oraz, to w tym właśnie momencie, przypominamy sobie pierwszą trójkę sprzed tygodnia. No to proszę bardzo.
1: Bestlista Vox FM.
0: A tydzień temu na miejscu trzecim topik Becky Hill, Sorry Papi. Ubiegłotygodniowy numer 2 DJ Ilham Digi Digi. I szczyt bez listy tydzień temu.

Pierwsza trójka w ubiegłym tygodniu tak właśnie prezentowała się i to była pierwsza trójka 612 notowania. Wydaje mi się, że jeszcze nie mówiłem o numerze dzisiejszego notowania, a dzisiaj, skoro tydzień temu było 612, a to oczywiście dzisiaj 613 notowanie bez listy Vox FM. Jeżeli chodzi o plan tej dzisiejszej bestlisty, no to tak, pierwsza trójeczka sprzed tygodnia za nami. Za chwileczkę pierwsza dziś propozycja do bestlisty, no a później jeszcze dowiemy się ile i jakie piosenki bestlisty opuszczają. Teraz Elton John Dua

21 minut po godzinie 17 tu Vox FM, a że jest piątek, to i Bassista, 613 notowanie. Jeżeli chodzi o odliczanie dzisiejszego notowania, no to jeszcze odrobinę cierpliwości, bo mamy spraw kilka do załatwienia. Między innymi prezentację pierwszej dzisiaj propozycji, a tutaj proszę bardzo, legenda polskiej muzyki tanecznej Marcin Miller. Bliźniaczy duet muzyczny Xoxo, no i producent Sir Mich polecają się w produkcji Kocham jak tańczysz. To propozycja do Bassisty.

0: Le Calais, I Follow Rivers w Vox FM. Mamy na zegarze 28 minut po godzinie 17. Pytanie jest następujące. Ile nowości jest dziś w Bestliście? Odpowiedź na to pytanie. Tyle, ile piosenek, które Bestlisty opuszczają. A ile ich jest, to za chwilę. Najpierw sprawdźmy, jakie. Damian Forge, Jordan Grace, I Feel Love. Summer is Magic, Christian Marki. Oraz
1: chciałbym zagrać znów wam
0: Disco Boys, Rider, Wank. Policzone? Mam policzone. Czyli jasna sprawa, jeżeli chodzi o ilość nowych piosenek, jest tożsama z ilością piosenek opuszczających. Trzy piosenki wypadają, trzy wchodzą. Prosta sprawa. No i właśnie, jakie piosenki dzisiaj nowościami są, o tym już za czas niedługi. Gdy zaczniemy odliczać 613 notowanie bez listy, a to się wydarzy, proszę Państwa, o 17.34 i sekund 40.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedaż, to w euro.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz.
0: Reklama.
8: Best lista.
9: 613. Dzisiaj notowanie best listy Vox FM. No to czas rozpoczynać, proszę państwa. Wiemy już troszeczkę. Przypomnieliśmy sobie pierwszą trójkę sprzed tygodnia. Zapoznaliśmy się jedną z nowości do best listy właśnie. No i dowiedzieliśmy się, jakie piosenki best listy opuszczają oraz ile ich jest. A to, proszę państwa, dzięki temu otworzyła nam drogę do wiedzy, ile piosenek dzisiaj ze znaczkiem nowość w best liście się pojawi. Trzy piosenki best listy opuszczają, zatem trzy nowości dzisiaj będą. Pozostała część statystyki przedstawia się następująco. Trzy nagrania pozostają bez zmiany miejsca. Czy wśród nich jest również piosenka z miejsca pierwszego? To będzie wiadomo oczywiście w odpowiednim czasie. Siedem piosenek spada raz siedem awansujących. Zatem no, wyrównana sprawa. 7-7, góra-dół. No i 3-3, jeżeli chodzi o te, które są w miejscu oraz nowości. Odpowiadając na wasze pytanie, jak best lista się układa, oczywiście do godziny 19 wszystko się wyjaśnia, jeżeli chodzi o początek best listy, czyli na dobrą sprawę koniec, to miejsce 20 przed nami, a tutaj nagranie, które drugi tydzień gości w zestawieniu. No i spada z 17 na 20 właśnie, no ale cały czas z nami jest Sienicki, Jarek Braxton, Marek Kościkiewicz. Zdobyć świata szczyt. To zapraszam do 19. Krzysiek Skrzypkowski, jeszcze raz dzień dobry.

0: 16 minut pozostało do godziny 18. Słuchacie Vox FM, a Vox FM 613. Notowanie bez listy trwa. Co się wydarzyło do tej pory? Na miejscu 18 przed momentem pierwsza z trzech dzisiejszych nowości Bauza Magnetic. Na miejscu 19 spadek z 12, ale imponujących 11 tygodni w zestawieniu Kygo, Carter Fate, That's When You Know. Ale to nie jest najdłużej przebywająca w bestliście piosenka. No i na miejscu 20 po delikatnym spadku z 17, ale to chyba tylko po to, żeby nabrać rozpędu. Drugi tydzień w zestawieniu Sienicki, Jarek Braxton i Marek Kościkiewicz zdobyć świata szczyt. Kolejna propozycja przed nami, nagranie, które już miałem przyjemność zagrać tydzień temu i dzisiaj to też będzie przyjemność i mam nadzieję, że jeszcze większa przyjemność będzie w przyszłym tygodniu, kiedy ta piosenka z propozycji stanie się nowością, bo chyba, co ja mówię, na pewno na to zasługuje. After Party, mówili na nią Seniorita.
1: Best Lista.
2: Best Lista.
1: Vox FM.
2: Propozycja.

0: FM.
1: 613 notowanie bez listy w Vox FM trwa, za nami nagranie z miejsca 16. No to największy spadek dzisiaj w zestawieniu o 12 oczek z 4, ale 11 tygodni w zestawieniu robi wrażenie. Z Colin Blanka Niewinna na miejscu 17, nagranie, które no tak samo imponująco długo jest w bestliście, 11 tygodni. Neptunica, Keep on Running. I to nagranie też w tym tygodniu notuje spadek, nieco mniejszy, bo z miejsca 9. Kolejna propozycja, proszę bardzo, Alan Walker i Ava Max mają już na koncie współpracę, no choćby przy piosence Leon. Teraz sięgnęli po dramatyczny motyw O Fortuna Karla Orfa, czyli otwarcie kantaty Carmina Burana z 1936 roku. No to proszę bardzo, 90 lat ta melodia ma. Będzie epicko, krótko mówiąc. Ava Max, Alan Walker w piosence Fate w propozycjach do Bestlisty.
0: Bestlista Vox FM.
2: Propozycja.

0: to miejsce 15, 613 notowania Bestlisty. No i druga z trzech nowości dzisiaj w Bestliście. Kaskada i Utopia. Nieco ponad minuta pozostało do godziny 18. Punktualnie o godzinie 18 oczywiście w Vox FM wiadomości. O pogodzie powiemy. Mam nadzieję, że coś optymistycznego. No a później odliczamy dalej dzisiejsze notowanie Bestlisty. Piosenka z miejsca 14. No, będzie po polsku. Tyle na razie zdradzę.
1: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki.

0: wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Reklama.
4: Agresywny mieszkaniec Lublina i akcja kontrterrorystów. Od tego zaczniemy wiadomości. Ukraińskie obchody rocznicy zbrodni wołyńskiej. Jedzie na nie minister obrony. O mało nie wypadł z okna w czasie lotu. O wstrząsającym rejsie powiemy już za chwilę.
5: Godzina 18 już minęła. To czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
4: Rzucił się na policjantów z siekierą. 38-latek z Lublina, zatrzymany przez kontrterrorystów. Mężczyzna zabarykadował się w jednym z mieszkań przy ulicy Mełgiewskiej. Na linii jest nasz reporter Arkadiusz Więsek, który zajmuje się tą sprawą. Powiedz, jak wyglądała ta interwencja.
6: Do zdarzenia miało dojść około godziny 11, kiedy chwilę wcześniej agresor groził swojej matce śmiercią oraz zapowiadał odkręcenie gazu. Kobiecie na szczęście udało się uciec z mieszkania i wezwać pomoc. Na miejsce natychmiast skierowano negocjatorów oraz policyjnych kontrterrorystów, mówi mi nadkomisarz Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej

0: Miejskiej Policji w Lublinie.
1: Po siłowym wejściu policjantów do mieszkania agresor ruszył na nich z siekierą. Na szczęście policyjna tarcza uchroniła jednego z funkcjonariuszy przed otrzymaniem ciosów.
0: Mężczyzna próbował jeszcze schronić się w łazience, gdzie ostatecznie został obezwładniony. Nawet w trakcie zatrzymania próbował ranić funkcjonariuszy nożem, który miał przy sobie. Jednak nikomu nic się nie stało.
2: Zatrzymany 38-latek trafił do aresztu. O sprawie została już powiadomiona prokuratura, a czynności będą prowadzone w kierunku czynnej napaści na funkcjonariusza. Minister obrony jedzie na Ukrainę, gdzie jutro na Wołyniu odda hołd ofiarom zbrodni wołyńskiej. 11 lipca przypada Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej Polskiej. Tego dnia wspominane są ofiary tzw. Krwawej Niedzieli z 1943 roku, kulminacyjnego momentu rzezi wołyńskiej, mówi dyrektor lubelskiego oddziału IPN dr Robert Derewenta.
3: To rzeczywiście dzień tragiczny, kiedy około 100 polskich miejscowości zostało napadniętych przez nacjonalistów ukraińskich i w brutalny sposób zostali zamordowani mieszkańcy tych miejscowości, głównie kobiety, dzieci, starcy. Szacujemy, że tego jednego dnia mogło zginąć w torturach, męczarniach, w najokrutniejszy sposób zamordowanych około 8 tysięcy naszych rodaków. Było to apogeum akcji ukraińskich nacjonalistów.
2: Według szacunków historyków w latach 1943-1945 na Wołyniu i Kresach zamordowano nawet 134 tysiące obywateli II Rzeczpospolitej. Pasażer Ryanaira ranny po tym, jak w samolotowym oknie pękła szyba. Lecąca z Grecji do Niemiec maszyna musiała zawrócić już chwilę po starcie. Gdy tylko samolot wzniósł się w powietrze, pasażerowie usłyszeli huk roztrzaskanej szyby. Ranny został pasażer, który siedział najbliżej okna. Jeden ze świadków zdarzenia powiedział greckim mediom, że głowa i ramiona poszkodowanego wystawały przez rozbite okno. Mężczyzna z niegroźnymi dla jego życia obrażeniami trafił do szpitala. Mundur do odebrania w paczkomacie. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych uruchomił nowy system odbioru wyposażenia żołnierzy. Po zamówieniu ekwipunku przez specjalną platformę wojskową będzie można go odebrać w dowolnym paczkomacie, mówi rzecznik inspektoratu podpułkownik Piotr Płóciennik.
4: Nowe rozwiązanie stanie się uzupełnieniem obecnego systemu zaopatrywania. Nie ma zadania jego zastąpienia. Natomiast to rozwiązanie zapewni żołnierzom większą wygodę i elastyczność w odbiorze należnych przedmiotów umundurowania i wyekwipowania.
2: Testy systemu potrwają do początku przyszłego roku i wtedy też ma zostać uruchomiona aplikacja mobilna.
5: Sponsorem programu jest BROS, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
6: Ciut lepiej jutro ma być, ale prawie wszędzie popada. Wyjątek to Wielkopolska, no i wzdłuż naszej zachodniej granicy. Od Szczecina po Wrocław taka strefa bez opadów, a na pozostałym obszarze popada, a na wschodzie kraju może również zagrzmieć. Temperatury tylko na północnym wschodzie poniżej 20, 18, 19, ale już w centrum 21, nad samym morzem około 20. Najcieplej na zachodzie kraju i w Wielkopolsce nawet 24 stopnie.
5: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
6: 4,5 minuty po godzinie 18. O 19 znajdziesz chwilkę czasu?
2: Znajdę. Właśnie dzwoni do mnie Kalisz w tym momencie. Odebrać? Pomyśli, że będzie lepsza pogoda. Jak odbiorę od Kalisza telefon?
6: Rysio Kalisz?
2: No właśnie nie. To może lepiej, nie?
6: Albo a z miejscowości Kalisz dzwonią. Ojejku.
7: 14.
6: Odliczamy bestlistę dalej. Wad to ja i piosenka o tytule Kolejna noc na miejscu 14, proszę Państwa.

0: Fox FM. 12 minut po godzinie 18, 613 notowanie Best Listy w Vox FM trwa. Za nami nagranie, które najdłużej w Best Liście przebywa, bo aż 16 tygodni. W tym tygodniu notuje co prawda delikatny spadek z 7 na 12, ale cały czas z nami jest Andy Dust, Harris i Zakaria. Na miejscu 13, bardzo ładny awans z 19, czwarty tydzień w Best Liście Użel i Moving to the Sun, a na miejscu 14, delikatna korekta można powiedzieć, bo to nie spadek z 13 na 14. Trzeci tydzień bezliście, VAT stoja kolejna noc. Kolejna propozycja, proszę bardzo, Kuba z grupy Playboys i Wiktoria Niekało, znana z kawałka O jak miło, miło, w jednej piosence. Bardzo fajnej, ta jedyna już teraz w propozycjach do bezlisty.
1: Bestlista Vox FM. Propozycja.

0: Best Lista Fox FM. 613 notowanie Best Listy i w połowie drogi na szczyt jesteśmy i na miejscu 11. Trzecia najwyższa nowość w zestawieniu. Chyba w pełni zasłużony tak wysoki debiut. Axwell, Whatever Turns You On. Kto przegapił, kto przespał, kto nie mógł, to przypominam, co się wydarzyło do tej pory w Best Liście. Na miejscu 20. Sienicki, Arek Braxton, Marek Kościekiewicz, Zdobyć Świata Szczyt. 18. miejsce Kygo, Carter Fade, That's When You Know. Na miejscu 18. pierwsza nowość Bauza Magnetic, na 17. Neftonika, Keep On Running, na 16. Skolim Blanka, Niewinna. Miejsce 15. druga nowość Kaskada, Utopia, na miejscu 14. Wattoya, Kolejna Noc, na 13. Urzel, Moving to the Sun, 12. miejsce And Dusty Harris, Zokaria i na miejscu 11. przed chwilą właśnie trzecia najwyższa nowość, Axwell, Whatever Turns You On. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i dwie propozycje. To oczywiście wszystko wydarzy się do godziny 19, bo do godziny 19 z dzisiejszym 613 notowaniem Best Listy zamierzamy się uporać.
1: Best Lista Vox FM.
0: 10. miejsce bez zmian, 5. tydzień w zestawieniu. Robin Schulz, Better Times, Krzysiek Skrzypkowski. Zapraszam na ciąg dalszy Best Listy.

0: Vox FM.
1: Masters, jak się nie ma, co się lubi, w 613 notowaniu bez listy Vox FM z pięknym i przy okazji także największym awansem dzisiaj w zestawieniu z 18 na 9, szósty tydzień w bestliście. Masters, powtórzę, jak się nie ma, co się lubi. A wcześniej na 10 bez zmian, po raz piąty w bestliście Robin Schulz, Better Times. Kolejna propozycja, proszę bardzo. Energetyczny, nowy singiel, pełen latynoskich brzmień, nieodpartych rytmów i pozytywnej energii. O, taki opis znalazłem w mailu, do którego dołączona była nowa piosenka Ine Morenito. No to chyba dobry opis. Ja już przesłuchałem. Wy też za chwilę posłuchacie. Powinno się spodobać. Ine Morenito w propozycjach do Best Listy.
0: Best Lista.
2: Best Lista.
0: Vox FM.
2: Propozycja.

siódme miejsce w 613 notowaniu bez listy. To nagranie, które no, awansowało niewiele, ale to jest zawsze jednak do góry z miejsca 8 w ubiegłym tygodniu. 7 tygodni w zestawieniu Rema de Maurice Close to You. A na miejscu 8 też awans i to zdecydowanie największy, bo z miejsca 14 Andrea Bocelli, David Guetta, DNA. Taka piłkarska melodia. 26 minut pozostało do godziny 19. Króciutka przerwa przed nami, a no a po niej miejsce 6 dzisiejszego notowania i kolejna piosenka, która fajny awans notuje w tym tygodniu, a 9 tygodni w zestawieniu jest. Z 11 na 6 Piękni i Młodzi, Nie daj się prosić. Pewnie, że nie damy. Już za chwilę

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Ty Plus. Zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour. W sumie najlepszy.
4: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
0: Reklama.
5: Best lista. Best lista.
2: Best lista.
5: Best lista.
2: Best lista.
5: Best lista. Fox TV.
6: 6.

0: Vox FM.
1: 18 minut pozostało do godziny 19. 613 nadawanie bez listy w Vox FM trwa, a za nami nagranie, które w tym tygodniu na miejscu 5 znalazło się. No i jest to nagranie, które nie ruszyło się z miejsca. Za sprawą waszych głosów 5 miejsce utrzymane. 8 tydzień w zestawieniu Ale Farben, Body Talk, a na miejscu 6 z awansem i to jakim z 11. 9 tydzień w zestawieniu Piękni Młodzi, Nie Daj Się Prosić. A przed nami ostatnia już propozycja, która, ostatnia piosenka, która jeszcze nie jest notowana, ale propozycją już jest jak najbardziej. Austriacki DJ, producent, autor piosenek rocznik 2000, pochodzi z okolic Salzburga, a na koncie ma współpracę m.in. z Felixem Jenem, Alanem Walkerem, Davidem Gettą, Keanu Sigwą. Niezły zestaw. Tu warto zaznaczyć, że jego Where the Lights Low to spory hit, była teraz czas na nowość. Toby Romeo, Fly High w propozycjach do Best Listy.
0: Best Lista Vox FM. Propozycja.

Lubię cię jak lato. Modelki, Włodarski. W 613 notowaniu bez listy to nagranie awansuje z 6 na 4. No, czy to jest coś niezwykłe? No myślę, że tak, bo jak piosenka jest 11 tygodni i jeszcze ma tylu fanów, żeby awansować, to jest dobrze. Przed nami już pierwsza trójka pozostała, proszę państwa, jeżeli chodzi o miejsce numery. No to tutaj mamy spadek, ale muszę zdradzić, że jeżeli chodzi o całą pierwszą trójkę, to po prostu się wymieszało. Po raz 7 w bestliście z 2 na 3. Digi Digi, DJ Ilham. So,

0: coraz bliżej szczytu. No ale jeszcze nie tym razem, aczkolwiek no ciut do podium, do pierwszego miejsca na podium zabrakło. Drugie miejsce, 613 notowania bez listy. Po awansie z miejsca trzeciego, trzeci tydzień w zestawieniu, topik Becky He, Sorry Papi. Na trójeczkę przed chwileczką to spadek malutki, bo z miejsca drugiego, siódmy tydzień w bestliście DJ Ilham Digi Digi. 5 minuty 19 będzie, no to pora się dowiedzieć, kto na pierwszym miejscu dzisiaj w 613 notowaniu bez listy jest.
1: To wasz numer jeden. Number one. W bestliście Vox FM.
0: A komunikat jest jasny i prosty, na pierwszym miejscu nic się nie zmieniło.

Pierwsze miejsce tydzień temu, pierwsze miejsce również i dzisiaj w 613 notowaniu bez listy. Czwarty tydzień u nas David Guetta, Loki, Stick Figure, Run, Run, River. I tak właśnie to dzisiejsza bestlista prezentuje się za 2,5 minuty o 19 na naszej stronie Vox.fm.pl. To dzisiejsze notowanie oczywiście się wyświetli. Zerknijcie, jak będziecie mieli chwilkę czasu, pogłosujcie przy tych piosenkach, które już są notowane. Nie zapominajcie także o 6 nowościach, które znajdziecie pod notowaniem. Te piosenki też czekają na wasze głosy. No i ja to z miłą chęcią, z największą przyjemnością policzę. No a za tydzień bestlistę Arek Sikora przedstawi, ale oczywiście o godzinie 17 614 notowanie bestlisty rozpocznie się. O godzinie 19 u nas na antenie wiadomości, że to są wakacje, to już DJ Harris w pełnej gotowości. No i już są przygotowane sety na dzisiejszy, jakże wyjątkowy, bo piątkowy wakacyjny wieczór. My robimy tak, że każda pogoda to dobra pogoda. Za dziś dziękuję. Vox FM robi lato. Krzysiek Strzupkowski.

0: Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Nareszcie urlop.
3: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
2: Spokojnie. Vox FM robi lato.
4: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wdowę.
2: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
4: Vox FM robi lato.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Masz plany na wakacje? Nie? To już masz! 7 sierpnia w Płocku Puls Kabaret łączymy pokolenia. Premierowe skecze, uwielbiane melodie, plejada największych gwiazd i wspólna zabawa bez względu na PESEL. Informacje o biletach na stronie bilety.tvpuls.pl. Zaplanuj już dziś i baw się na wyjątkowym wieczorze kabaretowym. Widzimy się już 7 sierpnia w Płocku. Kup bilety na bilety.tvpuls.pl.
2: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
3: Reklama.
4: Po kolejnej miesięcznicy smoleńskiej wniosek o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego. Jeden z najdłuższych procesów w białostockim sądzie właśnie dobiegł końca. Poniżej 3% to perspektywa inflacji na koniec roku.
5: A na zegarach jest godzina 19. Czas na wiadomości w WoxFM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
4: Po burzliwych obchodach miesięcznicy katastrofy smoleńskiej będzie wniosek o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego przez Sejmową Komisję Etyki. Zapowiedziała to jej przewodnicząca Maria Janyska z Koalicji Obywatelskiej. Prezes Prawa i Sprawiedliwości nazwał policję bojówką rządzącej partii po tym, jak funkcjonariusze nie pozwolili posłom jego partii złożyć wieńca przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego.
6: Mamy do czynienia w tej chwili z bojówkami. Rządzącej partii, a nie policją.
4: Do tych słów odniósł się premier Donald Tusk.
7: Pan Jarosław Kaczyński nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni. Przykre, że zawsze wykorzystuje do tego tragedię smoleńską, ale zachowuje się jak taki klasyczny warchoł i tyle mu zostało z polityki. No, takie niegodne zachowanie politycznego warchoła.
4: Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji mówi o skandalu. Słowa prezesa PiS oceniają jako skandaliczny atak na mundur i drogę do anarchizacji kraju. Z kolei rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury. Chodzi o uniemożliwienie uczczenia polskiej elity, której życie zostało brutalnie przerwane pod Smoleńskiem. Zamiast bezwzględnego więzienia, kary w zawieszeniu. Sąd apelacyjny w Białymstoku mocno złagodził wyroki w procesie pseudokibiców. Ponad 30 osób powiązanych ze środowiskiem białostockich kiboli zostało prawomocnie skazanych na kary od roku do 2 lat więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Znaczne złagodzenie kary wynika, jak tłumaczył sędzia, z przedawnienia dużej części czynów i uniewinnienia od niektórych. Proces toczył się kilkanaście lat, a system działał zbyt opieszale, podkreśla sędzia Jerzy Szczurewski.
8: Sprawiedliwość po latach to żadna sprawiedliwość. Jest to porażka wymiaru sprawiedliwości. Totalna porażka. W chwili dokonania czynów byliście w wieku młodzieńczym, żeby nie powiedzieć szczenięcym. Teraz jesteście dojrzałymi ludźmi, żyjącymi, co jest istotne, bezkolizyjnie, jeżeli chodzi o prawo.
4: To jeden z największych i najdłuższych procesów w Białymstoku. Sprawa dotyczy czynów popełnianych kilkanaście lat temu. Oskarżonym zarzucano udział w bójkach, ustawki i czerpanie korzyści z prostytucji. Prokuratura domagała się kar od 1,5 roku do 7 lat pozbawienia wolności. Wyrok, jaki zapadł dziś w sądzie apelacyjnym, jest już prawomocny. Na koniec roku poniżej 3%, a z każdym kolejnym rokiem spadki. Takie perspektywy dla inflacji i naszych portfeli rysują się w raporcie przygotowanym przez ekonomistów Narodowego Banku Polskiego. O tym nasz reporter Krzysztof Płowecki.
9: Lipcowa projekcja przewiduje, że w tym roku inflacja w Polsce wyniesie 2,9%, a wzrost gospodarczy będzie na poziomie 3,7%.
10: Przede wszystkim ze względu na wzrost cen surowców spowodowany konfliktem na Bliskim Wschodzie, inflacja konsumencka będzie utrzymywać się na poziomie nieco wyższym niż zakładaliśmy w poprzedniej projekcji.
9: Mówi Jacek Kotłowski, dyrektor Departamentu Analizy i Badań Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego. Wzrost gospodarczy ma być wspierany przede wszystkim przez inwestycje finansowane z Krajowego Planu Odbudowy.
10: Zakładamy wydanie około 60 miliardów z KPO. Część tych środków będzie jeszcze wydawana w roku 2027.
9: Dla porównania, w 2025 roku średnioroczna inflacja wynosiła 3,6%, a to oznacza, że według Narodowego Banku Polskiego tempo wzrostu cen w tym roku powinno być niższe.
4: Relacjonował Krzysztof Płowecki. Dziękuję. Jeszcze kilka lat temu Polacy witali uciekających przed wojną Ukraińców z otwartymi ramionami. Dziś nastroje są inne. Badanie CBOS pokazuje, że 46% naszych rodaków nie popiera przyjmowania uchodźców z Ukrainy. A o to, jak wyglądają obecne relacje polsko-ukraińskie, pytał Adam Feder. Odpowiedź poznacie w jego programie Co ludzie powiedzą już jutro o 8 rano na antenie Vox FM.
3: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Korim, kabanosów Palermo i

0: Odpowiedź poznacie w jego programie Co ludzie powiedzą już jutro o 8 rano na antenie Vox FM.
1: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i

0: meczu na mecz się rozkręca. W fazie pucharowej mistrzostw pokonała po dogrywce Senegal, a potem USA, czyli współgospodarza turnieju. Dzisiejszy mecz Hiszpanii z Belgią będzie trzecim starciem obu drużyn w historii mundialu.
1: To będzie trudny mecz dla jednych i dla drugich i jakby faworytem są oczywiście Hiszpanie, ale ja bym Belgów tutaj absolutnie nie skreślał.
0: Ocenia szef sportu w Superekspresie Przemysław Ofiara. Na zwycięzcę tego pojedynku w półfinale mundialu czeka już reprezentacja Francji.
2: Pierwszy gwizdek o 21:00 czasu Polski. A już za godzinę polscy siatkarze rozegrają w Olsztynie towarzyski mecz z Niemcami. Oba zespoły przygotowują się do kolejnych meczów Ligi Narodów. I jeszcze Oskar Wójcik, który Krakowie zamienia na Werder Brema. Reprezentant Polski podpisał z klubem Bundesligi 5-letni kontrakt. Dokładnej kwoty za transfer 22-latka nie podano, ale szacuje się, że mogła wynieść nawet 6 milionów euro. A według nieoficjalnych informacji kontrakt Wójcika z Werderem Brema będzie obowiązywać do końca czerwca 2031 roku.
3: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
4: Sponsorem programu jest BROS, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
5: Bez deszczu jutro na zachodzie kraju, w Wielkopolsce, Dolny Śląsk, tak, no ale dużo słońca nie będzie, to trzeba drodzy powiedzieć. Na pozostałym obszarze kraju takie chmury deszczowe pojawią się, a zagrzmieć może na wschodzie kraju. Jeżeli chodzi o temperatury, 18 stopni. Widzę twoją minę, widzę.
2: Ja się uśmiecham.
5: Tak.
2: A wiesz dlaczego?
5: Że nie u nas na 18.
2: Że nie będę musiała okien myć, bo będzie padać deszcz.
5: A, to praktyczne podejście, faktycznie. Ale 18 jutro najchłodniej, najcieplej 24 na zachodzie kraju.
4: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl

0: Cloud Levels DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja. Nareszcie spokój.
2: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
3: Dobry.

0: marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja. Reklama.
4: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z

0: Łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
5: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
6: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
9: Żeby się nie oparzyć skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
10: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.

0: Już teraz, już teraz. Przed wami DJ Harris. In the mix. In the mix. Jest weekend, jest impreza.
1: Jest weekend, jest impreza.
0: Tak gra tylko Vox FM. La, la.

0: Loud Levels DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
0: Nie zdążyłeś na samolot?
1: Przez cały urlop padało?
0: Nie ma co się przejmować. Vox FM.

0: lato i lato.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
3: 3, 2, 1.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
0: Jest weekend, jest impreza. DJ Harris, Vox FM.

dla was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. DJ

0: way.
1: Grał dla was DJ Harris.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Atak na policjantów w Warszawie. Mężczyzna uzbrojony w kastety rzucił się na funkcjonariusza przed siedzibą Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przy ulicy Wąwozowej na Ursynowie. Do zdarzenia doszło w piątek po południu. Napastnik uciekł, został zatrzymany w okolicach metra Kabaty. Podczas interwencji ranił kolejnego mundurowego, który trafił do szpitala. Okazało się, że agresor poza kastetami miał przy sobie maczetę.
1: Na rękach miał te kastety, natomiast w wyniku kontroli osobistej jeszcze ujawniono maczetę. Gdy nasi funkcjonariusze prowadzili właśnie czynności wobec niego, to mężczyzna wygrażał się, że jako Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości jakoby go, tego mężczyznę, atakowało, nękało i stąd te jego takie, a nie inne jego zachowanie.
0: Mówi Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Życiu poszkodowanym policjantom nie zagraża niebezpieczeństwo. Napastnik jest w rękach policji. Najpewniej usłyszy m.in. zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza. Na razie grozi mu 8 lat więzienia, ale zarzuty mogą być zmienione. Do tymczasowego aresztu trafił już 63-latek z Łodzi, podejrzany o zgwałcenie 30-letniej kobiety. Mężczyzna miał wykorzystać, jak podają śledczy, jej stan odurzenia. Kobieta po kilku dniach zmarła w szpitalu. Teraz prokuratura sprawdza, czy jej śmierć miała związek z gwałtem, a to może wpłynąć na zarzuty dla 63-latka i wysokość kary, informuje Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
2: W wyniku przeprowadzonej sekcji zwłok nie było możliwe wskazanie także bezpośredniej przyczyny zgonu kobiety. Biegły zawnioskował w związku z tym o dodatkowe badania toksykologiczne i histopatologiczne. Ostateczna ekspertyza jest w tym przypadku konieczna dla stwierdzenia, czy istnieje związek pomiędzy obrażeniami a śmiercią pokrzywdzonej.
0: Według medialnych doniesień kobieta osierociła 7-letnią córkę. Narodowy Fundusz Zdrowia żąda wyjaśnień od dyrekcji szpitala w Lubartowie. Chodzi o operację tamtejszego radnego z Prawa i Sprawiedliwości, która miała zostać przeprowadzona na zawieszonym oddziale. Według informacji lubelskiego NFZ-u, chirurgia ogólna ma przerwę w udzielaniu świadczeń od 23 marca do 25 września. To przez problemy kadrowe i brak lekarzy specjalistów. Pacjenci mogą w tym czasie korzystać ze świadczeń w placówce w Parczewie, mówi rzecznik lubelskiego NFZ-u Małgorzata Bartoszak.
3: Z naszych danych wynika, że od 25 marca na oddział chirurgii ogólnej szpitala w Lubartowie nie został przyjęty żaden pacjent ani w trybie nagłym, ani planowym. W toku prowadzonego postępowania wezwaliśmy dyrekcję szpitala w Lubartowie do złożenia wyjaśnień w sprawie.
0: A po otrzymaniu wyjaśnień fundusz ma podjąć